Radio.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci refreny.

łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.

0: Radka Starachowice News.
1: Trwa rekrutacja do pierwszego publicznego żłobka w Starachowicach przy ulicy Leśnej. Wnioski można składać do 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w pokoju 221. Mówi prezydent Marek Materek.
2: Ze mną na konferencji prasowej pani Zofia Kuchska-Jakubowska, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Starachowicach, pani Monika Gross, reprezentująca referat edukacji, kultury, promocji, sportu i turystyki, zajmujący się rekrutacją do nowego żłobka, i pan Dawid Bojara, firma Demax Starachowice, która wykonuje pracę. Szanowni Państwo, całkiem niedawno gościliśmy Państwa w tych murach. Pokazywaliśmy, jak do niedawna wyglądało przedszkole miejskie nr 13. Ten budynek się zmienia. Chcieliśmy dziś pokazać, na jakim etapie jesteśmy, o tym, żeby wykonawca mógł opowiedzieć, jakie prace zostały wykonane i jakie w najbliższym czasie zostaną jeszcze zrealizowane. Panie, żeby mogły powiedzieć o imprezach, które szykujemy w tej przestrzeni dla przyszłych podopiecznych, i także, żeby za Państwa pośrednictwem zaprosić mieszkańców, którzy mają dzieci do lat 3, a chcieliby, aby były zaopiekowane w dobrym miejscu pod czujnym i dobrym okiem wychowawców, do tego, żeby wzięli udział w rekrutacji, która trwa do 26 czerwca. 1/3 miejsc już została zarezerwowana, natomiast na pozostałych podopiecznych jeszcze czekamy. Zachęcam wszystkich do tego, żeby w tej rekrutacji wziąć udział, ale więcej i szerzej o tym panie i panie.
3: Firma Demax dokonała tutaj wszelkich starań, żeby wykonać pracę w narzuconym terminie, prawda, nie był on zbyt długi, ale udało nam się dopiąć to do końca. Termin już zupełnie nie jest zagrożony, dokonaliśmy pełnej modernizacji przedszkola i żłobka, łącznie z wymianą wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych, również wentylacji mechanicznej, wyposażyliśmy kuchnię przemysłową w naprawdę wysokim standardzie, także jestem przekonany, że żłobek oraz przedszkole będzie tutaj służyło Państwu na długie, długie lata.
4: W tym budynku znajdować się będzie pierwszy publiczny żłobek i przedszkole nr 13, który wchodzi w skład zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3. Będzie to miejsce bezpieczne, będzie to miejsce, które będzie oferowało wysoką jakość edukacji i opieki, jeżeli mówimy o żłobku. Mam nadzieję, że w tych pięknych salach, które zostaną uzupełnione o ergonomiczne, piękne, bezpieczne umeblowanie i sprzęty, dzieci będą mogły jak najbardziej rozwijać swoje pasje i umiejętności i stawiać już również te pierwsze kroki, jeżeli myślimy o opiece nad dziećmi w żłobku. Drodzy Państwo, zapraszam bardzo serdecznie 27 czerwca na godzinę 10 na piknik rodzinny, który odbędzie się tutaj na tym terenie zielonym przy przedszkolu i żłobku na ulicy Leśnej 40. Zapraszamy dzieci, które już chodzą do naszego przedszkola, te, które do nas dołączą od września, jak również rodziców i dzieci, które zapisały się już do naszego żłobka. To, że jesteśmy w jednym miejscu, jako żłobek, jako przedszkole, jako szkoła, stwarza niezwykłą możliwość do takiej spójności edukacyjnej. Dzieci pod bystrym okiem wychowawców, opiekunów będą mogły rozwijać się na poszczególnych etapach edukacyjnych i jest to na pewno niezmiernie ważna wartość, która będzie owocowała tym, że dzieci na koniec 8 klasy będą w pełni gotowe do tego, żeby już rozpocząć swoje młodzieńcze, a niebawem i dorosłe życie. Także zapraszamy bardzo serdecznie i oczywiście dyżur przedszkolny naszego przedszkola nr 13 w sierpniu, od 1 sierpnia tutaj przy ulicy Leśnej 40. Dziękuję.
5: Pierwszy tydzień rekrutacji już za nami. Mamy 15 wniosków. Mamy nawet wśród dzieci, które są poniżej pierwszego roku życia. Wnioski przyjmujemy w pokoju 221 Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Rodzice, którzy nie mają dostępu do drukarki, nie mają możliwości wydrukowania wniosków, jak najbardziej zapraszam do siebie. Taki wniosek w wersji papierowej rodzic otrzyma. Jak też również służę pomocą w wypełnianiu takiego wniosku, jak też w razie jakichś wątpliwości i pytań od rodziców co do funkcjonowania żłobka, jak najbardziej na nie odpowiem. Także bardzo zapraszam rodziców, którzy jeszcze nie są zdecydowani, czy zapisać dziecko do żłobka miejskiego. Zachęcam, służymy pomocą,
2: I szanowni Państwo, myślę, że warto dodać, że ta kuchnia, o której wykonawca wspomniał, że została świetnie wyposażona, ona będzie służyła zarówno przedszkolu, jak również żłobkowi. Natomiast posiłki będą kosztowały 5 zł dziennie. To jest koszt około 100 zł miesięcznie, więc myślę, że to jest dogodność pewna dla rodziców, którzy zdecydują się na posłanie tu swoich pociech do żłobka. Serdecznie zapraszamy do Eko Żłobka w Starachowicach, a także do przedszkola miejskiego nr 13, w którym jeszcze ostatnie wolne miejsca dla przyszłych maluchów są.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
1: Starachowicka Lubianka ponownie zamieni się w scenę klubową. 11 lipca w amfiteatrze 4. edycja Sunshine Lubianka Festival. Mówi organizator Łukasz Świstak.
6: Główną naszą gwiazdą wieczoru będzie Mellows, czyli dawniej Mellow Kids. Dalej mamy Arctic Moona. Charakterystyczną cechą naszych gwiazd są występy w takich śmiesznych czapkach jak z Pac-Mana. Bardzo, bardzo fajny duet obiecujący na rynku polskim i zagranicznym. Dalej mam jeszcze Arctic Moona, Rebor Sound System, Jacob Ronald, Elmo, Pawlo, Inspire oraz Play. Jak co roku Eska zawsze jest z nami patronem naszej imprezy. Zapraszamy całe rodziny razem z dziećmi, tak jak co roku. Będą strefy przed jakby samą imprezą, czyli przed godziną 15. Będziemy mieli pokazy dziewczynek na szarfach z przestrzeni lotu. Dodatkowo na scenie tancerki z grupy Euphoria Dance Show. Całość będzie nagrywana, tak jak w tamtym roku, after movie przez filmmakera Tomasza Sokoła oraz wiele innych atrakcji przewidzianych. Na pewno będzie to duża dawka bardzo dobrej muzyki. Głównymi gatunkami to będzie kierujemy się house'em, trance'em, melodic techno. Tak jak podkreśliliśmy, impreza jest darmowa dla wszystkich, dla rodzin z dziećmi. Gdzie serdecznie zapraszamy. Natomiast chcielibyśmy zaprosić też sponsorów i firmy, które chciałyby się wypromować razem z nami. Zapraszamy do współpracy, bo tak jak mówimy, impreza jest do 24 jest na terenie Lubianki, jest darmowa. Zapraszamy wszystkich serdecznie na już naszą 4. edycję Sunshine Lubianki, Zalew Lubianka, 11 lipca. Serdecznie zapraszamy.
0: SK Starachowice. Eska Starachowice News.
1: Mieszkańcy Starachowic zyskali nowe narzędzie do zgłaszania problemów wymagających interwencji miejskich służb. Władze miasta wspólnie z Zakładem Komunikacji Miejskiej uruchamiają Starachowicki Alert Miejski. Mówią prezydent Marek Materek i prezes ZEC Komunikacja Miejska Marcin Pocheć.
2: To jest centrum zarządzania, które jest czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracują te dyspozytorzy, którzy odbierają telefony od pasażerów komunikacji miejskiej, ale także od kierowców i są takim pośrednikiem pomiędzy zarządzającymi spółką, kierowcami, a także mieszkańcami, którzy korzystają na co dzień z usług komunikacji miejskiej w Starachowicach. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem po to, żeby za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom naszego miasta informacje dotyczące Starachowickiego Alertu Miejskiego, czyli SAM. Starachowicki Alert Miejski tworzymy po to, aby jeszcze lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie, które zgłaszają do nas mieszkańcy. Często w okresie zimowym mieszkańcy zgłaszają uwagi dotyczące chociażby zimowego utrzymania dróg czy chodników. Na co dzień w okresie letnim mieszkańcy zgłaszają uwagi dotyczące na przykład niedziałającego oświetlenia ulicznego. Jeśli zauważą, że na ulicy znajduje się padłe zwierzę, które ucierpiało w wypadku i po prostu zalega na ulicy czy na chodniku, to także szukają kontaktu, gdzie mogą taką informację zgłosić. Jeśli widzą błąkającego się po okolicy psa, który może stanowić zagrożenie dla ich dzieci, dla otoczenia, to także poszukują informacji, gdzie można takiego zgłoszenia dokonać. Jeśli ktoś widzi uszkodzony przystanek, uszkodzony kosz na śmieci, uszkodzoną ławkę, czy pomalowane chociażby skatepark, czy inne przestrzenie na terenie naszego miasta, no to często mieszkańcy wysyłają te informacje do mnie, nie wiedząc, gdzie mogą z nimi trafić, tak aby odpowiednie służby się tym zajęły. Tworzymy Starachowicki Alert Miejski po to, aby w jedno miejsce mogły trafiać wszystkie uwagi, które mieszkańcy nam chcą przekazać. Oprócz strony, którą cały czas mamy i która jest obsługiwana i te informacje trafiają do pracowników, jeśli jeśli ktoś zgłosi się na stronę www.naprawmy.starachowice.eu, to to zgłoszenie, które zostanie tam pozostawione, trafia do pracownika merytorycznego, który danym tematem się zajmuje. I tu serdeczne podziękowanie do wszystkich tych, którzy w ostatnich latach korzystali i korzystają aktywnie z tej aplikacji, mogą zgłoszeń dokonywać. Ale jeśli znajdujemy się na mieście, nie chcemy korzystać z aplikacji, to tworzymy nową możliwość. Taką możliwość daje nam zapisanie sobie numeru telefonu Starachowickiego Alertu Miejskiego w swoim telefonie komórkowym i później wysłanie SMS-a bądź wiadomości na WhatsAppie, który trafi do dyspozytorni tu, która jeszcze na 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a później pracownicy dyspozytorni w Zakładzie Komunikacji Miejskiej przekażą do odpowiednich służb, jednostek bądź pracowników odpowiedzialnych za dane zadanie do realizacji. Ten numer telefonu komórkowego, który proszę, aby każdy z nas miał w swoim telefonie, żeby na bieżąco można było takich zgłoszeń dokonywać, to jest 792 082 222. Będziemy starali się promować ten numer zarówno na tablicach elektronicznych w autobusach komunikacji miejskiej. Mam nadzieję, że także z Państwa udziałem w lokalnych mediach, w internecie i w różnych innych miejscach, tak aby jak najwięcej mieszkańców mogło sobie ten numer zapisać i kontaktować się. Jeśli ktoś woli numer stacjonarny, jest taka możliwość, żeby zadzwonić na numer stacjonarny, chociaż wolelibyśmy, że jednak zgłoszenie, to jest SMS, zdjęcie, opis, bo wtedy łatwiej skopiować i przekazać dalej. Natomiast jeśli ktoś ma potrzebę i musi zadzwonić, no to jest także numer stacjonarny 41 322 22 22. I szanowni Państwo, zachęcamy do tego, żeby korzystać z tego, no bo wtedy łatwiej nam będzie zarządzać miastem, szybciej będziemy mogli reagować na różnego rodzaju zgłoszenia, no i mam nadzieję, że to wszystko, na czym mieszkańcom zależy, będzie realizowane jeszcze szybciej.
7: Szanowni Państwo, to jest kolejny element, komponent, który wprowadzamy wspólnie z gminą Starachowice i służyć to ma poprawie jakości życia mieszkańców Starachowic. W ten sposób wykorzystujemy potencjał, który właśnie jest na dyspozytorni, po to właśnie, żeby te problemy związane z tym, o czym mówił przed chwilą Pan Prezydent, w sposób taki dość profesjonalny i przede wszystkim w jednym miejscu rozwiązać. Następna rzecz, jaką chciałbym zwrócić uwagę, to to, że drodzy Państwo, w sprawach, gdzie jest zagrożenie życia, niebezpieczeństwo, które już jest związane z bardzo poważnymi sprawami, no to tutaj ten numer alarmowy 112 jest przede wszystkim najważniejszy. Natomiast to, co mówił Pan Prezydent, wszystkie inne rzeczy z przyjemnością będą tu przyjmowane, profesjonalnie rozdysponowane, tak żeby te sprawy były załatwiane. No i jesteśmy do usług mieszkańców.
1: Trwają prace związane z przebudową ulicy Batalionów Chłopskich. Inwestycja ma poprawić stan jednej z ważniejszych dróg w tej części miasta. Jednak już na początku robót pojawiły się głosy niezadowolenia ze strony mieszkańców i pacjentów szpitala. Powodem jest brak kursów komunikacji w rejonie placówki.
2: To jest ulica kluczowa, która stanowi dostęp m.in. do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ale także kilku firm, które działają przy ulicy Batalionów Chłopskich. Także ulica Batalionów Chłopskich stanowi dojazd do szpitalnego oddziału ratunkowego. Stąd wybór metody prowadzenia tych prac i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, który ma umożliwić szybsze prowadzenie prac na tej ulicy, a jednocześnie niepowodowanie korków, które zakorkowałyby nam m.in. ulicę Radomską, bo gdybyśmy ustawili światła, mielibyśmy problem z wjazdem na ulicę Batalionów Chłopskich i obsługą tego ruchu na samej ulicy Batalionów Chłopskich. Wprowadzenie tego ruchu jednokierunkowego wiąże się z pewnymi utrudnieniami, z którymi zmagają się pasażerowie komunikacji miejskiej. I tu chciałbym, żeby za Państwa pośrednictwem do wszystkich pasażerów komunikacji miejskiej dotarł ten komunikat związany z tym, dlaczego nie jest możliwe prowadzenie ruchu komunikacji miejskiej w momencie, kiedy rozpoczął się remont ulicy Batalionów Chłopskich. Każda linia na tamtej ulicy miała możliwość zawrotki na pętli autobusowej, która w tej chwili przechodzi generalny remont i przebudowę. Tej możliwości zawrotki nie ma, dlatego żadna linia nie wjeżdża w ulicę Batalionów Chłopskich, bo żeby mógł autobus tam wjechać, musiałby wyjechać łącznikiem do ulicy Iglastej, a następnie wyjechać ulicą Szkolną. Każdy, kto porusza się po naszym mieście, doskonale wie, jak trudno włączyć się do ruchu samochodom, które wjeżdżają od strony ulicy Szkolnej w ulicę Radomską. Stąd mielibyśmy ogromne opóźnienia na wszystkich liniach komunikacji miejskiej, gdybyśmy chcieli puścić autobusy tamtędy.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
8: Bartosz Manicz, dzień dobry, trener Dragona Strachowice, dziś naszym gościem Marek Jasiński. Witam panie trenerze po zawodach.
9: Witam bardzo serdecznie, tak, dokładnie.
8: Zawody w Kielcach i zawody, które były z udziałem zawodników Dragona Strachowice, ale powiedzmy o samych zawodach, bo to był puchar, tak?
9: Tak, tak. To były pierwsze zawody międzynarodowe w Polsce od 20 lat i wracamy jakby na ten rynek zawodów międzynarodowych w Polsce, bo już mamy przyznane dwa następne lata, czyli 2027-2028. Już oficjalnie przez WAKO jest przyznany Puchar Europy w kickboxingu właśnie w Polsce. Prawdopodobnie może będzie w Kielcach.
8: No, Hala Legionów rzeczywiście prezentuje się dobrze i na takie zawody to jest dobre miejsce. Ilu zawodników przyjechało do Kielc, bo to trzy dniowe zawody, tam się dużo działo.
9: Dokładnie, tam ponad 1000 zawodników, 15 państw, które zgłosiło swoich zawodników. Myślę, że w następnym roku będzie dwa razy tyle.
8: My ze Starachowic i tak jakbyśmy wspomnieli w dwóch zdaniach świętokrzyska ekipa, bo to kilka klubów ze świętokrzyskiego pewnie brało udział.
9: Tak, klub z Kielc, z Ostrowca, no i Dragon ze Starachowic. Te kluby ze Świętokrzyskiego brały udział w tych zawodach. Jeżeli chodzi o nasz występ, mieliśmy 9 osób na tych zawodach i wracamy z 3 złotymi medalami, 1 srebrnym i 2 brązowymi medalami.
8: Nazwiska możemy podać?
9: Tak, złoto, no to Daria Kłaga to już jest jej trzecie, low kick, złoto, K1 złoto i teraz low kick, ale tym razem na pucharze. Dawid Kłaga złoto, złoto Tomasz Adamus, srebro Wojtek i brązowe medale zdobył mój syn Krystian Jasiński. Także no, fajny występ.
8: Daria idzie za ciosem, co zawody to zwycięstwo. W tym roku jest pokonana w ogóle, czy jeszcze nie doznała porażki na tych zawodach?
9: Jeżeli chodzi o rywalizację ringową, żadnej nie ma przegranej walki. Pierwszy start mieliśmy w Kiglajcie, ale startowała w kategorii 2 wyżej. No i przegrała tam z dziewczyną 1 punktem, z tego co pamiętam, ale dziewczyną, która wygrała tą całą kategorię. A jeżeli chodzi o swoją kategorię, chociaż teraz te startowała w kategorii wyżej i też wygrała, więc jest na ringu niepokonana. No i teraz, jeżeli chodzi o nią, no to wiadomo, przygotowanie do Mistrzostw Świata. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojedzie również jej brat Dawid Kłaga na te Mistrzostwa Świata. Pokazuje się bardzo dobrze.
8: Także nie takie rodzinne tradycje są, bo było rodzeństwo Siebyłów, było rodzeństwo Guniów, więc tu takie rodzinne tradycje się robią.
9: Tak, tak, dokładnie tak jest. Co powiem, czas jakieś rodzeństwo trafia do klubu i to rodzeństwo no, robi, powiem tak, furorę, jeżeli chodzi o swój poziom i wyniki.
8: To w domu się pewnie też te napędzają, w domu też konkurencja, kto więcej medali, kto więcej pucharów przywiezie, kto na zawody pojedzie i kiedy i na jakie zawody. I teraz właśnie o tym chciałem parę zdanie powiedzieć, bo idą wakacje, jest czerwiec, my spotykamy się w czerwcu, natomiast wiadomo, że okres wakacyjny to jest taki czas trochę przestojów dla klubów sportowych i nie jest to spowodowane tym, że kluby nie funkcjonują, bo funkcjonują bardzo dobrze, z tym, że ta chęć, czy ta taka determinacja, czy częstotliwość, czy regularność chodzenia na treningi wśród młodzieży i dzieciaków się zmniejsza. Jak to poprawić, zmienić, co wy robicie w Dragonie?
9: Znaczy tak, przede wszystkim to chcę powiedzieć, że mamy współpracę tu z Parkiem Kultury i 6 lipca mamy 2-godzinne zajęcia dla właśnie w Parku Kultury dla dzieciaków, które nie wyjeżdżają na wakacje, więc angażujemy się w te imprezy zewnętrzne. A jeżeli chodzi o zajęcia u nas, odbywają się bez jakichkolwiek zmian. Ta frekwencja, wiadomo, wakacyjna spada, ale przychodzą też osoby, które chcą coś zrobić w wakacje, jeszcze nie mieli do czynienia ze sportem, więc mają tą możliwość. A jeżeli chodzi o tą grupę zawodniczą, no to powiem szczerze, no nie mamy
8: przerwy. Oni nie mogą odpoczywać, tak? Bo to są tacy ludzie, którzy są zdeterminowani.
9: Dokładnie, Daria tydzień, dwa musi zrobić przerwy, zawodowy, bo naprawdę był to ciężki okres startowy, ale my już wchodzimy teraz, będziemy wchodzić w przygotowania siłowe do Mistrzostw Świata, ale przede wszystkim do zawodu, które będą na jesieni w Strachowicach, czyli Puchar Polski w K1 i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców też w K1, więc wakacyjny okres to tylko te przerwy, gdzie ktoś jedzie tam na tydzień z rodziną, a tak to treningi systematycznie są i oczywiście jesteśmy otwarci na nowe osoby, które chcą wakacje spędzić na sportowe Dragony.
8: To co daje ten kickboxing lub też inne formy, które w Dragonie można trenować? Jaki to jest rozwój i dla kogo to jest najlepszy trening? Czy to jest trening tak szeroki, że i ten, który tam lekką nadwagę ma, może przyjść, czy raczej sprecyzowany pod konkretne osoby?
9: Rekreacja, jeżeli chodzi o kickboxing, jest bardzo przekrojowa, bo mamy zajęcia dla kobiet, kickboxing dla kobiet, a rozpiętość jest tam do 50 lat. Przychodzą też mężczyźni już po 60, którzy chcą się ruszać, a również młode osoby z nadwagą, więc nie ma jakby ograniczeń. Jest po prostu tylko do danej osoby. Trenerzy muszą dobierać odpowiednie obciążenia, żeby był rozwój prawidłowy, żebyśmy nie zrobili komuś krzywdę, ale pomogli mu się rozwijać. Więc w tym kierunku trzeba pracować i mamy takie przypadki, że przychodzą dzieciaki z dużą nadwagą, a po roku czy po półtorej wychodzą jak po metamorfozie, tak? I takie mieliśmy...
8: A co do tego trzeba? Takiej systematyczności i tego, że się chce?

0: nienawidzimy, bo damy sobie za dużo naraz, no to będzie skutek wręcz odwrotny. Nie będziemy chcieli ćwiczyć, a my mamy być głodni ruchu. Więc tak staramy się prowadzić te zajęcia, żeby więcej było głodu niż przesycenia.
1: No też ciało nam daje, no jeżeli ktoś rzeczywiście porwie z motyką na słońce przysłowiowo, to ciało odmówi posłuszeństwa. Jak ktoś jest nieprzyzwyczajony do obciążeń treningowych, cięższych niż tam 1-2 treningi w tygodniu.
0: Dokładnie, a potem z czasem można te obciążenia zwiększać ilość jednostek treningowych, ale przede wszystkim to wiadomo, wszystko zależy od osoby, od chęci i podjęcia tego pierwszego kroku, wytrzymania tak miesiąc, bo już potem się wdrażamy i już to staje się bardziej przyjemne, łatwe i robimy to bardzo z dużą chęcią.
1: Poprawia to samopoczucie u młodych ludzi, bo też wiele mówi się o problemach młodych ludzi, o tym, że często te telefony zaufania czy inne jednostki muszą pomagać młodym ludziom w takim życiu codziennym. Z hejtem wiele osób sobie nie radzi. Kickboxing jest takim panaceum na to, żeby nabrać pewności siebie i znaleźć jakiś sens w życiu?
0: Dokładnie tak, ale to też wszystko zależy od podejścia trenerów i jakie oni mają cel. Ja staram się moich wychowanków nie wzbudzać agresji, a wręcz odwrotnie, uczyć ich panowania nad sobą, wyładowanie jakiejś takiej negatywnej energii tylko na workach, bo nawet jeżeli są sparingi, to mają uczyć szacunku pomiędzy jedną a drugą osobą. Nie jest to miejsce rywalizacji. Rywalizacją stricte są zawody. Więc kwestie podejścia trenerów i określenia celu dla osób, które przychodzą. Bo tak jak i wszędzie mamy przypadki, że sporty walki są wykorzystane w sposób nieodpowiedni i zamiast wychowywać, wręcz wprowadzają rzeczy takie, które są niezdrowe, niepotrzebne. A mnie się wydaje, że sport powinien wychowywać, ukierunkowywać, umieć, żeby ludzie umieli sobie radzić ze stresem i mieli więcej w sobie spokoju i pokory w stosunku do kogoś drugiego, tego szacunku, którego nam na co dzień brak.
1: Klaudia, jeszcze o niej wspomnę, jeszcze trenuje, czy Klaudia Frydrych? Mówimy tutaj o dziewczynie, która była bohaterką jednego z programów Telewizji Polskiej, Nie pozwól mi odejść. I ona też dużo pomogła pewnie osobom, które w klubie sportowym Dragon na co dzień trenowały. To jest dziewczyna, która zmagała się z problemami natury takiej, no jak duża część nastolatków.
0: Dokładnie. W tej chwili jest rzadkim gościem, bo mieszka na stałe w Kielcach, ale mamy cały czas kontakt. Jak jest tylko możliwość i przyjeżdża, jest w tych rejonach, to odwiedza nas. Tak, i jej przykład, bo myślę, że nic tak nie uczy człowieka, jak czyjeś doświadczenie, jeżeli ktoś przejdzie przez jakieś trudne sytuacje życiowe. Ona miała naprawdę bardzo trudne, bo chodziło też tam o próby samobójcze, więc duży bagaż doświadczeń.
1: No Klaudia o tym też mówi otwarcie, tak. Mówiła o tym otwarcie w tym programie. Tak.
0: Zwłaszcza, że ten film został wyemitowany potem w polskiej telewizji. To było naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie. Tam było kilka osób, które o tych swoich problemach z depresją, z próbami samobójczymi poruszali, więc przykład tutaj jest fantastyczny. Powiem szczerze, nieraz razem siedzieliśmy na sali i płakaliśmy, bo jej przeżycia, jej doświadczenia po prostu też wpływały na mnie, tak? I ja przy niej też się wiele nauczyłem, podejścia do młodzieży, obserwowania, bo powiem szczerze, coraz więcej mamy osób, młodych osób zaburzonych, które nie odnajdują się w środowisku młodzieży, innych, są bardzo zakompleksiani, więc to trzeba przepracować z nimi, wyczuć każdą osobę jakby trochę oddzielnie, nie skrzywdzić ją, ale pozwolić jej się rozwinąć. I też mam teraz taką dziewczynę, która była przyszła na trening bardzo taka zagubiona, brak pewności siebie. Jeszcze pracujemy, ale to, co już zaobserwuję w niej, jest cudowną metamorfozą. Porozmawię z jej mamą, też to doświadczyła, że jest fajny progres, fajna zmiana. I dlatego też co pewien czas robimy takie seminarium z psychologiem sportowym,

0: zawodowym. Mamy tutaj psychologa dobrego, tak, panią Anię, i ona też dużo daje poprzez to, co potrafi przekazać. Więc jakby dzisiaj trener to musi zwracać uwagę.
1: O to miałem pytać. Trener to też psycholog, tak? I trochę taki mentor, tak? Życiowy, dodatkowo.
0: Tak, dokładnie. I to jest chyba najważniejsza rola. Bo ja patrzę na osoby te, na przykład z tej grony tych startujących. Jeżeli ktoś tak z boku popatrzy, to tak patrzy, jak oni byliby rodzeństwem wszyscy. Staramy się stworzyć klimat rodziny. Ktoś przegrywa, ktoś wygrywa, ale zaraz pozostali przychodzą, obejmują, gratulują. Czy wygra, czy przegra, nie ma jakby hejtu żadnego z tej strony.
1: Nie da się zawsze wygrywać.
0: Nie da się, ale to, co można zrobić, to zdopingować tą drugą osobę. I ja jestem naprawdę każdym takim wyjazdem, tą atmosferą pomiędzy nimi, jestem zachwycony. Nie medale same robią dla mnie jakieś znaczenie, są dla mnie drugorzędowe. Dla mnie jakby priorytetem tym jest ich radość, ich rozwój, bo jeżeli trening wpłynie na to, że młodzież przejdzie przez ten trudny okres na sportowo i wejdzie w życie już bardziej dojrzała i bez tych takich problemów, a jak nawet ma problemy, potrafiła je rozwiązać, no to przecież nie ma większego sukcesu. Powalczymy o te młode osoby, żeby one rozwijały się w sposób właściwy, żeby były wartościowymi ludźmi. I dlatego ja wpajam tylko i wyłącznie, jak jeżeli rywalizację sportową, to tylko taką honorową. Szacunkiem do drugiej osoby i szacunkiem do siebie nawzajem. Mamy być rodziną, jeżeli mamy tworzyć dobry klub i dobre wyniki i postęp.
1: Grzybowa 1, Marek Jasiński i Dragon Starachowice. Pięknie dziękuję, a jeżeli ktoś jeszcze myśli o tym, co w wakacje robić, to jest naprawdę dobry pomysł na to, żeby poprawić trochę sylwetkę, trochę samopoczucie, trochę pewność siebie w dobrych warunkach u doświadczonych ludzi, którzy od 99 roku prowadzą Dragona, czyli 27 lat już w naszym mieście. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
2: SK Starachowice News.
3: Dawid Bąk, dzień dobry. Przed nami nasz stały cykl Na tropie przyrody z Kubą Wyką ze Stowarzyszenia Wicedula. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
3: Dziś będzie o gatunkach obcych w świecie zwierząt. Na początek może wytłumaczmy słuchaczom, o co chodzi z tymi obcymi gatunkami.
4: Tak, gatunki obce to gatunki, które spotkać możemy poza swoim naturalnym zasięgiem, poza swoim takim środowiskiem występowania. Czyli na przykład, jeżeli zobaczylibyśmy tutaj biegającego po Starachowicach tygrysa, to takie może trochę abstrakcyjne, to by był gatunek obcy, bo jak wiemy, no tygrysy w Starachowicach, w ogóle w Polsce, w naszej strefie klimatycznej tutaj nie występują, więc wiedzielibyśmy, że na pewno jest to gatunek obcy.
3: A czemu o tak głośno jest o gatunkach obcych, mówi się o inwazjach?
4: Bo to jest tak generalnie, że bardzo duża część gatunków obcych to tak naprawdę gatunki, które gdzieś tu na chwilę pojawiają się w tym środowisku, później najczęściej one się nie dostosowują do naszych warunków, no i po prostu giną, tak? Tak, jest to przypadkowo, pojawił się na przykład ktoś, przywiózł egzotycznego owada gdzieś tam z krajów tropikalnych, na przykład będąc na wakacjach. Ten organizm, na przykład patyczak, chwilę u nas przeżyje, przyjdzie zima, przymrozi, patyczak nie zdąży się przystosować do warunków, no i po prostu ginie. Ale niektóre gatunki obce, zwłaszcza te, które powiedzmy pochodzą ze świata, ale z tej samej strefy klimatycznej, czyli mający u siebie podobne warunki do życia jak u nas, no to kiedy przyjdzie do nas, kiedy zostanie do nas jakby wprowadzony do środowiska w Polsce, no to on osiąga sukces, jakby wygrywa, zaczyna się rozmnażać, no i rozpoczyna powiedzmy taką ekspansję. Zajmuje to w przyrodzie, nazywa się takie sformułowanie jak niszę ekologiczną. Nisza ekologiczna, czyli po prostu gdzieś umie pomiędzy tymi naszymi elementami przyrody znaleźć swoje miejsce, wykorzystać jakby to gdzieś że tu ta przestrzeń w przyrodzie nie była do końca wykorzystana, no i zaczyna funkcjonować w tym naszym krajobrazie.
3: Czyli się odnajduje po prostu.
4: Dokładnie, odnajduje się, ale to nie jest tak, że on się odnajduje, powiedzmy to, bez żadnych, jakby to określić, bez żadnych szkód dla ekosystemu, dla środowiska. Bo to, że on się znalazł tutaj i dopasował się do tych warunków, to znaczy, że musiał tak znaleźć środowisko występowania dla siebie i musiał znaleźć pokarm, bo przecież wszystkie organizmy żyjące potrzebują pokarmu, więc skoro
3: znalazł... Czyli jest groźny dla naszych zwierząt.
4: Tak, znalazł się poza swoim naturalnym zasięgiem, poza swoim naturalnym środowiskiem, znalazł się w nowym miejscu i udało mu się znaleźć nowy pokarm, który dla niego też będzie przydatny, dobry, tak, dzięki któremu sobie poradzi. No i w ten sposób właśnie stanowi zagrożenie dla nas, dla przyrody. I dlatego ważne jest, żeby jakby te gatunki inwazyjne, które faktycznie u nas są zagrożeniem dla przyrody, żeby w jakiś sposób przeciwdziałać, zwalczać, przeciwdziałać ich występowaniu w środowisku, bo one są jednym z głównych, głównych powodów spadku przyrody u nas w naszym kraju i w województwie świętokrzyskim także. Tutaj nie jest tak, że ten nasz teren jest wolny od gatunków obcych.
3: Żółwie obce też się pojawiają tutaj na naszym terenie, które zagrażają żółwiom błotnym naszym rodzimom.
4: No tak, są u nas żółwie żółtolice albo czerwonolice. No i to są żółwie, które bardzo często i bardzo chętnie były hodowane po prostu w domach, tak? Żółwie trzymali u nas w domach, tak? Karmili, hodowali, te żółwie sobie tuptały po domu, dzieciaki miały frajdę. Faktycznie gatunek żółw czerwonolicy czy żółtolicy nie były jakieś bardzo wymagające, jeżeli chodzi o utrzymanie, więc bardzo łatwo dawały się hodować. No, ale okazuje się, że jak się je wpuściło, powiedzmy komuś się znudziło już to hodowanie, wpuściło się te żółwie do środowiska, no to faktycznie te żółwie już mogą stanowić duże zagrożenie dla naszej przyrody.
3: A tutaj w Świętokrzyskiem jakie mamy gatunki, które wpływają na przyrodę obce?
4: Tak naprawdę można by było bardzo dużo wymieniać, ale z takich, myślę, najbardziej pospolitych gatunków zwierząt albo takich najbardziej spektakularnych, o których się mówi, no to możemy... Myślę, że tak, że można wymienić norkę amerykańską, można wymienić jenota, można wymienić na przykład aleksandretto obrożną, czyli tą taką zieloną papugę, można wymienić, myślę, gęsiówkę egipską, raka pręgowanego. Mamy inwazję w naszych domach, w naszych mieszkaniach biedronki azjatyckiej. Tych gatunków jest coraz więcej, no a ostatnio i w naszym tutaj województwie świętokrzyskim dotarł do nas szop pracz. Czyli kolejny przybysz, miał być fajnie, amerykański, wszystko co amerykańskie, lepsze, fajne, tak? Jak to było w tym w filmie? A taki był ładny, amerykański, tak? Tak? O, właśnie. Więc niby fajnie, ale jednak nie do końca, bo ten szop pracz, no to faktycznie ten jego wpływ na przyrodę może okazać się, że będzie bardzo, bardzo, bardzo duży.
3: No czemu mocno inwazyjny jest wpływ szopa pracza na nasze środowisko?
4: Bo można powiedzieć, że szop pracz to taki... Po pierwsze, to jest naprawdę bardzo duży, wyspecjalizowany drapieżnik. Po pierwsze, a po drugie to, że zajmuje wiele jakby nisz właśnie tych ekologicznych w środowisku. Bo doskonale chodzi po drzewach, mieszka w dziuplach, więc zajmuje dziuple ptaków, wspina się po drzewach, więc właściwie wszystko, co nie potrafi latać albo nie zdąży odlecieć i uciec, wszystkie ptaki czy wszystkie nietoperze, które gdzieś może spotkać albo w dziuplach, albo w gniazdach, no to mogą stanowić jego pokarm. Dodatkowo, no to przecież to nie jest tak, że on tylko po drzewach łazi i poluje, ale może polować też na wiele organizmów naziemnych. I to jest tak, że no właśnie, mówiliśmy chwilę temu o żółwiu czerwonolicym i żółtolicym. Szop pracz na przykład już w Europie stwierdzono, że może polować na żółwia błotnego, czyli tego naszego rodzimego żółwia, którego chronimy, o którego tak dbamy, żeby zachować go w naszej przyrodzie. Może niszczyć lęgi ptaków wodnych, na przykład właśnie tych gniazdowników, czyli nurogęsi, gongoła. posiada chwytne przednie łapy, więc to nie musi być tak, że on zajrzy, że on sam cały schowa się do dziupli, ale wystarczy, że sobie gdzieś tam sięgnie i po prostu będzie wyjmował albo jaje, albo pisklęta. Myślę też, że ważne tu jest to, że szopracz może być nosicielem różnych chorób dla nas, na przykład wścieklizny. Przez co tej wścieklizny w środowisku, no udało nam się zwalczyć prawie, że tą wściekliznę, bo praktycznie jej nie ma, albo są niewielkie ogniska, zdarzają się. Natomiast no, jak przyjdzie ten szopracz, który nie stroni od człowieka, bo bardzo często szopy pracze, zdarza się im, że one nie tylko mieszkają w dziuplach, ale mogą też zamieszkiwać na przykład na poddaszach domów i tu wtedy mamy blisko siebie gatunek, który może być nosicielem wścieklizny, który może zagrażać naszym zwierzętom domowym, na przykład też nosówkom, świerzbowcem, więc no to widać, jakie to jest duże zagrożenie. Jest to naprawdę, naprawdę poważny problem, który myślę w najbliższym czasie będzie się nasilał, bo o ile tutaj w Świętokrzyskim u nas tego szopa pracza nie ma wiele, o tyle w zachodniej części kraju, no to już faktycznie prowadzona jest normalnie regularna walka z tym gatunkiem inwazyjnym. No na przykład w Parku Narodowym Ujście Warty szopy pracze są bardzo mocno eliminowane na drodze łowieckiej, tak? Myśliwi dostają pieniądze za polowanie na szopy pracze właśnie po to, żeby oczyścić nasze środowisko z tego intruza. I tu nie mówimy tylko o zagrożeniu, tak jak już wspomniałem, dla naszego zdrowia, ale może być też istotne zagrożenie na przykład, jeżeli chodzi o po prostu nasze na przykład budownictwo, tak? Bo to jest na tyle sprytne zwierzę, że on potrafi sobie ten szop pracz wziąć i dachówki na przykład z dachu powyjmować i dzięki temu no to tam po prostu znajdzie sobie miejsce, żeby schować się na tym poddaszu. No a wiadomo, będzie się dostawała woda do domu i tak dalej, i tak dalej. I tu już straty gospodarcze mogą być bardzo duże.
3: Norka amerykańska też zadomowiła się tutaj w okolicy.
4: No tak, norki amerykańskie to właściwie obserwujemy już od dłuższego czasu u nas w kraju i to jest tak, że ta norka amerykańska znalazła właśnie tą niszę, czyli to miejsce po norce europejskiej, po naszej rodzimej norce europejskiej, która przed laty, można powiedzieć, że została wyeliminowana ze środowiska przez nadmierne polowania, bo futro norki europejskiej było bardzo cenione i no, norka amerykańska się do tego też prawdopodobnie przyczyniła. To znaczy, norka europejska mogła sobie gdzieś żyć jeszcze w niektórych miejscach w kraju, ale było już jej na tyle mało, że weszła w to miejsce, gdzie już tej europejskiej naszej nie było, norka amerykańska. Dodatkowo tak się rozmnożyła, jest ona nieco większa od naszej rodzimej norki, że po prostu zaczynała wypierać i dla naszej norki europejskiej już nie starczyło miejsca. I w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt nasza norka europejska jest już podawana jako gatunek wymarły. No a norka amerykańska świetnie się zaadoptowała do tych warunków, no i teraz jest dużym zagrożeniem dla na przykład naszych ryb rodzimych, które żyją w naszych wodach, czy też dla niektórych ptaków wodnych. I są takie badania, szacunki naukowców, że populacje niektórych gatunków ptaków na przykład mają tylko 10% sukces rozrodczy, czyli tak mocno uproszczając, jeśli mamy 10 młodych, to 10% sukcesu to tylko jedno młode przeżywa. No to jeżeli mamy z dwójki rodziców ptaków jedno potomstwo, no to dzieje się właściwie to samo, co z nami, z ludźmi w Polsce, tak? Ta populacja ptaków wodnych może być coraz mniejsza.
3: Jeno to zagraża też ptakom.
4: No tak, jenot również, z tym, że jenot nie jest aż tak chyba bardzo doskonałym wodnym drapieżnikiem jak norka amerykańska, bo norka amerykańska potrafi doskonale pływać. Natomiast jenot to jest jednak gatunek z rodziny psowatych. No psy też fajnie pływają, ale tu jednak to trochę zagrożenie jest takie inne, typu właśnie wybieranie mu jaj z gniazd, wybieranie piskląt, może rozkopywanie niektórych miejsc, wyjadanie naszych gryzoni rodzimych. I tu należy zwrócić uwagę na to, że zarówno szop pracz, norka amerykańska, jak i jenot, to to są w sumie takie gatunki zwierząt, które zostały przez człowieka wprowadzone dla hodowli futer. To wszystko były zwierzaki, które gdzieś uciekły z hodowli futrzarskich, no i udało im się skolonizować, powiedzmy, ten nasz kontynent, bo to nie tylko mówimy o regionie świętokrzyskim, o Polsce, ale właściwie o całej tutaj naszym kontynencie, o Europie. No i jeżeli popatrzymy na taką skalę już szerszą, no to zagrożenie jest bardzo, bardzo, bardzo duże. Może to tak trochę na wesoło powiem, no bo gatunki obce pojawiły się u nas już w średniowieczu. Możemy się śmiać właśnie, że teraz zewsząd zalewa nas chińszczyzna, że mamy tyle produktów z Chin, i okazuje się, że jednym z tych pierwszych produktów, który do nas był importowany, no to był bażant. Bażanty, które zostały sprowadzone, no jednak jako ptaki, które miały zdobić tam dwory czy zamki, no to udało im się też doskonale w naszym środowisku wpasować i nie ma dosyć dużo badań dotyczących inwazyjności bażanta, niemniej jednak są takie dane, które pokazują, że na przykład pasożyty bażantów mogą być groźne dla kuropatw, a na obszarach tych nielicznych, gdzie jeszcze u nas w Polsce występują cietrzewie, no to może dochodzić do krzyżówek, przez co no to też wpływa na wymieranie cietrzewia jako gatunku. Więc tak, no najczęściej to było po prostu te drogi, że sprowadziliśmy te gatunki obce dla naszych potrzeb, czy to właśnie estetycznych, czy tak jak na przykład też ta aleksandretta obrożna, ta papuga, tak? No to do celów hodowlanych też, żeby powiedzmy zaspokoić jakieś takie nasze ego, nasze potrzeby do hodowli futer, ale zdarzać, no nikt biedronki azjatyckiej nie wprowadził tutaj do nas celowo, tak? To jest gatunek, który pojawił się u nas chyba w XXI wieku, więc stosunkowo niedawno, a już jest w całej Polsce i to...
3: I jak doszło do jego ekspansji tutaj?
4: No to było pojawienie się po prostu przypadkowe, pojawienie się z żywnością, tak? I z żywnością albo z roślinami, no i dzięki temu ta biedronka też jakby na szerszą skalę, tak? No bo jeżeli importujemy jakiś towar albo jakieś rośliny, albo jakąś żywność, no to nie importujemy w jedno miejsce, w jeden punkt, tylko już jednak tych punktów dystrybucji tutaj w kraju czy w Europie jest ich trochę więcej.
3: I te biedronki azjatyckie zagrażają naszym rodzimym, wyjadają larwy, z tego co wiem.
4: Tak, tak, mogą stanowić dużą konkurencję do naszych rodzimych gatunków biedronek, do naszej biedronki na przykład siedmiokropki, przez to, że są bardzo skuteczne w zjadaniu mszyc i może zabraknąć dla naszych rodzimych gatunków tych mszyc, tego pokarmu. Dodatkowo, co tam jeszcze? No na pewno, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie zagrożenie drapieżnictwem, że mogą być drapieżnikami naszych rodzimych biedronek. No i po trzecie, myślę, że na pewno ta biedronka azjatycka, ona ma też swoje pasożyty, które powiedzmy dla nich mogą być nieszkodliwe, ale dla naszych rodzimych gatunków one już mogą stanowić zagrożenie, więc tu widzimy, to nie tylko chodzi o zajmowanie tej samej przestrzeni, ale również o patogeny, o zarazki, o bezpośrednie drapieżnictwo, czyli nie tylko konkurencja, ale też wzajemne zwalczanie się z naszymi rodzimymi gatunkami.
3: Czy inwazyjność tych obcych gatunków to nie jest nazbyt rozdmuchany może problem?
4: Myślę, że nie. Myślę, że problem jest bardzo poważny, choć na dobrą sprawę tymi gatunkami inwazyjnymi naukowcy w Polsce interesują się od niedawna, ponieważ do tej pory no może wiedzieliśmy, tak, że są gatunki obce, gatunki inwazyjne. Nie do końca też chyba potrafiliśmy jako społeczeństwo, nie byliśmy świadomi, co tak naprawdę jest gatunkiem inwazyjnym, a co nim nie jest, bo jeszcze niedawno mówiło się właśnie o tym, przynajmniej niektórzy ludzie błędnie nazywali, o, cynogarlica, że dawniej jej nie było, w latach 50. jeszcze nie było u nas, a teraz wszędzie są, przy domach i tak dalej.
3: No i tutaj wyjaśnijmy, to jest taki gołąb dziki.
4: Tak, dziki gołąb, ta pospolita sierpówka, albo niektórzy nazywają ją czasami też cukrówką, tak? I teraz powiedzmy, że te sierpówki, te synogarlice, one są właściwie wszędzie, i tu w Starachowicach, i w okolicznych miejscowościach, właściwie w całym kraju. fajnie sobie gruchają, są miłe, ładne, łagodne, bardzo ładnie się je obserwuje, jak sobie gdzieś tam budują te swoje niezbyt skomplikowane gniazda. No i tak patrzymy i co, i to gatunek obcy? I jakież on ma znaczenie dla przyrody? Co on robi? No tak, ale sierpówka pojawiła się u nas naturalnie. Ona jakby takiej coś, tak kolokwialnie mówiąc, pykło w tej przyrodzie, że nagle zaczęła rozszerzać swój zasięg występowania, ale to był naturalny pojaw. Człowiek jej nie pomógł. Ona sama przywędrowała.
5: Ale jaki miała w tym cel?
4: No po prostu coś jej spasowało. Jaki miała cel? Chciała się rozmnożyć. Chciała doprowadzić, jak wszystkie gatunki, do przetrwania swojego gatunku. No to jest właściwie jedyny cel przyrody, tak? Żeby rozmnażać się, żeby gatunek przetrwał dalej.
5: No ale to na macierzystym terenie nie mogła tego robić?
4: No mogła. Oczywiście, że mogła. No ale popatrzmy, że my jako ludzie też jednak gdzieś tam przed laty kolonizowaliśmy coraz bardziej surowe, coraz bardziej niedostępne krajobrazy. No popatrzmy sobie na przykład na nas jako Polaków, którzy dawniej żyli, powiedzmy, no były grody, tak, żyliśmy no tu w Małopolanie, tak, czy Wielkopolanie, żyliśmy tak jakby na nizinach, no ale i nikomu nie przyszło do głowy, żeby budować domy w górach, tak? Przyszło osadnictwo wołoskie, więc ta nisza, czyli wysokie góry, ona nagle została zasiedlona. Znaczy, byli pojedynczy ludzie, którzy mieszkali w tych górach, ale to nie było na taką skalę. Wołosi, kiedy przyszli, no to właściwie całe Karpaty zostały zaludnione, więc po prostu zwierzęta też szukają dla siebie jakiegoś takiego fajnego miejsca, w którym będą dawały radę. Jeżeli by się okazało, że tą sierpówkę coś ogranicza, no to ona by się nie rozmnażała i nie szła dalej w tym kierunku, bo tam by trafiła po prostu na naturalną barierę, która nie pozwoliłaby jej występować. No, to tak jak na przykład wierzby, tak? Jak może rośliny to bardziej taki fajny przykład, który łatwiej można zobrazować. No wyobraźmy sobie wierzbę, te takie wierzby albo olsze, które żyją nad rzekami, że posadzimy tą olszę albo wierzbę w czystym piachu. W suchym, czystym piachu. No nie urośnie, po prostu brakuje jej wody, więc to jest bariera nie do pokonania. I tak samo dla większości gatunków zwierząt, te nasze warunki, one są nie do pokonania, więc te gatunki się nie przedostają w naszym kierunku. No ale kiedy uda się, no to gatunki idą dalej i kolonizują. I wróćmy jakby do tego pytania, czy to nie jest aby nazbyt rozdmuchany problem. Gatunki, które zostały wprowadzone przez nas, przez ludzi, stanowią na pewno bardzo duży problem. Tak jak powiedziałem, on nie jest do końca zbadany do tej pory, bo ta świadomość dopiero od kilkunastu, kilkudziesięciu lat tak jakby została zgłębiana i te gatunki obce zaczęliśmy poznawać ich szkodliwość. No ale już samo to, że mówimy o tym, że może to być bezpośrednie zagrożenie dla nas, dla ludzi, to już stanowi poważny problem. I spróbujmy sobie przyrównać taką naszą przyrodę jakby do puzli. Chyba puzzle każdy zna i każdy wie, jak je układać. Nawet jeżeli nie są to skomplikowane puzzle, ale po prostu zwykłe kwadraty, które trzeba dopasować, takie zwykłe układanki. Środowisko, przyroda, no to jest jeden wielki obrazek z puzli. Jeżeli weźmiemy i wyjmiemy jednego puzzla i wstawimy w jego miejsce no nawet tak samo pasującego puzzla, albo trochę, ale trochę innej kolorystyki, no to okej, on się wkomponuje, ale patrząc na całość obrazu, to już nie jest kompletny obraz, to już jest coś innego. A jeżeli ten puzzle na przykład częściowo się wkomponuje, bo tam te oczka niektóre wejdą, a niektóre nie będą pasowały, no to już widzimy faktycznie, że przez to, że ten puzzle chce się tam wkomponować i rozepchać, no to musimy wyjąć dwa kolejne puzzle, bo on nie ma dla siebie miejsca i rozpycha się. Więc wtedy ten nasz ekosystem, ten nasz świat, no staje się coraz bardziej zmieniony i nigdy nie wiemy, w którym miejscu, w którym kierunku to pójdzie. Czy to będzie tylko inwazja dla przyrody, czy to będzie coś, co zagrozi przyrodzie i ktoś powie, a mnie to nie dotyczy i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli okaże się, że którymś tym gatunkiem obcym jest na przykład pasożyt, który wpływa na produkcję zbóż, który wpływa na produkcję roślin innych jadalnych, marchewki, tak, ziemniaków, czy pomidorów, tak, no to nagle może nam zacząć brakować jedzenia. I co wtedy?
5: A co jeśli napotkamy gdzieś na swojej drodze obce zwierzę?
4: To znaczy tak, jeżeli chodzi o napotkanie, samo spotkanie gatunków obcych, gatunków inwazyjnych, no to tak na dobrą sprawę...
5: Nie wiem, musimy gdzieś to zgłaszać?
4: Tak, każda gmina prowadzi rejestr gatunków inwazyjnych, ale to nie są wszystkie gatunki inwazyjne. To trzeba wejść, zobaczyć sobie w ustawę o ochronie przyrody i w odpowiednie rozporządzenia ministra środowiska i tam jest lista gatunków obcych, gatunków inwazyjnych, które należy zgłaszać gminom i za zwalczanie których gminy są, do zwalczania których gminy są po prostu zobowiązane. No w przypadku roślin na przykład jest to zwalczanie barszczu sosnowskiego, tak? I gminy są po prostu zobowiązane, jeżeli ktoś zgłosi, że ten barszcz sosnowskiego jest, gminy są zobowiązane do usunięcia, tak. I w przypadku zwierząt, no problem jest tutaj dosyć poważny, bo tak naprawdę jak usunąć gatunki inwazyjne? No, niektóre gatunki, jak na przykład raka pręgowanego, czy tego żółwia żółto-czerwonolicego, można odławiać. No to też nie jest takie proste, no bo wyobraźmy sobie urzędnika gminy, który wskakuje do stawu, tak, i pływa za tym żółwiem, no to jest po prostu, to by było wręcz komiczne i nie do zrobienia, więc gminy też na pewno będą korzystać z pomocy ekspertów, którzy potrafią te gatunki eliminować ze środowiska. No a niektóre gatunki, tak jak norka amerykańska, jak jenot, no to są po prostu gatunki łowne i ja myślę, że tutaj jest duże pole do popisu faktycznie ze strony łowieckiej, że łowiectwo jakby, myślę, że powinno ewoluować w tym kierunku, żeby no dbać o to nasze dziedzictwo przyrodnicze, właśnie eliminując te gatunki obce, tak? Nasza niepodległość to jest nasza tożsamość, nasze dziedzictwo kulturalne, historyczne, ale i też dziedzictwo przyrodnicze, więc dbajmy o tą naszą rodzimą przyrodę i też dbajmy o to, czasami różnorodność jest potrzebna, bo wiemy, że bez niektórych migrantów, niektórych osób, które do nas przyjeżdżają, no wiele zakładów pracy już by nie funkcjonowało, ale w przyrodzie jest trochę inaczej. I tutaj jednak nie wiemy, w którą stronę ten ekosystem może zostać zachwiany. Co jeżeli spotkamy my po prostu? Myślę, że tak bezpośrednio dla ludzi te gatunki nie będą stanowiły takiego zagrożenia, że spotkamy powiedzmy jenota i nagle on się na nas rzuci gdzieś do tętnicy, tak, będzie chciał nas zagryźć. Tylko te gatunki, no tak jak nasze rodzime gatunki, będą stroniły od człowieka, będą uciekały, a jeżeli jakiś gatunek nie będzie uciekał, to znaczy, że jest po prostu chory, coś mu dolega, no to wtedy wiadomo, że straż miejska powinna sobie dać z takim przypadkiem radę.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Trwa budowa nowoczesnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Bugaj w Starachowicach, mówi prezydent Marek Materek.
6: Witamy serdecznie z panem Marcinem Ryszewskim, kierownikiem inwestycji na osiedlu Bugaj, a znajdujemy się na placu budowy związanej z budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tak zwanego PSZOK-u. Powstaje tu inwestycja realizowana przez gminę dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 84% wartości tej inwestycji to środki zewnętrzne, które pozyskaliśmy na ten cel, właśnie środki europejskie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co istotne, od 1 stycznia 2027 roku planujemy uruchomić ten punkt dla mieszkańców. Jak Państwo widzicie, za naszymi plecami powstała specjalna rampa, na którą samochody mieszkańców będą wjeżdżały, wyładowywały odpady, które będą przywożone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bezpośrednio do kontenerów, które będą usytuowane przy tej rampie, więc będzie to dużo bardziej wygodne niż ten sposób funkcjonowania PSZOK-u, który mamy do tej pory. Za Państwa plecami powstał budynek, w którym będzie punkt napraw, ale także taki skład, w którym mieszkańcy będą mogli przynosić rzeczy, które będą nadawały się do dalszego użytku i będą mogły być przez innych mieszkańców, którzy tutaj się pojawią, wykorzystane i zabrane do wykorzystania w przyszłości. Cały plac będzie monitorowany, będzie oświetlony. Wcześniej wybudowane zostały separatory, ale o tym, jaki zakres inwestycji, to może szerzej powie pan kierownik. No i cóż, bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy pozyskać środki zewnętrzne, które w jakimś sensie poprawią funkcjonowanie dla wielu osób punktu certyfikacji zbiórki odpadów komunalnych, zarówno jeśli chodzi o pracowników tego punktu, a będą to zapewne pracownicy jednej z miejskich jednostek, a z drugiej strony i przede wszystkim mieszkańców, którzy z tego przoku korzystają.
7: Do tej pory zakończyliśmy wykonywanie sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Kanalizacja deszczowa zawiera separator piasków i olejów oraz dwa duże zbiorniki podziemne. Zakończono również, jak Państwo widzą, rampę wyładowczą, czyli konstrukcja stalowa wraz z zadaszeniem. Obecnie prowadzone są prace przy nawierzchni asfaltowej i zagospodarowaniu terenu. Wkrótce zaczynamy montaż ogrodzenia.
6: Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to, że zyskujemy miejsce, do którego będą mogli mieszkańcy przewozić rzeczy, które się jeszcze nadają do użytku, bo do tej pory PSZOK był raczej znany z tego, że przewozimy odpady, które nie nadają się do użytku, przede wszystkim odpady remontowe, odpady bio i inne. Natomiast w tej chwili będziemy starali się, aby jak najwięcej rzeczy, które wydają nam się zbędne, ale nadają się do dalszego użytku, bądź można je naprawić i wykorzystać dalej, żeby one wracały w ramach drugiego obiegu do lokalnej społeczności, czyli jak najwięcej tych rzeczy, żeby było ponownie wykorzystywanych przez innych mieszkańców naszego miasta. To jest jedno. A drugie, no to właśnie sam sposób funkcjonowania, dlatego że w starym punkcie nie mieliśmy żadnej rampy wyładowczej, czyli odbywało się to w ten sposób, że na plac wyładowywaliśmy odpady, bądź trzeba było przerzucać do kontenerów. No wiadomo, że to było utrudnienie dla mieszkańców i dla pracowników. Tu takich obostrzeń nie będziemy mieli. No i trzecia rzecz ważna to, że miasto zyskuje punkt miejski, dlatego że do tej pory wszystkie firmy, które wygrywały przetargi na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta, musiały dzierżawić teren na strefie ekonomicznej od prywatnych właścicieli, a teraz będzie ten plac należał do miasta i nie będzie takiego ryzyka, które pojawiało się często, że przez miesiąc, dwa bądź trzy, jak się zmieniały firmy odbierające odpady, ten PSZOK był nieczynny bądź było utrudnienia w jego funkcjonowaniu. Tego ryzyka już po prostu nie będzie. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości była możliwość odbierania odpadów komunalnych przez miejskie jednostki, takie jak Spółdzielnia Socjalna Starowiczanka bądź jedna ze spółek miejskich, i uzyskaliśmy pozytywną informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Natomiast my jeszcze nie podejmujemy takiej decyzji ze względu na to, że żeby można było odbierać odpady i żeby one były taniej odbierane niż robią to firmy, które wybieramy w przetargach, to musielibyśmy mieć dobrze opracowany system związany z zagospodarowaniem tych odpadów i współpracę z firmami, które zajmują się chociażby recyklingiem czy wykorzystywaniem i przetwarzaniem dalej tych odpadów, które trafiają przez firmę, która odbiera odpady, do różnych podmiotów.
2: SK Starachowice News.
3: Zaglądamy do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. O historii naszego miasta mówi dyrektor Paweł Kołodziejski.
8: 9 listopada 1899 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie Wielkiego Pieca i całego zakładu. Wówczas do Starachowic przybyli dygnitarze, urzędnicy, duchowni oraz władze lokalne, które zgromadziły się pod samym Wielkim Piecem, właśnie świeżo wybudowanym, i ten Wielki Piec został wówczas poświęcony. Tak zaczynała się kariera tego zakładu i charakterystyczne dwa wysokie kominy, które do dzisiaj są znakiem rozpoznawczym naszego miasta, a w zasadzie można powiedzieć bez jakiejś przesady, że no, Starachowice jako miasto urosły w cieniu tych dwóch wielkopiecowych kominów. To było wydarzenie bardzo istotne, nie tylko dlatego, że nowy zakład wielkopiecowy był już zbudowany w zupełnie nowej, nowoczesnej, właściwej tamtym czasom technologii. Otóż Wielki Piec był opalany paliwem koksowym, nie tak jak jego poprzednie wielkie piece starachowickie opalane węglem drzewnym, ale również jego konstrukcja była o wiele bardziej nowoczesna, urządzenia były również nowocześniejsze, także krótko mówiąc był to o wiele bardziej wydajny zakład, który mógł przynosić o wiele większe korzyści. Jednak sama budowa zakładu wielkopiecowego to jeszcze nie wszystko, bo warto pamiętać, że tego dnia tak naprawdę zaczyna się zupełnie nowy rozdział naszej historii, historii Starachowic, historii przemysłu starachowickiego. Wkrótce po oddaniu zakładu wielkopiecowego w Starachowicach zbudowano nowoczesną odlewnię, walcownię, czyli zakłady, które, no, tak jak nasze odlewnie, do dnia dzisiejszego funkcjonują, jako ten jeszcze jedno ogniwo starachowickiej huty. Dzięki temu w zasadzie cały przemysł Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych, czyli spółki akcyjnej, powstałej w roku 1875, zogniskował się na terenie osady fabrycznej Starachowice. Jest to tyle istotne, że do tej pory zakłady te były rozrzucone wzdłuż biegu rzeki Kamiennej. Teraz dlatego też musimy się troszeczkę cofnąć historycznie w głąb XIX wieku. W latach 1836-1841 Bank Polski wybudował nad rzeką Kamienną zakłady hutnicze, taki kombinat hutniczy, który był rzeczywiście rozciągnięty wzdłuż biegu rzeki Kamiennej. Począwszy od Wąchocka, Marcinkowa, gdzie zbudowano tak zwane fryszerki, czyli piece do uzdatniania surówki wielkopiecowej, przez Starachowice, gdzie były trzy wielkie piece jeszcze na węgiel drzewny, następnie Michałów, gdzie znajdował się również zakład uzdatniania surówki, czyli fryszerki, później tak zwane pudlingarnie, przez Brody Jurzeckie, gdzie wybudowano walcownię, i skończywszy na Nietulisku, to było jakby zamknięcie, finał tego rozciągniętego wzdłuż rzeki Kamiennej zakładu, i tam w Nietulisku mieliśmy nowoczesną, dużą walcownię również, i tam odbierano też produkt finalny, tam się znajdowała dyrekcja tych zakładów. Czyli te zakłady, które, jak powiadam, w roku 1841-42 w zasadzie zaczęły pracować, były zakładami państwowymi, rządowymi, no ale bądźmy szczerzy, one były, ich produkcja była coraz mniej opłacalna. Przede wszystkim ich napęd był jeszcze, można powiedzieć, sięgał średniowiecza, ponieważ napędem była energia rzeki, koła wodne, które napędzały te urządzenia. Wielkie piece, jak już wspominałem, pracowały na węglu drzewnym. No i transport zarówno tych materiałów, tych surowców do huty, jak i później transport już finalnego produktu był dosyć kosztowny. Dlatego też coraz większym obciążeniem te zakłady były, dodajmy, że nie modernizowano ich. Różne wydarzenia, również i polityczne, chociażby powstanie styczniowe w międzyczasie, spowodowało, że rządowi, już teraz rządowi rosyjskiemu, władzom w Petersburgu, nie zależało na inwestowaniu, modernizowaniu tych zakładów. Celem dla Rosjan było w połowie XIX wieku ich sprzedaż. I tak się złożyło, że w roku 1870 tą, jak oni to nazywali, grupę starachowicką sprzedano. Czyli wszystkie te zakłady sprzedano. Nabywcą był bankier, finansista pochodzenia żydowskiego, baron Antoni Frankel. Człowiek, który no nie tylko swoim umiejętnościom, ale też bardzo dobrym układom z elitami rządzącymi rosyjskimi zawdzięczał bardzo wiele. No i on zakupił te zakłady w roku 1870 za kwotę nieco ponad miliona rubli. Była to duża kwota, ale rozłożona na kilkadziesiąt lat spłata. I to jest, co jest ciekawe, zakłady te hutnicze rozrzucone w tak wielu miejscach stanowiły zaledwie 20% wartości tej kwoty. Zatem co było tak naprawdę wartościowe? Otóż największą wartością były ogromne lasy, które należały do tej tak zwanej grupy starachowickiej, do tych zakładów. I rzeczywiście pierwotnie baron Frankel zaczął bardzo dużo zarabiać na sprzedaży drzewa z tychże lasów. Na przykład na potrzeby rozbudowy linii kolejowych w całym Królestwie Polskim, czyli te podkłady kolejowe pochodziły właśnie z lasów tutaj zakładów starachowickich. No zakłady ta huta starachowicka również pracowała na potrzeby rozbudowy linii kolejowych w Rosji, chociażby produkując właśnie szyny kolejowe. Natomiast prawdziwą zmianą, bo możemy dojść do wniosku, że kiedyby się przestało to Franklowi opłacać tak, tego rodzaju produkcja, to pewnie te zakłady tak czy inaczej zakończyłyby swój żywot i nic by tu nie zostało. Zmiana radykalna nastąpiła w roku 1885, ponieważ wtedy doprowadzono linię kolejową do Starachowic, przez Starachowice aż do Ostrowca, tą odnogę z Bzina, czyli dzisiejszego Skarżyska Kamiennej, poprowadzono właśnie przez Starachowice. To było rzeczywiście rewolucyjne, dlatego że dzięki doprowadzeniu linii kolejowej możliwym było obniżenie kosztów transportu wyprodukowanych produktów przez hutę, to po pierwsze. A po drugie, możliwe było przywóz lepszej rudy żelaza niż tej miejscowej, bardziej kalorycznej, importowanej, przywożonej po prostu z głębi Rosji, tu konkretnie z Krzywego Rogu, oraz przywóz koksu jako nowego paliwa. A zatem można było wtedy właśnie pokusić się o zbudowanie nowoczesnej huty tej już na paliwo koksowe. I takie i rzeczywiście 10 lat później, w latach 90., w latach 1898-1899 zbudowano zupełnie nowy zakład piecowy tuż obok tego starszego, dlatego na terenie naszego muzeum możemy oglądać nie tylko ten z końca XIX wieku, w całości zachowany, jedyny w Europie cały ciąg technologiczny zakładu wielkopiecowego z końca XIX wieku, który się zachował, ale możemy też podziwiać pozostałości tego starszego, z połowy XIX wieku. Także choć te trzy wielkie piece starsze zostały już wyburzone, ich nie ma, ale no jeszcze wiele budynków, obiektów, sam układ zakładu jest czytelny i jest to również taki bardzo ciekawy przykład, jak to się zmieniało. Zatem od 1899 roku zaczyna pracować już ten nowoczesny zakład wielkopiecowy. To ma ogromne znaczenie też dlatego, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta, że dokładnie 100 lat temu, w roku 1920, kiedy w zasadzie jeszcze dopiero wyłania się Rzeczpospolita, toczymy wojny na wschodzie, nie mamy jeszcze określonych granic, nie było jeszcze podpisanego traktatu pokojowego z Niemcami i Austrią. I to jest bardzo istotne z tego względu, że w 1920 roku, czyli 100 lat temu, władze odrodzonego, wyłaniającego się w zasadzie dopiero z niebytu państwa polskiego decydują się na ulokowanie właśnie w Starachowicach fabryki zbrojeniowej. Mogło się stać tak tylko dlatego, że tu na miejscu była właśnie nowoczesna huta jako zaplecze surowcowe. Należało zbudować zakłady, które wyprodukowanego tutaj żelaza stworzą broń. I dzięki temu w roku 1920, już w styczniu 1920, zostaje podpisana umowa pomiędzy władzami państwa a władzami spółki, czyli Towarzystwem Starachowickich Zakładów Górniczych, na budowę zakładów zbrojeniowych. Pierwotnie zakłady te miały produkować amunicję do dział, a z biegiem czasu poszerzono jakby te wymagania, że mieliśmy być również producentem samych dział, głównie dział przeciwlotniczych. Proszę sobie wyobrazić, że dzięki temu na północnych stokach, na północ od rzeki Kamiennej, zaczęto karczować lasy, zaczęto plantować teren i tam powstawały zakłady mechaniczne, te zakłady zbrojeniowe, które położone na wzgórzu, w przeciwieństwie do położonej w samej dolinie rzeki huty, nazwano zakładami górnymi. Budowa tych zakładów trwała ponad 5 lat, ale ważne jest to, że już w 20 roku zatrudniono tu ponad 3000 pracowników, robotników niewykwalifikowanych. Ma to ogromne znaczenie z tego względu, że ludność miejscowa i okoliczna była niezwykle biedna. To były czasy, kiedy jeszcze przed Wielką Wojną, przed 1914 rokiem panował kryzys. Huta miała długie lata przestoju. Potem wojna i te wszystkie straszne rzeczy z nią związane, głównie kwestie zniszczeń wojennych, które dokonywali Rosjanie, wycofujący się stąd w 1915 roku. Potem okupanci niemieccy i austro-węgierscy, którzy dokonywali wielkich rekwizycji. Krótko mówiąc, w 18-19 roku miejscowa okoliczna ludność była bardzo biedna, ludzie przymierali głodem, była to straszna klęska. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji takiej nagle pracę dostaje ponad 3000 ludzi. W zakładach starachowickich, w tej hucie starachowickiej przed wybuchem wojny zatrudnionych było łącznie z kopalniami około 1000-1200 osób. Czyli mówię tu o zakładzie wielkopiecowym, o odlewniach, o walcowni i o kopalniach, właśnie kopalniach rudy. I nagle trzy razy tyle pracowników zostaje zatrudnionych przy pracach budowlanych, w znoszeniu nowych zakładów. Trzeba pamiętać, że dzięki tej inwestycji bardzo uległy złagodzeniu te trudne warunki początków naszej niepodległości. To ten czas, początek lat 20., 100 lat temu, to czas ogromnych problemów finansowych związanych z inflacją, hiperinflacją, galopadą cen, niepewnością, ciągła wojna na wschodzie toczona z Rosją sowiecką, więc nie wiadomo, jak ona się jeszcze zakończy, ta wojna. I te problemy narastały, piętrzyły się. Ludzie bali się o swoje życie, o swój dzień powszedni i to ten fakt inwestycji w 1920 roku był bardzo istotny. Nie byłoby tego, gdyby nie to, że w 1899 zbudowano nowoczesny zakład piecowy, który szczęśliwie przetrwał wojnę. Rosjanom udało się zniszczyć, poważnie uszkodzić, wycofujący się Rosjanie w 15 roku uszkodzili hutę w Ostrowcu. Nie zdążyli tego zrobić w Starachowicach na nasze szczęście i dzięki temu ta huta mogła wejść dosyć szybko, mogła być wykorzystywana przez odrodzone państwo polskie. Zatem 100 lat temu byliśmy wielkim placem budowy, można powiedzieć. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że wznoszono te obiekty w latach 1920, czy w zasadzie 21 i 24. Do 24 roku większość hal zakładów górnych została zbudowana, no ale trzeba pamiętać, że i dla tych pracowników, robotników budujących zakłady, i dla tych, których mieliśmy, znaczy Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych miało później w tej fabryce zbrojenia i zatrudnić, trzeba było też znaleźć jakieś mieszkania. W związku z tym to nie tylko budowa zakładów przemysłowych, ale również kolonii, czyli osiedli mieszkaniowych, kolonii robotniczej, kolonii urzędniczej. I tak rodzą się naprawdę bardzo ciekawe przedsięwzięcia architektoniczne. My bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielką wartość architektoniczną mają osiedla zbudowane właśnie na początku lat 20. Myślę, że wielu starachowiczan ze zdjęć na pewno, bo już nie z rzeczywistości, kojarzy charakterystyczny kościółek na ulicy Radomskiej, zbudowany w 1923 roku w stylu zakopiańskim, drewniany, piękny kościół, który niestety spłonął w roku 1987 i dzisiaj już nie możemy go podziwiać. Ale tak naprawdę cała tak zwana mała kolonia urzędnicza, czyli są to domy mieszczące się między ulicą Parkową a ulicą Konstytucji 3 Maja, powstała właśnie też w tych samych latach, pierwszych latach 20., pierwszej połowie lat 20. Wówczas powstała również tak zwana kolonia robotnicza, czyli ulica dzisiejsza, ulica Międzyzakładową, ulica Fabryczna. Wtedy to się nazywało przy domach koksowych. Była to część takiej kolonii robotniczej. Tu chciałbym powiedzieć o tym, w jaki sposób architektonicznie to rozwiązywano. No bo zakłady starały się zbudować wówczas nie jakiekolwiek pomieszczenia, mieszkania dla swoich przyszłych pracowników, ale miały one też odpowiadać takim zapotrzebowaniom na polski wzór architektury. Pamiętajmy, że państwo, które odrodziło się po 123 latach, no cierpiało na brak jakiejś takiej tożsamości również związanej ze stylem architektonicznym. Szukano tego polskiego stylu. Ten kościół w stylu zakopiańskim właśnie też o tym mówi. Stanisław Witkiewicz, wybitny malarz, ojciec słynnego Witkacego, był jednym z orędownikiem owego stylu zakopiańskiego, czyli właśnie miał być co jeden z elementów stylu polskiego stylu w architekturze. I proszę zwrócić uwagę, jesteśmy daleko od Zakopanego, a jednak kościół w stylu zakopiańskim był tu zbudowany jako ten właśnie próba takiego pokazania polskiego stylu architektonicznego. I podobnie zresztą jak się przyjrzymy tym domom przy zlokalizowanym właśnie w tej kolonii, dawnej kolonii urzędniczej, tak zwanej małej kolonii urzędniczej, więc przypomnę, pomiędzy ulicą Konstytucji 3 Maja, tymi małymi uliczkami, między Parkową chociażby, i kolonii robotniczej, to zwrócimy uwagę, że one mają rzeczywiście również taki kształt dawnych dworów, charakterystyka domów zabudowań dworskich i z wysokimi dachami, wysokim poddaszem, sienią, a zatem no nie budowane dla arystokracji i szlachty, ale jednak w bryle architektonicznej odwoływały się do tego dworu polskiego. To jest też typowy przykład poszukiwania polskiego stylu w odrodzonej Rzeczpospolitej. I tutaj warto pamiętać o jednej bardzo ważnej osobie, projektancie, architekcie tych obiektów, bo tym projektantem i architektem był architekt Jan Borowski. Człowiek niezwykle ciekawy. Zakłady starachowickie ogłosiły konkurs architektoniczny na opracowanie takich właśnie osiedli dla robotników, dla urzędników, czyli tej kadry inżynierskiej. I taki konkurs został przeprowadzony, ale zwycięzca tego konkursu, warszawski architekt, no, stworzył tak, owszem, ciekawą koncepcję z rynkiem pośrodku, ratuszem, w zasadzie stworzenie takiego nowego miasta, można powiedzieć, no ale były koszty realizacji tego przedsięwzięcia byłyby naprawdę gigantyczne i zakładów nie było na to stać i odstąpiono od pomysłu realizacji tego projektu. I zwrócono się do własnego architekta, otóż budując zakłady, spółka akcyjna powołała takie własne, no, nazwalibyśmy dzisiaj biuro architektoniczne. I tak się ono zresztą nazywało. Był wydział budowlany w ramach samego towarzystwa, który zajmował się tą inwestycją i w tym wydziale był również biuro architektoniczne, czy biuro projektowe, na czele którego stanął architekt Jan Borowski. I tak w rzeczywistości to zakłady zleciły temu własnemu, tej jednostce własnej zaprojektowanie, czyli de facto czynił to sam Jan Borowski. To on stworzył nie tylko ów kościół, o którym już mówiłem, ale również i kolonię w latach 20., kolonię tą urzędniczą, kolonię robotniczą. Jemu zawdzięczamy tutaj rzeczywiście kształt architektoniczny tych obiektów. Bardzo ciekawy, interesujący, natomiast sama postać jest szalenie ciekawa, bo kiedy Jan Borowski wrócił do, czy przeniósł się do Warszawy w roku 24, to jego historia później jest niesamowita. Człowiek, który był architektem w Wilnie przez wiele lat, a po wojnie jako zajmował się odbudową zniszczonej starówki gdańskiej. Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te najwybitniejsze obiekty architektoniczne w Gdańsku, na starówce gdańskiej, to jest jego dzieło powojennej odbudowy. On został wtedy pierwszym konserwatorem zabytków w historii, powojennej historii Gdańska. Więc człowiek rzeczywiście o ogromnych zasługach dla w ogóle architektury polskiej i on miał tutaj swoje, no, 5 minut, można powiedzieć, w swojej karierze, natomiast dla nas to były też 4 lata, ważne lata, kiedy powstały te obiekty. Takich przedsięwzięć jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o architekturę, bo w latach 30. miasto, znaczy Starachowice, osada Starachowice rozbudowywała się dalej i trzeba pamiętać o tym, że na przykład pierwsze bloki, które powstały w Starachowicach, pierwszy blok, no, powstał też już przed wojną. Wówczas to się nazywało osiedle ZUS. Nie wiem, czy nasi słuchacze kojarzą, gdzie takie osiedle Zakładów Ubezpieczeń Społecznych moglibyśmy dzisiaj odnaleźć, to przedwojenne. Otóż spieszę przypomnieć, że jest to przedłużenie ulicy Konstytucji 3 Maja. Są to te bloki, które... 4 bloki Konstytucji 3 Maja 25, 23 i za nimi. Całe takie niewielkie osiedle, gdzie mamy bardzo ciekawą architekturę. Jeden z tych bloków, największy, przez lata mieściła się tam Poczta Główna, zanim została przeniesiona na ulicę Słoneczną. Bardzo długo też po wojnie miała tam siedzibę jedyna siła narodu, która przewodziła państwem po 48 roku, kiedy powstała. Czyli tak zwany dom partii. Starsi mieszkańcy pewnie będą wiedzieli, o jakim dom mówimy. Otóż to jest właśnie osiedle ZUS. Te 5 bloków, które zostały wybudowane, zaczęto ich budowę w roku 37. Przed wojną oddano tylko jeden z tych bloków w roku 38. Natomiast pozostałe budowa zaczęła się w marcu 39 roku. Do wybuchu wojny udało się wylać fundamenty i wojna przerwała te prace. Natomiast Niemcy przejęli tą część Starachowic, nazywającą dzielnicą niemiecką. Ulica dzisiejszego Pileckiego, to wówczas nazywana była Deutsche Straße, i tam umieścili oni większość swoich urzędów okupacyjnych i też potrzebowali mieszkań chociażby dla, no, pracowników tych urzędów, czy po prostu żołnierzy, policjantów. W związku z tym to Niemcy ukończyli budowę tych bloków, czyli pozostałe 3 bloki zostały wybudowane już właśnie przez okupantów do końca 1941 roku. Oni trochę zmodyfikowali pierwotną koncepcję, pierwotny plan architektoniczny. No ale tak, w taki sposób te budynki powstały. Ten dom partii, o którym mówiłem, ten najmniejszy z bloków, był na przykład wtedy przez nich nazywany domem kawalerów czy kawalerskim, bo mieściły się tam rzeczywiście domy dla samotnych mężczyzn, czyli najczęściej dla żołnierzy bądź funkcjonariuszy mundurowych, którzy, no, byli z dala od rodzin i mieszkali tu samotnie. Więc taka jest historia tego osiedla ZUS. Kolejnym przykładem jest osiedle Klarnerowo. Nie chciałbym teraz, abyśmy rozmawiali już tylko i wyłącznie o architekturze II Rzeczpospolitej, ale warto pamiętać, że takich obiektów, które są bardzo interesujące architektonicznie, wpisują się w historię architektury nie tylko naszej lokalnej, jest w naszym mieście dużo i zachęcam do spacerów po Starachowicach pod tym kątem. Kiedy będziemy patrzeć na przykład na budynek domu, Zakładowego Domu Kultury, później Starachowickiego Centrum Kultury, dzisiaj Park Kultury, To też jest obiekt, który został co prawda zbudowany po wojnie, ale zaprojektowany tuż przed wybuchem II wojny światowej. Jest to bardzo ciekawy przykład architektury tak zwanego późnego funkcjonalizmu. Zderzenie dwóch zupełnie różnych brył. Ta bryła główna z tą pięcioosową osiową fasadą, bardzo ciekawa, i bryła skrzydła zachodniego, zupełnie inna, więc to było takie charakterystyczne połączenie dwóch odrębnych architektonicznie porządków. To było, mówię, charakterystyczne dla tamtego okresu, tej architektury modernistycznej. To miało wzbudzać taką, jakieś takie niepokój, emocje żywe, na którą architektura, bryła architektoniczna miała na człowieka wywoływać. I tutaj to założenie się bardzo udało. Na szczęście władze powojenne, budując ten obiekt, bo on powstał dopiero, oddano go w roku 50, 1 maja 1950 roku, na szczęście nie zmieniono bardzo tego pierwotnego projektu, tylko w detalach, i dzięki temu w zasadzie rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z architekturą tą jeszcze okresu międzywojennego, okresu II Rzeczpospolitej. Niezwykle ciekawą. Takich obiektów użyteczności

0: zachodnim do Starachowic. Tak? Główną ulicą była ulica Starachowicka, która w 1935 roku po śmierci Józefa Piłsudskiego została na jego cześć nazwana ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. I można tak obrazowo powiedzieć, że Wieżnik wyciągał swoją rękę w kierunku tych Starachowic i zakładów starachowickich. I władze miasta Wieżbnika od samego początku, czyli od 1917 roku, już dopominały się od władz wyższych włączenia tychże Starachowic do miasta. Chodziło głównie o ogromne podatki, które zakłady starachowickie płaciły urzędowi, któremu powinny płacić. Tak się składa, że wówczas Starachowice należały do gminy Styków i oczywiście gminie Styków z tych samych powodów jak najbardziej nie zależało, żeby odłączyć od nich zakłady starachowickie i włączyć do Wieżbnika. Takie staranie i przepychanki, można powiedzieć, trwały przez całe 20 lat i dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej w styczniu 1939 roku minister spraw wewnętrznych wydał zarządzenie, w myśl którego właśnie to tak zwane fabryczne Starachowice mają być włączone, podkreślam, do miasta Wieżbnik. No ale wtedy ta część starachowicka to było 10 tysięcy ludzi, Wieżbnik jako miasto 14 tysięcy, więc praktycznie równorzędni partnerzy. Do tego Starachowice było wiele bogatsze od miasta Wieżbnik. W związku z tym już 28 marca 1939 roku ten sam minister spraw wewnętrznych wydaje kolejne zarządzenie o zmianie nazwy tego powiększonego miasta. Już miało być to nie tylko Wieżbnik, ale Starachowice-Wieżbnik. Dwuczłonowa nazwa. I pewnie byśmy się tak nazywali do dzisiaj, gdyby nie to, że okupantom było trudno wypowiedzieć Wieżbnik i to Niemcy tak naprawdę zmienili w 1942 roku nazwę miasta na Starachowice. No rzecz jasna, w 1945 władze polskie nie uznały tego i nadal oficjalną nazwą była Starachowice-Wieżbnik, ale też niedługo, bo w 1949, czyli 10 lat po włączeniu Starachowic do Wieżbnika, kolejna decyzja władz państwowych o kolejnej zmianie nazwy miasta, powrót do jednego członu, ale już nie do nazwy Wieżbnik, tylko właśnie Starachowice. Od 1949 roku nasze miasto nazywa się Starachowice, ale warto pamiętać, że Starachowice jako takie nigdy praw miejskich nie dostały, tylko jesteśmy Wieżbnikiem ze zmienioną nazwą. Także takie ciekawostki. A wszystko to zaczęło się było możliwe dlatego, że 9 listopada 1899 roku uruchomiono nowoczesny wielki piec, nowoczesną hutę, która stała się podstawą tego rozwoju przez kolejne dziesięciolecia, przynajmniej do wybuchu wojny.
1: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
2: Bezpieczeństwo na drodze to podstawa. Z tego powodu świętokrzyska policja przypomina kierowcom o ważnej profilaktyce. Stan techniczny pojazdu może odegrać w podróży kluczową rolę, dlatego zawsze należy odpowiednio przygotować swój samochód. Ponadto należy zadbać o znajomość trasy oraz swój stan psychofizyczny za kierownicą. O szczegółach mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z Kieleckiej Policji.
3: Poza odpowiednim przygotowaniem pojazdu warto zaplanować trasę, którą będziemy podróżować. Istotnym jest, aby poza głównymi ciągami komunikacyjnymi, jak autostrady czy drogi ekspresowe, wziąć także pod uwagę drogi alternatywne. Mogą one okazać się bardzo pomocne w przypadku wystąpienia jakichś utrudnień na tych największych trasach. Wyznaczając sobie plan podróży, warto również zaznaczyć na mapie punkty, w których zatrzymamy się i zrobimy przerwę. To bardzo ważne, aby będąc w trasie na chwilę wyjść z pojazdu, zaczerpnąć świeżego powietrza, napić się wody i odpocząć od kierowania. Ciągłe skupienie na tym, co dzieje się na drodze, jest bardzo męczące, dlatego niezbędny jest cykliczny postój i odpoczynek. Na bezpieczeństwo naszej podróży ma wpływ bardzo wiele czynników. Będzie to chociażby stan trzeźwości kierującego, to w jaki sposób wypoczął przed planowaną podróżą, to w jaki sposób stosuje się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, czy też ograniczenie prędkości, a także stan techniczny pojazdu. Te kilka elementów ma ogromny wpływ na to, jak bezpieczna będzie nasza podróż do punktu docelowego. Wielu kierowców po przeprowadzeniu okresowego badania technicznego swojego pojazdu zapomina o tym, aby od czasu do czasu zajrzeć pod maskę, sprawdzić poziom płynów czy stan opon, z błędnym przeświadczeniem, że przecież wszystko musi być dobrze, wsiadają za kierownicę i ruszają w drogę. Niestety, gdy dojdzie do wybuchu opony czy innej awarii, może być już za późno, żeby naprawić defekt. Dlatego zachęcamy Państwa, aby cyklicznie

0: koniecznie, a w szczególności przed dłuższą podróżą, sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu. To raptem kilka czynności, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Wystarczy sprawdzić poziom płynów eksploatacyjnych, zużycie bieżnika opon, sprawność świateł, prawidłowe przymocowanie fotelika dla dziecka, a także wyposażenie pojazdu w apteczkę, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Niezwykle ważną kwestią jest również to, jak kierowca przygotuje się do drogi. Chodzi mianowicie o zadbanie o swój stan psychofizyczny i trzeźwość. Za kierownicę należy wsiadać wypoczętym, a co najważniejsze trzeźwym. To zasada, której nie można łamać i nie ma żadnych wyjątków. Pijany kierowca na drodze stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także innych podróżnych. W przypadku jakichkolwiek obaw i wątpliwości o swój stan trzeźwości zawsze możemy podejść do najbliższej jednostki policji, gdzie możemy sprawdzić nasze stany trzeźwości. Pamiętajmy również o tym, aby stosować się do obowiązujących ograniczeń prędkości. W dalszym ciągu nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Przypominamy, że nie zawsze prędkość dopuszczalna będzie tą prędkością bezpieczną, szczególnie jeżeli mówimy tu o trudnych warunkach atmosferycznych, chociażby takich jak intensywne opady deszczu. Jeżeli zrealizujemy te wszystkie zadania i odpowiednio przygotujemy się do podróży, to znacząco zwiększymy szansę na to, że do celu dotrzemy bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek.
1: SK Starachowice News.
2: W Starachowicach mamy 6 kobiet, które kierują miejskimi autobusami. Możecie je spotkać na wszystkich liniach kursujących po mieście. Dwie z nich, Emilia Mochocka i Patrycja Bębas, były naszymi gośćmi. Rozmawiała z nimi Agnieszka Jędrasik.
3: Dziś w naszym studiu nietypowe spotkanie. Mamy przyjemność gościć dwie uśmiechnięte kobiety, panią Patrycję Bębas i Emilię Mochocką. Panie są kierowcami autobusów w miejskiej komunikacji w Starachowicach. Takich kobiet w Starachowicach mamy 6, a dziś udało nam się zaprosić właśnie dwie z nich. Pani Emilia jest tutaj, widzę, bardziej odważna, więc na pierwszy ogień rzucamy panią Emilię. Skąd pomysł w ogóle i czy to jest takie zdziwienie, na przykład wywołuje pani, jak pani prowadzi taki wielki autobus?
4: Pomysł narodził się, przyszło po prostu wypalenie zawodowe. I w tamtym roku był to taki rok przełomowy. Przez 6 lat pracowałam jako pracownik administracyjny. Wcześniej byłam przedstawicielem handlowym i bardzo lubię po prostu jeździć. No i rozpoczęłam kurs, no szczęśliwie go skończyłam, z pełną kwalifikacją na przewóz osób. No i przyszłam po prostu i jeżdżę autobusem, bardzo mi się to podoba. Praca sprawia mi dużo satysfakcji. Niektórzy po prostu, no widzimy, jak dziwią się, nie, że to kobieta za kierownicą, ale w dzisiejszych czasach dużo kobiet jeździ ciężarowymi samochodami, autobusami. Wydaje mi się, że już nie powinno to po prostu niektórych dziwić.
3: Wypalenie zawodowe we wcześniejszej pracy, tak? Co spowodowało to, że pani zrezygnowała i właśnie rzuciła się tutaj na...
4: Brakowało mi po prostu relacji z ludźmi, nie? I jako przedstawiciel, no to po prostu przemieszczałam się i każdego dnia byłam gdzieś indziej, nie? I no jednak to biurko i ten komputer, no nie moja bajka.
3: Aha, tutaj ma pani codziennie kontakt z człowiekiem, można porozmawiać. A jak reagują, jak pasażerowie, jak wsiadają, to coś zagadują, pytają?
4: To znaczy, czasami widzę zdziwienie u ludzi. Są osoby, które wsiadają, mówią dzień dobry, nie, uśmiechają się. Właśnie fajnie by było, bo tak czasami jak obserwuję te osoby, nie, ja dużo się uśmiecham, bo ten uśmiech niewiele kosztuje, a czasami sprawia komuś innemu przyjemność. I tak patrzą dziwnie, ale czasami machają. Dzieciaki, wiadomo, one zawsze przychodzą, siadają z przodu, prawda? Ale to człowiek taki, no to jest miłe.
3: Możemy zdradzić, w jakim mniej więcej tak pani jest wieku i kiedy właśnie taki przełom nastąpił, że przesiadła się pani na autobus?
4: W wieku jestem 40 plus, niech tak zostanie.
3: No to odważna kobieta, bo po 40, no kobiety po 40 lubią dużo zmian i to też jest takie...
4: No każdy tak mówi, że odwaga, no jest coś w takiego, znaczy odwaga, nie trzeba się bać, prawda? I ja nie mam czegoś takiego, że boję się, po prostu no wsiadam każdego dnia, na linię jadę, spotykam różnych ludzi, jestem uśmiechnięta, no.
3: A trzeba jakoś wcześniej wstawać, bo to chyba autobusy pierwsze kiedy u nas w Starachowicach takie...
4: No to zależy po prostu, jaką mamy linię, prawda? No ja dojeżdżam tak samo jak Patrycja, bo dzisiaj też tak sobie rozmawiały, ale nie wiem, no ja nie mam z tym problemu.
3: A na jakiej linii w Starechowicach panią można spotkać?
4: No to jest różnie, na wszystkich liniach, bo to zależy jakiego, no, danego dnia, jaką mamy linię.
3: Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, to już zapytam panią Patrycję, żeby zostać kierowcą autobusu, kobieta. Czy jakieś specjalne predyspozycje, czy każdy by się nadał? Ja bym na przykład mogła prowadzić takie auto.
5: Jeżeli ktoś lubi jeździć i czułby się dobrze za kierownicą takiego dużego autobusu, to jak najbardziej.
3: Pani jest taka drobna, delikatna kobieta i skąd w ogóle taki pomysł?
5: Bardzo lubię jeździć i chciałam, żeby moja praca była związana właśnie z jeżdżeniem i tak spróbowałam.
3: A wcześniej gdzieś pani pracowała, czy to jest jakiś...
5: W sklepach.
3: W sklepach.
5: Tak.
3: A pozostałe kobiety, przyjaźnicie się, spotykacie się, jak one to przeżywają, tą jazdę autobusem? Czy to już jest dla was normalność, codzienność?
5: To znaczy, no ja największą styczność no to miałam z Martą, no bo ona pierwszy taki dzień, jak przyszłam, no to właśnie z nią miałam i ona była pierwszą kobietą, która tu się przyjęła jako kobieta kierowca i no to z nią tak najbardziej i ona mi opowiadała, jak to wszystko przechodziło, no to ona była pierwsza i tak no to bardziej zdziwiło, a teraz no to już...
3: A u pani w rodzinie zdziwieni byli, że pani zdecydowała się?
5: Tak.
3: No właśnie. No właśnie, dlatego to tak mówicie o tym, jakby to była codzienność, normalność, nic się nie dzieje, to jednak wywołuje jednak emocje wśród ludzi, że tutaj drobne kobiety potrafią prowadzić autobus. No i jak w rodzinie, jak to było? Jak pani powiedziała.
5: Nie no, na początku było zdziwienie, że chciałabym tym jeździć, ale później no to jednak jak opowiadała mi, że jestem zadowolona, jak właśnie byłam na kursie i jeździłam tym autobusem po Radomiu, to już inaczej trochę podchodzili do tego, że widzieli, że chcę to rzeczywiście robić.
3: Przewoziła pani rodzinę już, jeżdżą z panią, czy nie mieszka pani w Starechowicach?
5: Nie mieszkam w Starechowicach, ale była taka możliwość.
3: Że jechali z panią i co, jak oceniają?
5: No, że dobrze jeszcze.
3: Czy jakieś przygody po drodze, tak pozytywne, no negatywne, jakieś niebezpieczne sytuacje miałyście już w trakcie swojej pracy?
5: No różne sytuacje są na drodze, to są, no nie da się tego przewidzieć, to codziennie coś innego może się wydarzyć i po prostu oczy trzeba mieć dookoła głowy.
4: No głównie pieśni, musimy na nich bardzo uważać, bo w dzisiejszych czasach młodzież w kapturach, w słuchawkach, nie zwracają uwagi, a no niestety to nie jest auto osobowe, gdzie reakcja, hamowanie jest no inna ta droga. A też my odpowiadamy za ludzi, których przewozimy, nie? No i to jest gabaret, także to nie jest tak, że od razu naciśniemy i wyhamujemy, prawda?
3: Pasażerowie są spokojni, grzeczni, czy macie jakieś sytuacje podbramkowe?
4: To znaczy z pasażerami jest różnie, nie? No jak kiedyś było tak, że nastolatkowie tam troszkę zaczęli rozrabiać, nie? No i to jest tak, jak kobieta zwraca uwagę, inaczej na mężczyzn reagują, prawda?
3: Koledzy w pracy fajni?
4: Znaczy mamy super koleżanki, super kolegów, mamy super dyrektora, kierowników, także na atmosferę naprawdę mamy super.
3: Najlepiej linią, którą pani lubi jeździć?
4: Nie mam jakoś tak jakiejś ulubionej. No, za krótko jeszcze jestem, żeby coś tak powiedzieć, ale lubię wszystkie linie.
5: Nie ma tak, że mam ulubioną codziennie, jest inna trasa i wszystkie są jakieś takie w porządku. Trzeba jechać, jedzie się i czy tą trasą. I...
3: Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, cechy charakteru, które pozwalają bo na pewno opanowanie, na pewno spostrzegawczość, czy coś jeszcze. Jakieś konkretne cechy, które pozwalają wam wykonywać ten zawód.
5: No chyba w każdej sytuacji no, trzeba być takim spokojnym i opanowanym.
4: Podzielność uwagi też jest tutaj ważna, nie? Że no, nie skupiamy się tylko na tym, że my prowadzimy to auto, ale no, mamy, odpowiadamy za ludzi, których mam na pokładzie, prawda?
3: Jakbyście miały na przykład zachęcić, gdy jakieś są panie, które się zastanawiają i wahają, czy dadzą sobie radę i chciałyby też, tak jak wy, pracować, ale gdzieś tam mają blokady, to jakbyście zachęciły?
4: Trzeba po prostu spróbować i wiadomo, no, każdy jest do czegoś innego powołany, prawda? Ja naprawdę miałam super instruktora, na dzisiaj tu z Patrycją rozmawiałam i no mój tato był kierowcą zawodowym, to może też faktycznie jest to już w genach. Nie? I odwaga no to swoją stroną, ale po prostu też doświadczenie, które zdobywamy. No ja też troszkę objeździłam się przez 20 lat jako przedstawiciel, także ja nie mam jakichś lęków, jeśli chodzi o prowadzenie. Tylko no tutaj kwestia tego, że no z osobowego auta na gabaryt, nie? Ale wydaje mi się, że chyba lepiej się jeszcze jeździ niż osobowym. Nie mam czegoś takiego, że to jest pojazd 12-metrowy. Trzeba po prostu być pozytywnie nastawionym każdego dnia, że szczęśliwie, bezpiecznie podróżujemy. I
3: tego
4: dobrze.
3: Wam właśnie życzę. Spotkamy się na pewno na starechowickich ulicach. Będę pasażerem, niejednokrotnie jestem, więc będę panie pamiętała. Do zobaczenia na trasie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: SK Starachowice. SK Starachowice News.
2: Opowieść snuta nad kamienną rzeką. W magazynie reporterów Radia SK Starachowice garść historii o tym, co działo się w naszym mieście w okresie od II wojny światowej do lat 80. minionego wieku, opowiada dr Krzysztof Gębura.
6: Okres bardzo burzliwy. Trzeba by go było uporządkować na kilka takich podokresów. Miasto powstało przed samą wojną, 1 kwietnia, jak żart prymawlisowy, z dwóch organizmów, z Wierzbnika i ze Starachowic, nie z całych Starachowic. Starachowice były robotnicze, Wierzbnik był handlowy, żydowski. W zasadzie duża część obywateli Wierzbnika, Żydów, po prostu jakby straciło życie. Stosunkowo bardzo dużo się uchowało Żydów, stąd dlatego, że zatrudnili się w hucie jako specjaliści i tam nawet małe dziewczynki sypały te piaski formierskie i jak Państwo wiecie, 13-14-letnie one przetrwały. Najpierw pojechały z Niemcami pod Drezno, tam uległy te zakłady bombardowaniu alianckiemu i następnie pod Hanower. Tam przewieziono i tam też po prostu kolejne, ale z całą pewnością około 750 osób ze Starachowic po prostu przetrwało. I wszyscy spisali wspomnienia. I jest książka jedna po hebrajsku, która ma ponad 1200 stron i druga po angielsku, niedokładne tłumaczenie, około 800 stron. Obie są dostępne w internecie. Można czytać, jeśli się chce, to czytać. Jest mnóstwo zdjęć właśnie w tej hebrajskiej. Tutaj było przecież getto, takie przechodnie tak zwane, gdzie można było chodzić, natomiast Żydom nie można było wychodzić. Oczywiście oni wychodzili, żeby po prostu cokolwiek poczuć, prawda, z czegoś się utrzymać. I to jakby jest ten symbol tej szczerby, jaką poniosło miasto. Po wojnie Żydzi wrócili tutaj, wróciło około 150 osób. Być może około 50 osób tu się gdzieś zachowało w okolicach. Pani Felicja Karaj, z którą rozmawiałem, to jest taka polska Żydówka z Opatowa, która napisała książkę o Skarżysku, o obozie tym, śmierć przychodzi na żółto, po angielsku. Ja ją zaprosiłem do swojej instytucji, którą kierowałem i ona to mówiła, to obruszyła się, tu się nikt nie uratował, ale nie miała po prostu takich informacji. Potem powiedzmy to, co my już wiemy. Około 200 Żydów tutaj wróciło, oni się przenieśli na tam koło, gdzieś w tej chwili, koło Bazaltów. Tam jest taki dom, zamieszkali razem i tworzyli spółdzielnię pracy Solidarność, taką ogólnopolską. Ta spółdzielnia do dzisiaj istnieje zresztą w Lublinie. No i oczywiście przypadkiem po prostu nazwy się pokryły i strajkującym robotnikom i pracownikom KUL-u, kiedy Solidarność tworzyli, ci przynosili czekoladki, prawda, jakieś wyroby z Solidarności tej lubelskiej. A potem wyjechali do Wałbrzycha. W Wałbrzychu troszeczkę ci Żydzi Starachowicy, którzy ocaleli u Sowietów oczywiście i tutaj gdzieś niewielkie, powiedzmy, osoby nieliczne. Prawdopodobnie jest sporo dziewczynek, które ocalały, dlatego że dziewczynki było łatwiej jakby czy adoptować, czy jak były blondynkami jeszcze, albo włosy utlenić, a chłopcy po prostu, jak jeżeli byli religijnie wychowywani, to można było od razu poznać, że to jest chłopak żydowski, a nie chłopak polski. Jeżeli chodzi o zakłady, to maszyny były oczywiście przewiezione, jak już powiedziałem, do Hanoweru. Przed wojną część maszyn poszła do Kowla, więc też przed 1939 rokiem samym, w sierpniu, kiedy się wojny spodziewano. W związku z tym niekoniecznie był cały sprzęt. Sprzęt do Boforsu był do produkcji Boforsu był właśnie tam bardziej na wschodzie. Potem Niemcy ściągali to i w czasie wojny tutaj fabryka pracowała, miała zatrudnienie około 12 tysięcy ludzi, czyli sporo. Nie wszyscy jakby do niej wrócili. Rozruch był bardzo trudny. Nadal to w 1945-1946 roku to funkcjonowało jako Starachowickie Zakłady Górnicze, i czyli nie miały dyrektora, tylko miały prezesa, i ten prezes, pani będzie wiedziała, nazywał się Stanisław Cholewiński. Bardzo zasłużony człowiek, i on do 1947 roku był tutaj prezesem i zarządzał tym wszystkim. Co tu produkowano? No, wielki pies uruchomiono i robiono wszystko. Od botyki, przez sierpy, prawda, to wszystko, co można było wyprodukować, żeby ludzi jakby zatrudnić. No, niektórych przyuczyć, niektórym dać, powiedzmy, pieniądze, dać pracę. W 1947 roku, oczywiście to już jest w związku z tym, co było w Polsce całej, zrobiono tutaj fabrykę samochodów ciężarowych, ale na razie jeszcze też był rozruch. Dyrektorem został Józef Kaszubski. Jednocześnie robią się, no, powstają nowe władze tutaj, no, bo trzeba tym administrować. I pierwszym człowiekiem, który to zarządza miastem, jeszcze w kształcie przedwojennym, czyli bez części Starachowic, jest pan Władysław Sikora. To jest prawdopodobnie PSL-owiec, bo też do końca nie wiemy, kim on był. Zastępcą jest Józef Stefanowicz z PPR-u, a sekretarzem jest Bolesław Rachtal. Czyli to wszystko jest jakoś opanowane przez ludzi, którzy mieli po prostu, no, wcześniej jakieś znaczenie. 17 stycznia wkraczają tutaj wojska sowieckie. Gdzieś z jakichś megafonów, bo Niemcy nie zdążyli zdemontować, idzie hymn Polski. Pani Halina Zawadzka, Żydówka, która ukrywa się u Słowików, czyli u rodziny żony pana Adama, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Brzezińskiego. Tam gdzieś w tej chwili ten sklep, to taki duży sklep, powiedzmy, nie pamiętam, jak to on się nazywa, chyba Lidl się to nazywa, tak, mniej więcej w tym miejscu to było. No, ona radośnie, prawda, ludzie też są radośni, że nareszcie tych Niemców nie ma. Wojska sowieckie wchodzą, ludzie się cieszą, prawda, jeszcze nie wiedzą, co tutaj będzie. Pracy na razie nie ma, jest nędza, działa jeszcze podziemie zbrojne. Tu jest pan, który się nazywa Kosecki. On pochodził z Torunia, był w Armii Krajowej, wykonywał wyroki i zaraz po II wojnie światowej, po prostu kiedy już były władze w Ostrowcu, w Starachowicach, powiedzmy, i była już milicja, on zabił przypadkowo pana, który został mianowany świeżo wojewodą kieleckim. Dlatego, że napastował jakąś dziewczynę. Pan Kosecki poszedł do więzienia, złapali go, bo po prostu niestety, poszedł do więzienia w Kielcach. Ten pan po prostu został odbity przez Szarego. Służby bezpieczeństwa mówiły, że zostało odbite 350-380 osób. Szary mówił, że nawet 600, prawda? No, mówił później, prawda, kiedy mógł pofolgować, prawda? I pan Kosecki został jakby uwolniony i wyjechał do Gdyni. Tam go jednak złapali. No, ale dosyć młody chłopak, no, chciano go wykorzystać, prawda, do takiej propagandy nowego ustroju, i Andrzejewski napisał Popiół i Diament, i on jest tym głównym bohaterem, czyli potem u Wajdy Maćkiem Chełmińskim. Ten pan dożył wieku sędziwego. No, oczywiście, kiedy wchodzą tutaj wojska sowieckie, to razem z nimi weszło do Starachowic około 110 milicjantów. No i zaczęło się po prostu tutaj wyłapywanie ludzi. No, było stopniowe przejmowanie władzy przez PPR. Najpierw musiano otworzyć tak zwany rząd tymczasowy. Dlaczego? Bo Anglicy, a szczególnie premier Attlee, powiedział, że nie zgodzi się na granicę na Odrze i Wisie, po prostu jeżeli nie zrobi się rządu tymczasowego. I w związku z tym, no, po prostu utworzono ten rząd tymczasowy z Gomułką i z drugim wicepremierem, z Mikołajczykiem, tak. A na czele stanął Edward, on się nazywał Osóbka Morawski, pisano różnie. To był nauczyciel urodzony w Koński, który w jakiejś wiejskiej szkole pracował. W ogóle nie chciał być żadnym politykiem, ale go postawili po prostu i dorobili mu nazwisko drugie, powiedzmy, no, Osóbka Morawski. On mieszkał w Lublinie potem, w czasach swojej starości, jako sąsiad Kulu. Dosłownie. I na jakieś spotkania starał się przychodzić. Przedstawił się pierwszy raz, to jest, no, to są lata 70., a on żył tak gdzieś do 80. któregoś roku. Więc powiedzmy miał długi życiorys. No i starał się tłumaczyć, prawda, z tego, co było robione, że on wcale nie chciał być politykiem. Właśnie to, co w tej chwili mówię, bo go słuchałem, tego człowieka. Tam inni to byli Kotyk, Agroszewski, Witos, to nie był Witos, tylko był bratanek Witosa, bo Witos, ten wielki Witos był schorowany, prawda, i nic już nie był w stanie zrobić. Zaczęto przyjmować, no, powiedzmy, ludzi do pracy. Pewnie znajomi państwa, rodzina państwa zaczynała swoją pierwszą pracę. Patrzę, że ludzie są młodzi, w związku z tym no, rodzice musieli mieć po tego 19-20 lat. Mój ojciec zaczął tutaj też pracować, moje stryjowie. No nawet robiono to takie, powiedzmy, pewne demonstracje, że na stacji w Wierzgniku i tam na tym przystanku drugim zachodnich stały orkiestry i grały, no, to, co było, i różnego rodzaju przeboje. Tutaj byli dobrzy konstruktorzy, którzy, no, mogli pracować nawet w różnych zawodach w czasie wojny, na przykład, no, w fabrykach samolotów czy przy jakichś, powiedzmy, stąd się wywodzący, czy w USA, w jakichś zakładach zbrojeniowych, ale oni jakby nie wrócili tak do tutaj. Oczywiście przed wojną było jedno gimnazjum, dzisiejsza Jedynka. Ono było już koedukacyjne przed samą wojną. No, matury tam porobiło, ja wiem, z 50-60 osób w sumie. Są szkoły przyfabryczne. One się potem przekształcą w szkoły zasadnicze i w szkoły i w techniku. Są różne jakby okresy powstawania. Czyli Jedynka jest jeszcze przedwojenna. Początki Dwójki to jest rok 54, 1 września. Brakuje nauczycieli, brakuje budynków, brakuje wszystkiego, razem z późniejszą Dziewiątką po prostu tam oni funkcjonują. Proszę państwa, jeżeli chodzi o inny przemysł, no tutaj był przemysł drzewny przed wojną. Przed wojną były na terenie Wierzbnika dwa tartaki pod jednym adresem. To było Radoszewskiego 3 i 3A. Jeden był prywatny, żydowski, a drugi był w Starachowickich Zakładów Górniczych. I Starachowickie Zakłady Górnicze miały drugi tartak, troszeczkę na razie mniejszy niż ten tutaj koło Wierzbnickiej stacji, na Bugaju. I po wojnie oni to, te wszystkie tartaki, scalili. I jak piszą we wspomnieniach pracownicy, albo którzy mi jeszcze gdzieś to zdążyli opowiedzieć, to co tutaj robiono? No, robiono przede wszystkim deski i te deski wysyłano do Anglii, do Danii, do Szwecji i, no, do Francji. Już deski, powiedzmy, takie wstępnie obrobione. I zaczęto robić stołki, stoły i proste krzesła. To były lata 50., no potem cały czas na tym bazowano. Kiedy zakłady się kończyły, Bugaj, to proszę państwa, przyjechał przedstawiciel tej takiej firmy, która robi te takie proste meble, IKEA, i zamówili sobie chyba 100 krzeseł tak na próbę. I mówię o tym zupełnie odpowiedzialnie, bo ja przy tym byłem. No i odesłali potem te krzesła, bo dlatego, że brakowało 0,2 mm, 0,3, 0,1,5. Ja nie dyskutuję tutaj. No, ale to się ma pomysł albo się nie ma pomysłu. No i robotnicy się wkurzyli, powiedzieli, nie chcą tego. No i tyle. Następny zakład, który tutaj zaczął funkcjonować, on nie miał tu tradycji, powiedzmy, specjalnych, przedwojennych. Tam były jakieś fabryka płytek, prawda, ceramicznych, to było. To zrobiono w 1952 roku, a produkcja zaczęła, powiedzmy, no, ruszać na początku roku 1954. To chodzi o bazalty. Taki program z geografii, że się jeździło po wszystkich zakładach. I w bazaltach, w Hucie, w browarach, w browarze Saskim w Ostrowcu. To wszędzie byłem z panem Kawalcem, który był od geografii. Tak. Wielki piec, coś takiego, że został wybudowany w 1899 roku, a że w 1968 roku był ostatni wytop. I to nie jest prawda. Dlatego, że jako uczeń, proszę Państwa, jeszcze pierwszej klasy, liceum, z panem Stanisławem Czajką, zostaliśmy zabrani na ostatni wytop. I to było dokładnie 18 marca 1969 roku. Kierownikiem odchodzącym był pan Józef Myszka, czyli na jego imieninie. Pan Józef, tutaj, proszę Państwa, miałem tego nie wspominać, ale wspomnę. Tutaj były takie, powiedzmy, historie, że niektórzy inżynierowie zdolniejsi byli w nagrodę wysyłani na studia do Swierdłowska, do Moskwy i przywozili stamtąd żony Rosjanki. I pan Józef Myszka miał żonę właśnie stamtąd przywiezioną. No, no i ona tutaj mieszkała i prawdopodobnie jej rodzina spolszczyła się zupełnie, prawda, jak to bywa. Ostatni wytop, no, to jest 18 marca 69 roku. A no, na 18 marca, dlatego, że no, chcieli przyjemność zrobić panu Józefowi Mieszce, prawda, i zrobić sobie, prawda, gaszenie wielkiego pieca. Tak. Powstają nowe szkoły, prawda. Ja nie mówię o tej Trójce, która jest już bardzo późną rzeczą. Ja mam wspomnienie z drugiego liceum i ze szkoły muzycznej. Wtedy dyrektorem szkoły muzycznej był Kazimierz Orłowski, a śpiewu operowego uczyła pani Wanda, jego żona Wanda Orłowska. No i oczywiście ona uczyła tutaj prywatnie nad dancingową. Taka była śpiewaczka operetki lubelskiej, prawda? A oraz powstał, no powiedzmy, wcześniej był już szpital, bardzo z jednej strony tacy bardziej jakby zaradni ludzie wyjeżdżali na ziemię odzyskane. Proszę Państwa, nie czarujmy się, tutaj pracy jak na razie w 1945 roku, w 1946 nie było, więc wyjeżdżali na szabry, czy rabować mienie poniemieckie. Niektórzy zostawali i niektórzy robili karierę, niekoniecznie dobrą. Właśnie są takie ślady, że z tego powiatu i z tego miasta zostawali gdzieś szefami milicji i byli sadystami. No ale niektórzy się poosiedlali, niektórzy zostali, zrobili stąd karierę jak generał Pożoga, prawda? Niektórzy poszli do wojska. Mój ojciec, na przykładzie mówię, poszedł do szkoły, do technikum obturu. To była organizacja młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, TPS-u w Kielcach. I tam był już w którejś klasie, doszło do zjednoczenia TPS-u z PPR-em, no i oczywiście szkołę rozgonili. Dzień po zjednoczeniu, w grudniu, bo to w grudniu było, wygonili tych 560 uczniów i nie dali im na bilet, bo przychodzili chłopcy na piechotę. W systemie politycznym następowało to scalenie, tam nie tylko PPS i PPR się niby scaliły, ale tam powiedzmy odrodziły się takie mniejsze organizacje. Nawet bunt się odrodził i też chciano do tego, powiedzmy, przyłączyć do tej partii wielkiej, zjednoczonej. PSL, Wincenty Witos, no, zmarł. Andrzej Witos nie chciał się jednoczyć z PSL-u. Ci od Tuguta z PSL wyzwolenie też nie bardzo chcieli, więc jakiś taki no, wycech, jakiś tacy powiedzmy inni. No, scalanie PSL-ów w ZSL zakończyło się dopiero w 1954 roku. Stronnictwo Narodowe nie udało się w ogóle jakby odwiesić. Ci, którzy czuli się zagrożeni, jak na przykład Korboński, Mikołajczyk, Bagiński, no oni po prostu w skryty sposób uciekali na Zachód. I bardzo dobrze. Inaczej po prostu by stracili życie. Przecież Mikołajczyka by zabili. W Radomiu Grzesznarowski się ocalił, się on był przedwojennym prezydentem Radomia. No, do tej pory jest szanowany, jak się wspomni Grzesznarowskiego, to się dobrze o nim mówi. Miał dwie córki. Jedną Halinę, ona wyszła za Szpilmana, za tego wielkiego Szpilmana, a druga Marysia wyszła za pana Czarneckiego, bardzo dobrego saksofonistę, solisty Polskiego Radia. A Grzesznarowski no, potem został podsuwany i mimo, że był stary PPS-iak, po prostu nic się jakby kariery wielkiej żadnej nie zrobił. Jeżeli chodzi o zmianę jakby poglądów, no to było trudno. Ale o zmianę postaw, no to było łatwo. Przed wojną Strachowice były PPS-owskie. Wieś była Witosowa, była PSL-owska. PSL Witosa no była oczywiście antyklerykalna i antysemicka. Robotnicy też przed wojną blokowali powiedzmy no możliwość jakby zatrudnienia Żydów, czy Szydłowca, czy innych. Ale tutaj, proszę Państwa, no po wojnie to stopniowo zaczęli, no, żeby nie wychylać się. Znacie, proszę Państwa, te wszystkie motywacje, prawda? Kto chciał zostać majstrem, prawda, czy coś, no to namawiali go, żeby poszedł do PZPR-u. No i tacy ludzie oczywiście byli.
1: SK Starachowice News.
2: Baśnie i legendy świętokrzyskie opowiada przewodnik świętokrzyski Aneta Marciniak.
4: Pozostajemy w paśmie wysogórskim, przynajmniej na początku naszego dzisiejszego spotkania, ale tym razem nie Łysiec, a Łysica, królowa świętokrzyskich gór. Przed wyjściem na szlak mamy źródełko świętego Franciszka, chociaż tak naprawdę lepiej by tu pasowała nazwa źródełko pełne łez. Żeby opowiedzieć tę historię, musimy cofnąć się do czasów, kiedy to bezdroża słowiańskiej krainy przemierzają pogańskie bóstwa. Do czasów, gdzie poświst puszczą kołysze, a szum jodeł i buków to jedyni towarzysze mieszkańców tego miejsca. Tego, czyli zamku zdobiącego szczyt Łysicy. Mieszkają w nim, jak mówi legenda, dwie siostry, które różnią się od siebie niczym dzień i noc, albo ogień i woda. Starsza z nich ma na imię Jadwiga, włosy krucze, śmiejące się oczy, filigranową posturę i wręcz kipi energią. Lubi tańczyć i opowieści głoszą, że była częstą towarzyszką czarownic na sabatach, które odbywały się właśnie na Łysicy. Zupełnie inna jest druga z sióstr, ta młodsza, ta, która ma na imię Agata. Wysoka, smukła, eteryczna, kocha przyrodę, śpiew ptaków i szum puszczy. Najchętniej spędza czas na samotnych spacerach. Siostry kochają się bardzo i żyją szczęśliwie pod opieką ojca, który niestety pewnego razu umiera gdzieś na wojaczce. Zanim skona, nakazuje jednemu ze swoich ludzi zaopiekować się dziewczętami. I jak to bywa w tych właśnie historiach, dwie nawet największe przyjaciółki, nie mówiąc już o siostrach, mogą się poróżnić tylko z jednego powodu, z powodu mężczyzny. I tak jest także w tym przypadku. Miłosław, potężny jak Tur i mężczyzna wielkiej dzielności, stanął u bram łysogórskiej warowni. Mimo rozpaczy po śmierci ojca, dziewczyny coraz częściej spoglądają w stronę przystojnego młodzieńca. Ale tak jak one, tak i te miłosne umizgi są zupełnie różne. Jadwiga kokietuje wprost, Agata te swoje rzewne wyznania wyśpiewuje gdzieś z daleka.
7: Miłosław ulega starszej siostrze, kruczowłosej Jadwidze. I chociaż wszystko zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu, to Jadwiga zaczyna toczyć ropak zazdrości. Podczas wieczornych igraszek przekonała ona swojego ukochanego do tego, by pozbyć się Agaty. Od słowa do słowa zabrała się do pracy i rozpoczęła ważenie na paru wielkiej mocy, który miał otruć dziewczynę. Napar czekał na Agatę. Ta miała się go napić po powrocie z porannego spaceru. Nie dane jej jednak było wrócić do zamku, bo bogowie jej strzegli. Nie mogli znieść knowań Jadwigi i zrównali zamek na Łysicy z ziemią. Przepadła Jadwiga, przepadł Miłosław i tylko Agata przysiadła na gruzach zamku i zapłakała rzewnymi łzami. Potok łez płynął dniami i nocami, aż w końcu uformował się w źródełko, dziś noszące imię świętego Franciszka. Ma wielką moc. Powiada się, że dziewczyny, które przemyją tą wodą oczy, mogą na nie przejrzeć. Sama Agata skamieniała z bólu i żalu i dziś tworzy najwyższy wierzchołek Łysicy. Ale sama Łysica, a właściwie szlak na nią, to także kapliczka Stefana Żeromskiego. Właściwie to kapliczka Janikowskich, ale nosi nazwę Żeromskiego, ponieważ zostawił w niej swój ślad. Ślad swojej bytności, wydrapał na ścianie swoje imię i nazwisko. Z tą ziemią świętokrzyską, z okolicami Łysicy, z okolicami świętej Katarzyny rodzina Żeromskich jest związana szczególnie. Stefan Żeromski co prawda nie urodzi się w Ciekotach, które są do dzisiaj z nim kojarzone, tylko w Strawczynie, ale to właśnie te Ciekoty będzie najmilej wspominał. To jest taki najszczęśliwszy czas, który tam spędzi. Przynajmniej do tego momentu, kiedy jeszcze będzie żyła jego matka. Ze Stefanem Żeromskim tak naprawdę związanych jest całe mnóstwo ciekawostek. Wielka szkoda, że nie o wszystkich mówi się w szkole. Uczniowie znają głównie powieści. To też chyba lektury nie cieszą się jakimś zbytnim zainteresowaniem i sympatią uczniów. Może gdyby więcej uczono właśnie o tych latach szkolnych Stefana Żeromskiego, łatwiej by był ten pisarz strawny. Z takich ciekawostek dotyczących pisarza warto pamiętać, że Stefan Żeromski był niezbyt dobrym uczniem. Trzykrotnie powtarzał klasę z powodu trudności z łaciną i matematyką. Katarzyna Zaborowska, poetka z Wilkowa, pisała o nim: Stefanek był trochę swawolny, łon chciał, aby był od nauki wolny, co też pokazuje, że no niespecjalnie lubił przesiadywać w książkach. Słaby z przedmiotów ścisłych, celujący z humanistycznych, przeciśnięty biedą, zacznie w końcu udzielać korepetycji. Nie będą mu one w smak, napisze później, że ciężki jest ten los korepetytorski. Tak naprawdę słabe wyniki w nauce to także efekt tego, że czas na naukę ma dopiero po pracy, a wtedy jest po prostu zmęczony. Ale jeżeli mówimy o Stefanie Żeromskim i o tych okolicach Łysicy, często zresztą tam bywał, bardzo miło wspominał samą świętą Katarzynę, kościół szczególnie. To pamiętajmy też, że Stefan Żeromski ma bujne życie miłosne. Te pierwsze miłości to Ludwika Dunin-Borkowska, Helena Skierska, córka emerytowanego wicegubernatora Kieleckiego. Ona jest pierwowzorem Anny Stogowskiej z Syzyfowych prac. Ale myślę, że warto też wspomnieć, szczególnie, że jesteśmy wieczorową porą, tą pierwszą namiętną miłość Stefana Żeromskiego. To Helena Radziszewska, zamężna siostra macochy Stefana Żeromskiego, matka dwójki dzieci, żona naczelnika stacji w Mińsku. Miłość do tej starszej o 10 lat Heleny będzie mocno burzliwa. Wybuchła w roku 1884, by w 1890 zmienić się zupełnie w obojętność. No ale to też już był ten czas, gdy serce Stefana leżało u stóp pewnej natuchny. Z miłości bez granic i pełnej szaleństwa nie zostało prawie nic. Tak przypominamy sobie właściwie o tym Żeromskim, ponieważ kilka dni temu minęła kolejna rocznica jego urodzin, a też i w Starachowicach mamy przecież park imienia Stefana Żeromskiego. Wracając do tych miłosnych historii, zanim ta natuchna, o której wspominaliśmy, to wcześniej będzie Aniela. Aniela, którą pozna w Łysowie, niedaleko Drohiczyna. Stefan zostaje tam zaproszony przez Anielę Żążewską jako nauczyciel dzieci. Będzie tam od listopada 1889 roku do końca roku 90. Aniela jest wdową po literacie, bliska przyjaciółka Prusa Konopnickiej, no i zagości w sercu Stefana Żeromskiego. Spędzają razem wieczory, no i następuje to, co łatwo przewidzieć, wybuch namiętności i romans. Romans niedługi, bo przerwany flirtem z młodszą siostrą Anieli, Natalią, zwaną inaczej Natuchną. Pikanterii dodaje fakt, że mąż Natalii leczył Stefana na płuca. Pisarz miał te płuca słabe, odziedziczył skłonności do chorób po swojej matce, która zresztą zmarła na gruźlicę. Żoną Stefana Żeromskiego została Oktawia Rodkiewicz. Stefan Żeromski, tak jeszcze wracając w ogóle do tych lat szkolnych, nie miał matury, nie udało mu się jej zdać. Szkołę opuścił ze świadectwem ukończenia 8 klas gimnazjum. 21-letni wschodzący literat bardzo chce podjąć studia medyczne, ale niestety nie może, bo bez matury się nie da. Decyduje się więc na szkołę weterynaryjną. Tam przyjmowano bez tego egzaminu dojrzałości. Różne będą losy Stefana Żeromskiego, kiedy zjawi się w końcu w Nałęczowie, by objąć posadę guwernera. Tam właśnie pozna swoją przyszłą żonę, Oktawię Rodkiewiczową. Zaprzyjaźni się także z Aleksandrem Głowackim, czyli Bolesławem Prusem. I w 1890 roku Stefan i Oktawia wezmą ślub, a Prus będzie im bardzo, bardzo kibicował. To małżeństwo przetrwa do śmierci pisarza, chociaż tak naprawdę Stefan Żeromski spędzi wiele lat z inną kobietą. Oktawia, wychodząc za mąż za Stefana, właściwie mu się poświęciła. Gdy go poznała, była administratorką Nałęczowskiego Zakładu Leczniczego. Była dla Stefana ogromnym oparciem, partnerką intelektualną, taką żoną opoką. To dzięki niej Stefan dostał pracę w bibliotece w Szwajcarii. To ona brała na swoje barki całe gospodarstwo domowe, bardzo zaradna. Pomagała, gdy Żeromskiemu, gdy carska cenzura skonfiskowała rękopis popiołów, uruchomiła swoje znajomości do tego, żeby go odzyskać. Natomiast no, Stefan nie do końca to docenił. W 1899 roku urodzi się syn Adam. Przeżyje lat 19, potem umrze. Oktawia będzie się w tym czasie zmagała z chorobą nerwową. I po 20 latach małżeństwa Stefan zwiąże się z inną kobietą, poznaną w Paryżu Anną Zawadzką. Młodszą, jest młodsza od pisarza o 24 lata. W 1913 roku przyjdzie na świat ich córka Monika. Anna ochrzciła córkę jako pochodzącą ze związku sakramentalnego, ale to nie jest prawda. nie była dzieckiem ślubnym, bo też i Żeromski, i Anna ślubu nie mieli. Nigdy Oktawia nie dała rozwodu Stefanowi Żeromskiemu. Oktawia przeżyła pisarza o 3 lata. Do końca była formalną żoną Stefana Żeromskiego. Ten zmarł w 1925 roku, zostawiając wszystko Annie i Monice. Kiedy podróżujemy sobie po Górach Świętokrzyskich, kiedy jesteśmy w Świętej Katarzynie, kiedy wybieramy się na szlak na Łysicę, kiedy wchodzimy do tej kapliczki, w której widnieje podpis Stefana Żeromskiego, to myślę, że warto sobie zrobić również taką wędrówkę do Ciekot, do dworku w Ciekotach. Właściwie jest to rekonstrukcja dworu zamieszkiwanego przez Żeromskich. Miejsce wyjątkowe, piękne, takie z duchem Żeromskiego. Tam można też przenocować, można zaopatrzyć się w różne ciekawe literackie pozycje dotyczące Żeromskiego. No i przede wszystkim warto poznać się z tym Stefanem Żeromskim, takim trochę innym niż ten, którego poznajemy w szkole. Warto wybrać się również szlakiem na Radostową, jego ukochaną górę, górę domową, potem wymyśloną. Co prawda ze szczytu Radostowej nie zobaczymy Ciekot, tak jak widział je Żeromski. Dzisiaj to las otacza wierzchołek tej jego góry domowej, ale myślę, że można oddać się tej historii, tym czasom, w których żył Stefan. Kochał to miejsce i myślę, że chociażby dlatego warto je poznawać.
1: SK Starachowice. SK Starachowice News.
2: W województwie świętokrzyskim mieści się posiadłość niezwykłego pisarza i noblisty Henryka Sienkiewicza. W Obelęgorku znajduje się pałacyk pisarza, który był jego letnią rezydencją. A więcej o tym miejscu opowiem kierownik pałacyku Łukasz Wojtczak.
8: Znajdujemy się w dworku Henryka Sienkiewicza, który teraz jest muzeum. Proszę powiedzieć, jak do tego doszło.
9: No to jest dosyć długa historia. Najstarsze ślady Obelęgorka widoczne w dokumentach sięgają XVI wieku. Wiemy, że w 1619 roku, czyli już w wieku XVII, Obelęgorek stał się własnością magnackiej rodziny Tarłów, którzy swoją główną siedzibę mieli w pobliskim Podzamczu Piekoszowskim. No, Tarłowie gospodarowali tutaj długo, bo do końca wieku XIX i w 1883 roku sprzedali Obelęgorek rejentowi kieleckiemu, redaktorowi Gazety Kieleckiej i jednemu z najbogatszych mieszkańców miasta, Mieczysławowi Halikowi. To były takie tereny łowieckie. Tutaj Tarłowie, a potem Halik, no przyjeżdżali od czasu do czasu. Majątek niestety z roku na rok podupadał i Mieczysław Halik zaczął nosić się z zamiarem jego sprzedania. Biegło to się w czasie z powstaniem Komitetu Jubileuszowego Henryka Sienkiewicza, komitetu, który utworzyli przyjaciele pisarza, aby podziękować mu za jego dotychczasową pracę. Konkretnie chodziło o jubileusz 25-lecia pracy literackiej. Ponieważ Sienkiewicz swoje święto przesunął z 1897 roku, kiedy to przypadała 25. rocznica ukazania się powieści Na marne, na rok 1900. Zrobił to, ponieważ był zaangażowany w budowę pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, więc przedkładał narodowego wieszcza nad swoje święto. Poza tym chciał ukończyć powieść jubileuszową, tak określamy powieść Krzyżacy, bo właśnie wydano ją w 1900 roku. I dało to czas komitetowi, aby zebrać dość pokaźną kwotę pieniędzy. Było to ponad 70 tysięcy rubli. No i zastanawiano się, jak spożytkować te pieniądze. Brano pod uwagę różne możliwości. Ostatecznie zwyciężyły jakby dwa pomysły. Pierwszy to był zakup kamienicy na Starym Mieście w Warszawie, a drugi zakup majątku ziemskiego, którym pisarz zawsze marzył, zresztą pochodził ze szlachty, więc ta ziemia była mu bardzo droga. Były też takie dosyć, powiedziałbym kolokwialnie, może trochę szalone pomysły, bo na przykład rozważano możliwość zakupu zamku w Pieskowej Skale, ale ten pomysł szybko odrzucono. Ostatecznie zdecydowano się na zakup majątku ziemskiego i jak już powiedziałem, to się zbiegło w czasie z tym, że Mieczysław Halik, właściciel Obelęgorka, kiedy dowiedział się, że Komitet szuka majątku dla pisarza, zgłosił się z ofertą sprzedaży Obelęgorka. No, komitet nie sprawdził dokładnie majątku, bo jego przedstawiciele wprawdzie przyjechali tutaj na miejsce, ale zachwycili się tutejszą przyrodą, tutejszą okolicą. Nie sprawdzili, że majątek jest z długami hipotecznymi. No i Sienkiewicz Radziwiłłowiczowi taki prezent zdecydowali się kupić. Na czele tego komitetu stał najpierw książę Michał Radziwiłł, później biskup Kazimierz Różkiewicz. Zapłacono za ponad 280 hektarów majątku ponad 50 tysięcy rubli. Za pozostałą część tej uzbieranej sumy, bo to było ponad 70 tysięcy łącznie, postanowiono wybudować pałacyk dla pisarza, bo pierwotnie w tym miejscu był tylko domek myśliwski rodziny Tarłów, nazywamy go dzisiaj Tarłówką. Później rejent Mieczysław Halik dobudował sobie pawilon myśliwski, nazywamy go dzisiaj Halikówką. No a część ta pałacowa dla Sienkiewicza powstała jako ostatnia. Architekt po prostu połączył wszystkie te trzy elementy. I co się działo z Oblęgorkiem? No Sienkiewicz był tutaj po raz pierwszy nieoficjalnie w 1901 roku, kiedy wracał po maturze syna z Krakowa do Warszawy. W 1902 przyjechał już oficjalnie, bardzo uroczyście witany przez okolicznych mieszkańców, odprowadzony w takim przez wiele kilometrów, w takim barwnym korowodzie aż pod sam pałac. No i był pełen entuzjazmu, że znajdzie tutaj spokój, będzie mógł dalej tworzyć, będzie mógł już przy tej jesieni życia, można powiedzieć, odpoczywać. No ale bardzo szybko okazało się, że Oblęgorek ma sporo wad, tak można powiedzieć. Największą z nich było to, że kiedy nadeszła jesień, to w środku zapanowały zbyt niskie temperatury. Piękne piece, które zachowały się u nas do dzisiaj, nie były w stanie ogrzać tych pomieszczeń. Z tego powodu Oblęgorek szybko został przeznaczony na letnią rezydencję, a pozostałą część roku Sienkiewicz spędzał w Warszawie. Musiał z powrotem wynajmować tam mieszkanie. I przyjeżdżał tutaj Henryk Sienkiewicz z rodziną przez 12 lat, do wybuchu I wojny światowej. Po wybuchu tej wojny, bojąc się o rodzinę, przede wszystkim o syna, który był w wieku poborowym i groziła mu wcielenie do rosyjskiej armii, postanowił wyjechać najpierw do Krakowa, później do Wiednia, a finalnie znalazł się w Szwajcarii, gdzie m.in. wspólnie z Ignacym Janem Paderewskim tworzył Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli prowadził działalność taką patriotyczno-charytatywną, można powiedzieć, z terenu Szwajcarii. No ale tam też Sienkiewicz zmarł 2 lata później, nie doczekał końca wojny, nie doczekał niepodległości. Wtedy do Oblęgorka wróciła jego żona, Maria Zbawski-Sienkiewiczowa, to była jego trzecia żona, trzecia Maria, i ona tutaj mieszkała od 1917 w Oblęgorku do 1925 roku. W 1925 już podupadła na zdrowiu, wyjechała na krótko do Krakowa, gdzie zmarła. W majątku został syn Sienkiewicza, Henryk Józef, no, który między innymi ożenił się właśnie z Zuzanną z Cieleckich i tutaj sobie gospodarowali aż do wybuchu II wojny światowej. No wojna dosyć dotkliwie doświadczyła Oblęgorek. Tutaj stacjonowali partyzanci z grupy Wilka. Tutaj też w 1945 roku w styczniu przyszła Armia Czerwona. Rodzinie kazano się wyprowadzić do stojącej do dzisiaj nieopodal pałacyku dawnej rządcówki, czyli domu rządcy. Niebawem rodzinie w ogóle kazano opuścić powiat kielecki. Zamieszkali wtedy, no to trochę ironia losu, na ulicy Sienkiewicza, przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach. Później, po wojnie, była ustawa, która spowodowała upaństwowienie majątku. Rodzinie zostawiono tylko tyle, ile reforma rolna dopuszczała, czyli 49 hektarów, a reszta została upaństwowiona. I co tutaj się działo? No przede wszystkim funkcjonowała państwowa wytwórnia i hurtownia ziół. W środku znajdowały się w pałacyku, w domu pisarza, spichlerze. Trzymano zwierzęta. Utworzono fundację, która miała na części majątku pomagać młodzieży uzdolnionej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Funkcjonowała tu samopomoc chłopska. Ogólnie majątek był bardzo zniszczony. I tutaj właśnie i według relacji właśnie Zuzanny Sienkiewiczowej w roku 1949 dopiero wtedy majątek oddano rodzinie, ale był on już na tyle mocno zdewastowany, ciężko go było utrzymać, rodzinie brakowało pieniędzy, że właśnie już pod koniec lat 40. dzieci pisarza, czyli Henryk Józef i jego siostra Jadwiga, zaczęli czynić starania o to, aby majątek przekazać na rzecz państwa, ale pod warunkiem, że zostanie tutaj utworzone Muzeum Pamiątek po ich ojcu, czyli Muzeum Sienkiewicza. Kilka lat ten pomysł nie był realizowany. Oczywiście brakowało pieniędzy w tym czasie. Wiele znakomitości przyjeżdżało też tutaj, oglądało Oblęgorek i apelowało o to, aby coś zrobić z tym majątkiem, że Sienkiewicz, noblista, warty jest tego, aby utworzyć jego muzeum właśnie w Oblęgorku. Uznano, że jest to idealne miejsce. Mówię tu na przykład o Melchiorze Wańkowiczu, Marian Brandys chociażby. I rzeczywiście ten pomysł w końcu zaczął być realizowany. W roku 1956 dzieci Sienkiewicza aktem notarialnym zrzekły się prawa do 2 hektarów parku oraz pałacyku, przekazując go na rzecz państwa. To jest dzisiaj właśnie teren naszego muzeum. muzeum i nasz park oblęgorecki, a w 1958, dokładnie 26 października, udało się po wielu różnych staraniach, bo to była dosyć długa droga, otworzyć muzeum. Kustoszem, pierwszym kustoszem została synowa Sienkiewicza, Zuzanna Sienkiewiczowa. Takim opiekunem merytorycznym muzeum była znana tutaj na Kielecczyźnie pani Aleksandra Dobrowolska, wtedy kustosz Muzeum Świętokrzyskiego. Bardzo dużo pomogła Cepelia Poznańska, aby w ogóle otworzyć muzeum, ponieważ wiele mebli, które przetrwało, było bardzo zniszczonych i oni postarali się o to, aby wiele tych mebli odnowić. Wiele rzeczy odtworzono na podstawie fotografii. Także w momencie otwarcia udało się uruchomić gabinet Henryka Sienkiewicza, salon, a w miejscu, gdzie dzisiaj mamy jadalnię, znajdowała się taka sala, można powiedzieć, staw czasowych. Później kolejne sale otwierane były w następnych latach. Ostatnią otwarto sypialnię dla zwiedzających, to był rok 1974 już. Pierwsze trzy pomieszczenia, które można oglądać u nas w muzeum, czyli gabinet, salon oraz jadalnia, to są pomieszczenia bardzo autentycznie wyglądające. 90% obiektów, które się znajdują, to są autentyczne rzeczy, takie, które należały do Sienkiewicza. Natomiast jadalnie oraz palarnie odtworzono na podstawie głównie właśnie wspomnień, między innymi kobiety, która była gospodynią Sienkiewicza,

0: oglądać Dom Pisarza, ale pod warunkiem, że jego nie było akurat wtedy w domu i tutaj Maria Lutówna pełniła rolę takiej gospodyni, przewodnika, można powiedzieć. Wracając do tego, co się działo tutaj w Oblęgorku, to jak mówię, w kolejnych latach otwierano kolejne sale i ostatecznie udało się odtworzyć 5 pomieszczeń mieszkania Sienkiewicza na parterze, a na piętrze utworzyć wystawę biograficzno-literacką. Oprócz tego w dawnej Halikówce obecnie mamy salę wystaw czasowych. No, tam oryginalny wystrój nie przetrwał. Te pomieszczenia, które się tam znajdowały, gospodarcze, pomieszczenia dla służby, garderoby, zostały zniszczone. W czasie II wojny światowej, tak jak znaczna część księgozbioru Sienkiewicza, który Niemcy wywieźli do Kielc i na jednej z ulic spalili, tak samo piętro, stąd też bardziej nowoczesna dzisiaj tam wystawa, ponieważ no, ten oryginalny wystrój niestety nie przetrwał. Na piętrze były pokoje dla dzieci, pokoje gościnne. Dzisiaj muzeum no, to jest jedno z najpopularniejszych muzeów tradycyjnych w Polsce i, no, i oczywiście siłą rzeczy też w województwie świętokrzyskim. Oblęgorek od wielu, wielu lat miał bardzo wysoką frekwencję, cieszył się ogromną popularnością, bo zaczynając tam od lat 60. to było po 85 tysięcy mniej więcej zwiedzających. Później nawet był taki czas, że Oblęgorek miał drugą frekwencję po Wawelu. To jest coś niesamowitego. Obecnie ta frekwencja to jest między 50 a 65 tysięcy zwiedzających rocznie. To też bardzo dużo, właśnie jak na muzeum tradycyjne.
1: A kim są ci zwiedzający? Czy są to jakieś grupy zorganizowane? Czy to są to osoby tylko z województwa świętokrzyskiego, czy też z całej Polski?
0: No, można powiedzieć, że Oblęgorek funkcjonuje dosyć cyklicznie, dlatego wiemy właśnie w jakim okresie roku możemy liczyć na dane grupy zwiedzających. I tak na przykład ten sezon turystyczny, który zaczyna się pod koniec kwietnia, tak naprawdę maj, czerwiec to jest taki najbardziej gorący okres turystyczny, to są przede wszystkim grupy szkolne. Młodzież szkolna przyjeżdżająca do nas na wycieczki, jako jeden z punktów tych wycieczek właśnie jest, jest to Oblęgorek jednym z tych punktów. Potem w okresie wakacyjnym to są przede wszystkim kolonie i rodziny z dziećmi, które bardzo chętnie wybierają się, żeby oglądać polskie zabytki i tutaj to są takie grupy. Natomiast potem mamy jesień i właśnie wrzesień, październik, to znów są wycieczki szkolne. W międzyczasie i w ostatnich latach zauważamy też trend, że bardzo dużo grup emerytów przyjeżdża do nas. To są uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora. Także ten wachlarz jest bardzo, bardzo szeroki, można powiedzieć. Oprócz zwiedzania, no bo to jest nasza podstawowa działalność, organizujemy też co roku wystawy czasowe. One są tematycznie związane z twórczością Sienkiewicza, bądź też wystawami historycznymi. Ponadto staramy się wykorzystywać potencjał naszego parku, organizujemy pikniki rodzinne, zwykle też poświęcone konkretnemu tematowi, z pokazami historycznymi, rekonstruktorami, różnymi grami, zabawami edukacyjnymi. Mamy też koncerty, to jest taki cykl, który nazywa się Wieczory u Pana Henryka. Od wielu lat już u nas funkcjonuje i staramy się, żeby co roku kilka tych koncertów przynajmniej w pałacyku się odbywało. One zazwyczaj mają miejsce w salonie pisarza i no cóż, w takiej wyjątkowej scenerii staramy się dostarczać tej rozrywki i lokalnym mieszkańcom, bo na nich nam bardzo zależy, no ale też każdemu chętnemu. To są koncerty bezpłatne. No i cóż, staramy się też przy okazji innych rocznic, czy też wydarzeń, żeby Oblęgorek był cały czas żywy, żeby też wychodził troszeczkę naprzeciw potrzebom obecnych zwiedzających, bo rzeczywiście, zwłaszcza tu dzieci, młodzież, rodziny, no wymagają, żeby cały czas muzeum żyło, żeby pojawiało się coś nowego, żeby były właśnie cykliczne jakieś imprezy. I robimy wszystko, żeby tak właśnie
1: żeby
0: było.
1: Żeby muzeum żyło, to tak naprawdę musi się coś dziać, prawda? Musi być coś organizowane. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda oferta edukacyjna?
0: Tak, oferta edukacyjna jest dla nas niezmiernie ważna, no bo właściwie poza tradycyjnym zwiedzaniem, no to jest druga rzecz, na której się tak mocno skupiamy. I oczywiście mamy ofertę tak zwaną stacjonarną, bo w ostatnim czasie, w czasie pandemii pojawiła się ta oferta online, która no, spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Przygotowaliśmy nowe propozycje tematów, wprowadziliśmy te zajęcia zdalnie przy pomocy różnych programów, które były powszechnie używane w tym czasie. Natomiast ta oferta stacjonarna polega na organizowaniu lekcji muzealnych, zajęć edukacyjnych, warsztatów. Do wyboru mamy kilka takich podstawowych tematów, które od lat są najchętniej wybierane przez głównie nauczycieli. To są tematy związane z książkami i z życiem Sienkiewicza. A oprócz tego mamy też zajęcia manualne, gdzie można się wykazać zdolnościami

0: fantastycznymi zręcznością wykonywania różnych rzeczy. I lekcje cieszą się też dosyć dużą popularnością właśnie w sezonie turystycznym. Zawsze jest do nich prezentacja, mamy salę edukacyjną, w której te zajęcia się odbywają. Także właściwie na zamówienie, można powiedzieć, po rozmowach z nauczycielami możemy przygotować lekcje tak naprawdę na każdy temat. Tu jesteśmy bardzo elastyczni.
1: Pałacyk Henryka Sienkiewicza jest zabytkiem, prawda?
0: Tak, Pałacyk Henryka Sienkiewicza jest oczywiście zabytkiem. Po raz pierwszy trafił na listę zabytków już w 1958 roku, czyli bardzo dawno. Mało tego, od 2018 roku Pałacyk Sienkiewicza jest także pomnikiem historii. Wpisany został na listę pomników wraz z Aleją Lipową, która prowadzi do naszego muzeum, także zabytkową. Lipy to był dar dla Sienkiewicza z okazji jubileuszu również. Także taki status uzyskaliśmy, z czego oczywiście bardzo się cieszymy.
2: SK Starachowice News.
3: Trwa rekrutacja do pierwszego publicznego żłobka w Starachowicach przy ulicy Leśnej. Wnioski można składać do 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w pokoju 221. Mówi prezydent Marek Materek.
4: Ze mną na konferencji prasowej pani Zofia Kuchska-Jakubowska, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Starachowicach, pani Monika Gross, reprezentująca referat edukacji, kultury, promocji, sportu i turystyki, zajmujący się rekrutacją do nowego żłobka, i pan Dawid Bojara, firma Demax Starachowice, która wykonuje pracę. Szanowni Państwo, całkiem niedawno gościliśmy Państwa w tych murach, pokazywaliśmy, jak do niedawna wyglądało przedszkole miejskie nr 13. Ten budynek się zmienia, chcieliśmy dziś pokazać, na jakim etapie jesteśmy, o tym, żeby wykonawca mógł opowiedzieć, jakie prace zostały wykonane i jakie w najbliższym czasie zostaną jeszcze zrealizowane. Panie, żeby mogły powiedzieć o imprezach, które szykujemy w tej przestrzeni dla przyszłych podopiecznych, i także, żeby za Państwa pośrednictwem zaprosić mieszkańców, którzy mają dzieci do lat 3, a chcieliby, aby były zaopiekowane w dobrym miejscu pod czujnym i dobrym okiem wychowawców, do tego, żeby wzięli udział w rekrutacji, która trwa do 26 czerwca. 1/3 miejsc już została zarezerwowana, natomiast na pozostałych podopiecznych jeszcze czekamy. Zachęcam wszystkich do tego, żeby w tej rekrutacji wziąć udział, ale więcej i szerzej o tym panie i panie.
5: Firma Demax dokonała tutaj wszelkich starań, żeby wykonać pracę w narzuconym terminie, prawda, nie był on zbyt długi, ale udało nam się dopiąć to do końca. Termin już zupełnie nie jest zagrożony, dokonaliśmy pełnej modernizacji przedszkola i żłobka, łącznie z wymianą wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych, również wentylacji mechanicznej, wyposażyliśmy kuchnię przemysłową w naprawdę wysokim standardzie, także jestem przekonany, że żłobek oraz przedszkole będzie tutaj służyło Państwu na długie, długie lata.
6: W tym budynku znajdować się będzie pierwszy publiczny żłobek i przedszkole nr 13, który wchodzi w skład zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3. Będzie to miejsce bezpieczne, będzie to miejsce, które będzie oferowało wysoką jakość edukacji i opieki, jeżeli mówimy o żłobku. Mam nadzieję, że w tych pięknych salach, które zostaną uzupełnione o ergonomiczne, piękne, bezpieczne umeblowanie i sprzęty, dzieci będą mogły jak najbardziej rozwijać swoje pasje i umiejętności i stawiać już również te pierwsze kroki, jeżeli myślimy o opiece nad dziećmi w żłobku. Drodzy Państwo, zapraszam bardzo serdecznie 27 czerwca na godzinę 10 na piknik rodzinny, który odbędzie się tutaj na tym terenie zielonym przy przedszkolu i żłobku na ulicy Leśnej 40. Zapraszamy dzieci, które już chodzą do naszego przedszkola, te, które do nas dołączą od września, jak również rodziców i dzieci, które zapisały się już do naszego żłobka. To, że jesteśmy w jednym miejscu, jako żłobek, jako przedszkole, jako szkoła, stwarza niezwykłą możliwość do takiej spójności edukacyjnej. Dzieci pod bystrym okiem wychowawców, opiekunów będą mogły rozwijać się na poszczególnych etapach edukacyjnych i jest to na pewno niezmiernie ważna wartość, która będzie owocowała tym, że dzieci na koniec 8 klasy będą w pełni gotowe do tego, żeby już rozpocząć swoje młodzieńcze, a niebawem i dorosłe życie. Także zapraszamy bardzo serdecznie i oczywiście dyżur przedszkolny naszego przedszkola nr 13 w sierpniu, od 1 sierpnia, tutaj przy ulicy Leśnej 40. Dziękuję.
7: Pierwszy tydzień rekrutacji już za nami. Mamy 15 wniosków. Mamy nawet wśród dzieci, które są poniżej pierwszego roku życia. Wnioski przyjmujemy w pokoju 221 Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Rodzice, którzy nie mają dostępu do drukarki, nie mają możliwości wydrukowania wniosków, jak najbardziej zapraszam do siebie. Taki wniosek w wersji papierowej rodzic otrzyma. Jak też również służę pomocą w wypełnianiu takiego wniosku, jak też w razie jakichś wątpliwości i pytań od rodziców co do funkcjonowania żłobka, jak najbardziej na nie odpowiem. Także bardzo zapraszam rodziców, którzy jeszcze nie są zdecydowani, czy zapisać dziecko do żłobka miejskiego. Zachęcam, służymy pomocą.
4: I szanowni Państwo, myślę, że warto dodać, że ta kuchnia, o której wykonawca wspomniał, że została świetnie wyposażona, ona będzie służyła zarówno przedszkolu, jak również żłobkowi, natomiast posiłki będą kosztowały 5 zł dziennie. To jest koszt około 100 zł miesięcznie, więc myślę, że to jest dogodność pewna dla rodziców, którzy zdecydują się na posłanie tu swoich pociech do żłobka. Serdecznie zapraszamy do ekożłobka w Starachowicach, a także do przedszkola miejskiego nr 13, w którym jeszcze ostatnie wolne miejsca dla przyszłych maluchów są.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Starachowicka Lubianka ponownie zamieni się w scenę klubową. 11 lipca w Amfiteatrze 4. edycja Sunshine Lubianka Festival. Mówi organizator Łukasz Świstak.
8: Główną naszą gwiazdą wieczoru będzie Mellows, czyli dawniej Mellow Kids. Dalej mamy Arctic Moona. Charakterystyczną cechą naszych gwiazd są występy w takich śmiesznych czapkach jak z Pac-Mana. Bardzo, bardzo fajny duet obiecujący na rynku polskim i zagranicznym. Dalej mam jeszcze Arctic Moona, Rebor Sound System, Jacob Ronald, Elmo, Pawlo, Inspire oraz Play. Jak co roku Eska zawsze jest z nami patronem naszej imprezy. Zapraszamy całe rodziny razem z dziećmi, tak jak co roku. Będą strefy przed jakby samą imprezą, czyli przed godziną 15. Będziemy mieli pokazy dziewczynek na szarfach z przestrzeni lotu. Dodatkowo na scenie tancerki z grupy Euphoria Dance Show. Całość będzie nagrywana, tak jak w tamtym roku, After Movie przez filmmakera Tomasza Sokoła oraz wiele innych atrakcji przewidzianych. Na pewno będzie to duża dawka bardzo dobrej muzyki. Głównymi gatunkami to będzie kierujemy się house'em, trance'em, melodic techno. Tak jak podkreśliliśmy, impreza jest darmowa dla wszystkich, dla rodzin z dziećmi. Gdzie serdecznie zapraszamy. Natomiast chcielibyśmy zaprosić też sponsorów i firmy, które chciałyby się wypromować razem z nami. Zapraszamy do współpracy, bo tak jak mówimy, impreza jest do 24 jest na terenie Lubianki, jest darmowa. Zapraszamy wszystkich serdecznie na już naszą 4. edycję Sunshine Lubianki, Zalew Lubianka, 11 lipca. Serdecznie zapraszamy.
2: SK Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Mieszkańcy Starachowic zyskali nowe narzędzie do zgłaszania problemów wymagających interwencji miejskich służb. Władze miasta wspólnie z Zakładem Komunikacji Miejskiej uruchamiają Starachowicki Alert Miejski. Mówią prezydent Marek Materek i prezes ZEC Komunikacja Miejska Marcin Pocheć.
4: To jest centrum zarządzania, które jest czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracują te dyspozytorzy, którzy odbierają telefony od pasażerów komunikacji miejskiej, ale także od kierowców i są takim pośrednikiem pomiędzy zarządzającymi spółką, kierowcami, a także mieszkańcami, którzy korzystają na co dzień z usług komunikacji miejskiej w Starachowicach. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem po to, żeby za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom naszego miasta informacje dotyczące Starachowickiego Alertu Miejskiego, czyli SAM. Starowicki Alert Miejski tworzymy po to, aby jeszcze lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie, które zgłaszają do nas mieszkańcy. Często w okresie zimowym mieszkańcy zgłaszają uwagi dotyczące chociażby zimowego utrzymania dróg czy chodników. Na co dzień w okresie letnim mieszkańcy zgłaszają uwagi dotyczące na przykład niedziałającego oświetlenia ulicznego. Jeśli zauważą, że na ulicy znajduje się padłe zwierzę, które ucierpiało w wypadku i po prostu zalega na ulicy czy na chodniku, to także szukają kontaktu, gdzie mogą taką informację zgłosić. Jeśli widzą błąkającego się po okolicy psa, który może stanowić zagrożenie dla ich dzieci, dla otoczenia, to także poszukują informacji, gdzie można takiego zgłoszenia dokonać. Jeśli ktoś widzi uszkodzony przystanek, uszkodzony kosz na śmieci, uszkodzoną ławkę, czy pomalowane chociażby skatepark, czy inne przestrzenie na terenie naszego miasta, no to często mieszkańcy wysyłają te informacje do mnie, nie wiedząc, gdzie mogą z nimi trafić, tak aby odpowiednie służby się tym zajęły. Tworzymy Starowicki Alert Miejski po to, aby w jedno miejsce mogły trafiać wszystkie uwagi, które mieszkańcy nam chcą przekazać. Oprócz strony, którą cały czas mamy i która jest obsługiwana i te informacje trafiają do pracowników, jeśli ktoś zgłosi się na stronę www.naprawmy.starachowice.eu, to zgłoszenie, które zostanie tam pozostawione, trafia do pracownika merytorycznego, który danym tematem się zajmuje. I tu serdeczne podziękowanie do wszystkich tych, którzy w ostatnich latach korzystali i korzystają aktywnie z tej aplikacji, mogą zgłoszeń dokonywać. Ale jeśli znajdujemy się na mieście, nie chcemy korzystać z aplikacji, to tworzymy nową możliwość. Taką możliwość daje nam zapisanie sobie numeru telefonu Starowiska Alertu Miejskiego w swoim telefonie komórkowym i później wysłanie SMS-a bądź wiadomości na WhatsAppie, który trafi do dyspozytorni tu, która jeszcze na 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a później pracownicy dyspozytorni w Zakładzie Komunikacji Miejskiej przekażą do odpowiednich służb, jednostek bądź pracowników odpowiedzialnych za dane zadanie do realizacji. Ten numer telefonu komórkowego, który proszę, aby każdy z nas miał w swoim telefonie, żeby na bieżąco można było takich zgłoszeń dokonywać, to jest 792 082 222. Będziemy starali się promować ten numer zarówno na tablicach elektronicznych w autobusach komunikacji miejskiej, mam nadzieję, że także z Państwa udziałem w lokalnych mediach, w internecie i w różnych innych miejscach, tak aby jak najwięcej mieszkańców mogło sobie ten numer zapisać i kontaktować się. Jeśli ktoś woli numer stacjonarny, jest taka możliwość, żeby zadzwonić na numer stacjonarny, chociaż wolelibyśmy, że jednak zgłoszenie, to jest SMS, zdjęcie, opis, bo wtedy łatwiej skopiować i przekazać dalej. Natomiast jeśli ktoś ma potrzebę i musi zadzwonić, no to jest także numer stacjonarny 41 322 22 22. I szanowni Państwo, zachęcamy do tego, żeby korzystać z tego, no bo wtedy łatwiej nam będzie zarządzać miastem, szybciej będziemy mogli reagować na różnego rodzaju zgłoszenia, no i mam nadzieję, że to wszystko, na czym mieszkańcom zależy, będzie realizowane jeszcze szybciej.
9: Szanowni Państwo, to jest kolejny element, komponent, który wprowadzamy wspólnie z gminą Starachowice i służyć to ma poprawie jakości życia mieszkańców Starachowic. W ten sposób wykorzystujemy potencjał, który właśnie jest na dyspozytorni po to właśnie, żeby te problemy związane z tym, o czym mówił przed chwilą Pan Prezydent, w sposób taki dość profesjonalny i przede wszystkim w jednym miejscu rozwiązać. Następna rzecz, jaką chciałbym zwrócić uwagę, to, że drodzy Państwo, w sprawach, gdzie jest zagrożenie życia, niebezpieczeństwo, które już jest związane z bardzo poważnymi sprawami, no to tutaj ten numer alarmowy 112 jest przede wszystkim najważniejszy. Natomiast to, co mówił Pan Prezydent, wszystkie inne rzeczy z przyjemnością będą tu przyjmowane, profesjonalnie rozdysponowane, tak żeby te sprawy były załatwiane. No i jesteśmy do usług mieszkańców.
3: Trwają prace związane z przebudową ulicy Batalionów Chłopskich. Inwestycja ma poprawić stan jednej z ważniejszych dróg w tej części miasta. Jednak już na początku robót pojawiły się głosy niezadowolenia ze strony mieszkańców i pacjentów szpitala. Powodem jest brak kursów komunikacji w rejonie placówki.
4: To jest ulica kluczowa, która stanowi dostęp m.in. do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ale także kilku firm, które działają przy ulicy Batalionów Chłopskich. Także ulica Batalionów Chłopskich stanowi dojazd do Szpitalnego Działu Ratunkowego ratunkowego. Stąd wybór metody prowadzenia tych prac i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, który ma umożliwić szybsze prowadzenie prac na tej ulicy, a jednocześnie niepowodowanie korków, które zakorkowałyby nam m.in. ulicę Radomską, bo gdybyśmy ustawili światła, mielibyśmy problem z wjazdem na ulicę Batalionów Chłopskich i obsługą tego ruchu na samej ulicy Batalionów Chłopskich. Wprowadzenie tego ruchu jednokierunkowego wiąże się z pewnymi utrudnieniami, z którymi zmagają się pasażerowie komunikacji miejskiej. I tu chciałbym, żeby za Państwa pośrednictwem do wszystkich pasażerów komunikacji miejskiej dotarł ten komunikat związany z tym, dlaczego nie jest możliwe prowadzenie ruchu komunikacji miejskiej w momencie, kiedy rozpoczął się remont ulicy Batalionów Chłopskich. Każda linia na tamtej ulicy miała możliwość zawrotki na pętli autobusowej, która w tej chwili przechodzi generalny remont i przebudowę. Tej możliwości zawrotki nie ma, dlatego żadna linia nie wjeżdża w ulicę Batalionów Chłopskich, bo żeby mógł autobus tam wjechać, musiałby wyjechać łącznikiem do ulicy Iglastej, a następnie wyjechać ulicą Szkolną. Każdy, kto porusza się po naszym mieście, doskonale wie, jak trudno włączyć się do ruchu samochodom, które wjeżdżają od strony ulicy Szkolnej w ulicę Radomską. Stąd mielibyśmy ogromne opóźnienia na wszystkich liniach komunikacji miejskiej, gdybyśmy chcieli puścić autobusy tamtędy.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
10: Bartosz Manicz, dzień dobry. Trener Dragona Strachowice, dziś naszym gościem Marek Jasiński. Witam panie trenerze po zawodach.
11: Witam bardzo serdecznie, tak, dokładnie.
10: Zawody w Kielcach i zawody, które były z udziałem zawodników Dragona Strachowice, ale powiedzmy o samych zawodach, bo to był puchar, tak?
11: Tak, tak. To były pierwsze zawody międzynarodowe w Polsce od 20 lat i wracamy jakby na ten rynek zawodów międzynarodowych w Polsce, bo już mamy przyznane dwa następne lata, czyli 2027-2028. Już oficjalnie przez WAKO jest przyznany Puchar Europy w kickboxingu właśnie w Polsce. Prawdopodobnie może będzie w Kielcach.
10: No, Hala Legionów rzeczywiście prezentuje się dobrze i na takie zawody to jest dobre miejsce. Ilu zawodników przyjechało do Kielc, bo to trzydniowe zawody, tam się dużo działo.
11: Dokładnie, tam ponad 1000 zawodników, 15 państw, które zgłosiło swoich zawodników. Myślę, że w następnym roku będzie dwa razy tyle.
10: My ze Starachowic i tak jakbyśmy wspomnieli w dwóch zdaniach, świętokrzyska ekipa, bo to kilka klubów ze Świętokrzyskiego pewnie brało udział.
11: Tak, klub z Kielc, z Ostrowca, no i Dragon ze Starachowic. Te kluby ze Świętokrzyskiego brały udział w tych zawodach. Jeżeli chodzi o nasz występ, mieliśmy 9 osób na tych zawodach i wracamy z 3 złotymi medalami, 1 srebrnym i 2 brązowymi medalami.
10: Nazwiska możemy podać? Czy?
11: Tak, złoto, no to Daria Kłoga, to już jest jej trzecie, low kick, złoto, K1, złoto i teraz low kick, ale tym razem na pucharze. Dawid Kłoga, złoto, złoto Tomasz Adamus, srebro Wojtek i brązowe medale zdobył mój syn Krystian Jasiński. Także no, fajny występ.
10: Daria idzie za ciosem, co zawody to zwycięstwo. W tym roku jest pokonana w ogóle, czy jeszcze nie doznała porażki?
11: Jeżeli chodzi o rywalizację ringową, żadnej nie ma przegranej walki. Pierwszy start mieliśmy w Kiglajcie, ale startowała w kategorii 2 wyżej. No i przegrała tam z dziewczyną 1 punktem, z tego co pamiętam, ale dziewczyną, która wygrała tą całą kategorię. A jeżeli chodzi o swoją kategorię, chociaż teraz te startowała w kategorii wyżej i też wygrała, więc jest na ringu niepokonana. No i teraz, jeżeli chodzi o nią, no to wiadomo, przygotowanie do Mistrzostw Świata. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojedzie również jej brat Dawid Kłaga na te Mistrzostwa Świata. Okazuje się bardzo dobrze.
10: Także nie takie rodzinne tradycje są, bo było rodzeństwo Siebyłów, było rodzeństwo Guniów, więc tu takie rodzinne tradycje się robią.
11: Tak, tak, dokładnie tak jest. Co powiem, czas jakieś rodzeństwo trafia do klubu i to rodzeństwo no, robi, powiem tak, furorę, jeżeli chodzi o swój poziom i wyniki.
10: To w domu się pewnie pewnie też te napędzają. W domu też konkurencja, kto więcej medali, kto więcej pucharów przywiezie, kto na zawody pojedzie i kiedy i na jakie zawody. I teraz właśnie o tym chciałem parę zdań powiedzieć, bo idą wakacje, jest czerwiec. My spotykamy się w czerwcu, natomiast wiadomo, że okres wakacyjny to jest taki czas trochę przestojów dla klubów sportowych i nie jest to spowodowane tym, że kluby nie funkcjonują, bo funkcjonują bardzo dobrze, z tym, że ta chęć, czy ta taka determinacja, czy częstotliwość, czy regularność chodzenia na treningi wśród młodzieży i dzieciaków się zmniejsza. Jak to poprawić, zmienić, co wy robicie w Dragonie?
11: Znaczy tak, przede wszystkim to chcę powiedzieć, że mamy współpracę tu z Parkiem Kultury i 6 lipca mamy 2-godzinne zajęcia dla właśnie w Parku Kultury dla dzieciaków, które nie wyjeżdżają na wakacje, więc angażujemy się w te imprezy zewnętrzne. A jeżeli chodzi o zajęcia, u nas odbywają się bez jakichkolwiek zmian. Ta frekwencja, wiadomo, wakacyjna spada, ale przychodzą też osoby, które chcą coś zrobić w wakacje, jeszcze nie mieli do czynienia ze sportem, więc mają tą możliwość. A jeżeli chodzi o tą grupę zawodniczą, no to powiem szczerze, no nie mamy
10: przerwy. Oni nie mogą odpoczywać, tak? Bo to są tacy ludzie, którzy są zdeterminowani.
11: Dokładnie. Daria tydzień, dwa musi zrobić przerwy, bo naprawdę był to ciężki okres startowy, ale my już wchodzimy teraz, będziemy wchodzić w przygotowania siłowe do Mistrzostw Świata, ale przede wszystkim do zawodów, które będą na jesieni w Strachowicach, czyli Puchar Polski w K1 i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców też w K1, więc wakacyjny okres to tylko te przerwy, gdzie ktoś jedzie tam na tydzień z rodziną, a tak, te treningi systematycznie są i oczywiście jesteśmy otwarci na nowe osoby, które chcą wakacje spędzić na sportowe Dragony.
10: To co daje ten kickboxing lub też inne formy, które w Dragonie można trenować? Jaki to jest rozwój i dla kogo to jest najlepszy trening? Czy to jest trening tak szeroki, że i ten, który tam lekką nadwagę ma, może przyjść, czy raczej sprecyzowany pod konkretne osoby?
11: Rekreacja, jeżeli chodzi o kickboxing, jest bardzo przekrojowa, bo mamy zajęcia dla kobiet, kickboxing dla kobiet, a rozpiętość jest tam do 50 lat. Przychodzą też mężczyźni już po 60, którzy chcą się ruszać, a również młode osoby z nadwagą, więc nie ma jakby ograniczeń. Jest po prostu tylko do danej osoby. Trenerzy muszą dobierać odpowiednie obciążenia, żeby był rozwój prawidłowy, żebyśmy nie zrobili komuś krzywdę, ale pomogli mu się rozwijać. Więc w tym kierunku trzeba pracować i mamy takie przypadki, że przychodzą dzieciaki z dużą nadwagą, a po roku czy po półtorej wychodzą jak po metamorfozie, tak? I takie mieliśmy...
10: A co do tego trzeba? Takiej systematyczności i tego, że się chce po prostu ruszyć na trening?
11: Myślę, że przede wszystkim, tak jak ze wszystkim, efekt jest poprzez systematykę, tak? Ale też, żeby to były treningi, takie nie nakładały się zbyt dużych obciążeń, bo niektórzy tak jak i w biegach...
10: No trzeba to lubić, tak?
11: Trzeba lubić. Tak, ale przede wszystkim to trzeba sobie zdać sprawę, że nie trenowałem, zaczynam od drobnych kroków. Nie rzucam się na głęboką wodę.
10: Razu wychodzę na ring w rękawicach i bez kasku, tak?
11: Nawet nie o to chodzi, bo niektórzy przychodzą i chcą robić 6 treningów w ciągu tygodnia. I po 2 tygodniach oni mają sportu dość, więc ja już stopuję. Zaczynamy tam dwie jednostki treningowe po godzinie w tygodniu i zwiększamy obciążenie, bo żeby uprawiać systematycznie sport, trzeba go polubić, a jeżeli go znienawidzimy, bo damy sobie za dużo naraz, no to będzie skutek wręcz odwrotny. Nie będziemy chcieli ćwiczyć, a my mamy być głodni ruchu, więc tak staramy się prowadzić te zajęcia, żeby więcej było głodu niż przesycenia.
10: No też ciało nam daje, no jeżeli ktoś rzeczywiście porwie z motyką na słońce przysłowiowo, to ciało odmówi posłuszeństwa, jak ktoś jest nieprzyzwyczajony do obciążeń treningowych, cięższych niż tam 1-2 treningi w tygodniu.
11: Dokładnie, a potem z czasem można te obciążenia zwiększać i zwiększać ilość jednostek treningowych, ale przede wszystkim to wiadomo, wszystko zależy od osoby, od chęci i podjęcia tego pierwszego kroku, wytrzymania tak miesiąc, bo już potem się wdrażamy i już to staje się bardziej przyjemne, łatwe i robimy to bardzo z dużą chęcią.
10: Poprawia to samopoczucie u młodych ludzi, bo też wiele mówi się o problemach młodych ludzi, o tym, że często te telefony zaufania czy inne jednostki muszą pomagać młodym ludziom w takim życiu codziennym. Z hejtem wiele osób sobie nie radzi. Kickboxing jest takim panaceum na to, żeby nabrać pewności siebie i znaleźć jakiś sens w życiu?
11: Dokładnie tak, ale to też wszystko zależy od podejścia trenerów i jakie oni mają cel. Ja staram się moich wychowanków nie wzbudzać agresji, a wręcz odwrotnie, uczyć ich panowania nad sobą, wyładowanie jakiejś takiej negatywnej energii tylko na workach, bo nawet jeżeli są sparingi, to mają uczyć szacunku pomiędzy jedną a drugą osobą. Nie jest to miejsce rywalizacji. Rywalizacją stricte są zawody. Więc kwestie podejścia trenerów i określenia celu dla osób, które przychodzą. Bo tak jak i wszędzie mamy przypadki, że sporty walki są wykorzystane w sposób nieodpowiedni. I zamiast wychowywać, wręcz wprowadzają rzeczy takie, które są niezdrowe i niepotrzebne. A mnie się wydaje, że sport powinien wychowywać, ukierunkowywać, umieć, żeby ludzie umieli sobie radzić ze stresem i mieli więcej w sobie spokoju i pokory w stosunku do kogoś drugiego, tego szacunku, którego nam na co dzień brak.
10: Klaudia, jeszcze o niej wspomnę, jeszcze trenuje, czy Klaudia Frydrych? Mówimy tutaj o dziewczynie, która była bohaterką jednego z programów Telewizji Polskiej, Nie pozwól mi odejść. I ona też dużo pomogła pewnie osobom, które w klubie sportowym Dragon na co dzień trenowały. To jest dziewczyna, która zmagała się z problemami natury takiej, no jak duża część nastolatków.
11: Dokładnie. W tej chwili jest rzadkim gościem, bo mieszka na stałe w Kielcach, ale mamy cały czas kontakt. Jak jest tylko możliwość i przyjeżdża, jest w rejonach, to odwiedza nas. Tak, i jej przykład, bo myślę, że nic tak nie uczy człowieka, jak czyjeś doświadczenie, jeżeli ktoś przejdzie przez jakieś trudne sytuacje życiowe. Ona miała naprawdę bardzo trudne, bo chodziło też tam o próby samobójcze, więc duży bagaż doświadczeń.
10: No Klaudia o tym też mówi otwarcie, tak. Mówiła o tym otwarcie w tym programie. Tak.
11: Zwłaszcza, że ten film został wyemitowany potem w polskiej telewizji. To było naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie. Tam było kilka osób, które o tych swoich problemach z depresją, z próbami samobójczymi poruszali, więc przykład tutaj jest fantastyczny. Powiem szczerze, nieraz razem siedzieliśmy na sali i płakaliśmy, bo jej przeżycia, jej doświadczenia po prostu też wpływały na mnie, tak? I ja przy niej też się wiele nauczyłem, podejścia do młodzieży, obserwowania, bo powiem szczerze, coraz więcej mamy osób, młodych osób zaburzonych, które nie odnajdują się w środowisku młodzieży, innych, są bardzo zakompleksiani, więc to trzeba przepracować z nimi, wyczuć tą każdą osobę jakby trochę oddzielnie, nie skrzywdzić ją, ale pozwolić jej się rozwinąć. I też mam teraz taką dziewczynę, która była przyszła na trening bardzo taka zagubiona, brak pewności siebie. Jeszcze pracujemy, ale to, co już zaobserwuję w niej, jest cudowną metamorfozą. Po rozmowie z jej mamą też to doświadczyła, że jest fajny progres, fajna zmiana. I dlatego też co pewien czas robimy takie seminarium z psychologiem sportowym. Mamy tutaj psychologa dobrego, tak panią Anię, i ona też dużo daje poprzez to, co potrafi przekazać. Więc jakby dzisiaj trener to musi zwracać uwagę.
10: O to miałem pytać. Trener to też psycholog, tak? I trochę taki mentor, tak? Życiowy, dodatkowo.
11: Tak, dokładnie. I to jest chyba najważniejsza rola. Bo ja patrzę na osoby na przykład z tej grony tych startujących. Jeżeli ktoś tak z boku popatrzy, to tak patrzy, jak oni byliby rodzeństwem wszyscy. Staramy się stworzyć klimat rodziny. Ktoś przegrywa, ktoś wygrywa, ale zaraz pozostali przychodzą, obejmują, gratulują. Czy wygra, czy przegra, nie ma jakby hejtu żadnego z tej
10: strony. Nie da się zawsze wygrywać.
11: Nie da się, ale to, co można zrobić, to zdopingować tą drugą osobę. I ja jestem naprawdę każdym takim wyjazdem, tą atmosferą pomiędzy nimi, jestem zachwycony. Nie medale same robią dla mnie jakieś znaczenie, są dla mnie drugorzędowe. Dla mnie jakby priorytetem tym jest ich radość, ich rozwój, bo jeżeli trening płynie na to, że młodzież przejdzie przez ten trudny okres na sportowo i wejdzie w życie już bardziej dojrzała i bez tych takich problemów, a jak nawet ma problemy, potrafiła je rozwiązać, no to przecież nie ma większego sukcesu. Powalczymy o te młode osoby, żeby one rozwijały się w sposób właściwy, żeby były wartościowymi ludźmi. I dlatego ja wpajam tylko i wyłącznie, jak jeżeli rywalizację sportową, to tylko taką honorową. Szacunkiem do drugiej osoby i szacunkiem do siebie nawzajem. Mamy być rodziną, jeżeli mamy tworzyć dobry klub i dobre wyniki i postęp.
10: Grzybowa 1, Marek Jasiński i Dragon Strachowice. Pięknie dziękuję, a jeżeli ktoś jeszcze myśli o tym, co w wakacje robić, to jest naprawdę dobry pomysł na to, żeby poprawić trochę sylwetkę, trochę samopoczucie, trochę pewność siebie w dobrych warunkach u doświadczonych ludzi, którzy od 99 roku prowadzą Dragona, czyli 27 lat już w naszym mieście. Dziękuję pięknie za rozmowę.
11: Dziękuję ślicznie.
12: Muzyka się żyje.
13: Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
14: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
15: Takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po
14: to jest
15: kolei.
14: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
13: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami Festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20. Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zapraszam Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. 2 minutki po 9:00. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie między innymi wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin van Buuren, Mati Fuczyło. Się przedstawił 2 razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio. To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off. I

0: to Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest Eska, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Radio SK poleca Kazimier Nication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nication zaprasza Radio SK.
11: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
13: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
14: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
15: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784-478-290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
16: I po reklamie.
17: Eska.
18: Eska.
19: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na to Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Mhm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tulić? Albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
6: Szukasz miejsca z klimatem w samym sercu miasta? Zapraszamy do restauracji Pełna Kultura w Parku, pośród zieleni z wyjątkowym ogródkiem letnim. Spróbuj naszego sezonowego menu, orzeźwiającego chłodnika, kremowego gnocchi ze szparagami i aromatycznej lemoniady lawendowej. Specjalność szefa kuchni, soczyste żeberka z pieca w sosie barbecue. W piątki bawimy się z DJ-em, a w soboty muzyka na żywo. Organizujemy chrzciny, wesela, urodziny i imprezy okolicznościowe. Restauracja Pełna Kultura w Parku. Rezerwacje 570 083 125.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Czyste i świeże powietrze w Twoim domu, mieszkaniu czy biurze. Bez wilgoci i alergenów. Zapewni Ci rekuperacja z firmy Rodsar. Profesjonalny montaż i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Rekuperacja to gwarancja dostępu do świeżego powietrza. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodsar. Starachowice. Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
11: Gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz miejsca, w którym Twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na Was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
13: I po reklamie.
1: Starachowice na czasie.
14: Dawid Bąk, kłaniam się. Amfiteatr Lubianka znów zamieni się w scenę klubową, a to za sprawą czwartej edycji Sunshine Lubianka Festival. Do Starachowic przyjadą DJ-e z całej Polski.
15: Kierujemy się house'em, trance'em, melodic techno. Impreza jest przewidziana od 15 do 24.
14: Mówi organizator Łukasz Świstek. Sunshine Lubianka Festival 11 lipca. Operacja Wakacje już wkrótce wystartuje w Muzeum Orła Białego w Skarżysku. Tego lata placówka stanie się polem wielkiej przygody. Operacja Wakacje to cykl wakacyjnych warsztatów dla najmłodszych na świeżym powietrzu wśród prawdziwych czołgów, samolotów i okrętu. Więcej na fanpage'u Skarżyskiego Muzeum.
13: muzyką się żyje.
16: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
17: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
18: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
17: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
18: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
16: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi, tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: Celsa Huta Ostrowiec, lider w branży hutniczej. Jedna z największych firm w województwie świętokrzyskim. Poszukuje do pracy na stanowiska. Walcownik stali, operator urządzeń ciągu walcowniczego, operator urządzeń wykańczalni, ślusarz remontowy, ślusarz osprzętu, automatyk, elektryk. Zatrudnimy bezpośrednio w Celsie. Oferujemy szeroki pakiet benefitów. Jeśli chcesz dołączyć do stabilnej i nowoczesnej firmy, prześlij swoje CV na adres rekrutacja@celsaho.com.
7: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
10: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
9: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
10: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
9: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Gips i Kukoni i Tymasz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
3: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
4: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
5: Szukasz miejsca, w którym Twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na Was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje. Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SKP Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie ESKI. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. ESKA Live Remix możecie słuchać non-stop w ESKowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. Reevesa. Jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie Esko Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać Eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz powiem, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

SK Starachowice. Like when you said you felt so happy.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo... No bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazję, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Szukasz miejsca z klimatem w samym sercu miasta? Zapraszamy do restauracji Pełna Kultura w Parku, pośród zieleni z wyjątkowym ogródkiem letnim. Spróbuj naszego sezonowego menu, orzeźwiającego chłodnika, kremowego gnocchi ze szparagami i aromatycznej lemoniady lawendowej. Specjalność szefa kuchni, soczyste żeberka z pieca w sosie barbecue. W piątki bawimy się z DJ-em, a w soboty muzyka na żywo. Organizujemy chrzciny, wesela, urodziny i imprezy okolicznościowe. Restauracja Pełna Kultura w Parku. Rezerwacje 570 083 125.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Zapewnij sobie ciepło w swoim domu z firmą Rodstar Instalacje. Skorzystaj z naszej oferty. Ogrzewanie podłogowe, przyłącza gazowe i kotły grzewcze. Profesjonalny i kompleksowy montaż. Doradztwo w pozyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodstar Instalacje. Starachowice, Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
21: I po reklamie.
22: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadać jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste, albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
10: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
11: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
12: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
13: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
12: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
13: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
12: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Starachowice na czasie.
22: Dawid Bąk, kłaniam się. W starachowickim Heliosie czeka na Was premiera filmu Toy Story 5, którego patronem jest Radio SK. Otwórzcie aplikację i włączcie SK Toy Story Radio, internetową stację pełną hitów z animacji Disneya i Pixara. Ponownie będzie głośno nad starachowicką Lubianką. 11 lipca nad Zalewem wystartuje 4. edycja Sunshine Lubianka Festival. Amfiteatr ugości artystów polskiej sceny elektronicznej, a klubowe brzmienia będą niosły się aż do północy. Więcej na sk.pl. Przed nami Dni Ostrowca. Jedną z gwiazd będzie grupa Dżem. Dni miasta potrwają od 26 do 28 czerwca.
23: Muzyką się żyje.
24: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego do grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
2: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
24: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
3: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
2: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
24: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później Ci Opowiem czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych, ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18. Telefon 888 540 822.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: To Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... Prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: krzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło za to, to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zarba o hity.
2: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Celsa Huta Ostrowiec, lider w branży hutniczej. Jedna z największych firm w województwie świętokrzyskim, poszukuje do pracy na stanowiska. Walcownik stali, operator urządzeń ciągu walcowniczego, operator urządzeń wykańczalni, ślusarz remontowy, ślusarz osprzętu, automatyk, elektryk. Zatrudnimy bezpośrednio w Celsie. Oferujemy szeroki pakiet benefitów. Jeśli chcesz dołączyć do stabilnej i nowoczesnej firmy, prześlij swoje CV na adres rekrutacja@celsa.ho.com.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
4: Komfort w upalne dni w Twoim domu, mieszkaniu, biurze czy obiekcie przemysłowym zapewni Ci klimatyzacja z firmy Rotsar. Profesjonalny montaż i serwis.
5: Cena z montażem już od 3500 zł.
4: Rotsar. Największy salon klimatyzacji w regionie. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420. Rotsar Klimatyzacja. Starachowice, Kielecka 25.
6: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
7: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
6: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
7: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
6: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
10: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatię kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na Was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
19: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
4: Takiego budowania piosenki po kolei.
19: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
18: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Erik Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali lat latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
19: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
13: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
19: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
13: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
18: Singiel później ci opowiem, to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie to nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: I to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między nimi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w

0: wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak szczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: Czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.
11: Starachowice na czasie.
12: Dawid Bąk, zapraszam. Przed nami dni Skarżyska Kamiennej i koncerty Nani Karwan i zespołu Organek. Będzie też Street Food Polska Festival. Mówi Arkadiusz Bogucki, prezydent miasta.
13: Przygotowaliśmy też mnóstwo atrakcji dla rodzin. Będzie bezpłatna strefa dla dzieci. Będą też stoiska handlowe i wystawiennicze oraz strefy relaksu.
12: Spotykamy się 27 czerwca na Placu Stefa przy Miejskim Centrum Kultury. Będziemy tam z patrolem SK Summer City. Do zobaczenia. Nowości w Heliosie to Toy Story 5, Backrooms bez wejścia oraz Ojczyzna. A więcej polecajek znajdziecie na sk.pl.
14: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
15: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
14: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista, 90-letni Meksykanin, komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
16: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 2:14, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Tego więcej trzeba, by poczuć się jak na wakacjach.
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór, bo tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radiu SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
9: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
12: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz miejsca z klimatem w samym sercu miasta? Zapraszamy do restauracji Pełna Kultura w Parku, pośród zieleni z wyjątkowym ogródkiem letnim. Spróbuj naszego sezonowego menu, orzeźwiającego chłodnika, kremowego gnocchi ze szparagami i aromatycznej lemoniady lawendowej. Specjalność szefa kuchni, soczyste żeberka z pieca w sosie barbecue. W piątki bawimy się z DJ-em, a w soboty muzyka na żywo. Organizujemy chrzciny, wesela, urodziny i imprezy okolicznościowe. Restauracja Pełna Kultura w Parku. Rezerwacje 570 083 125.
3: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Dom to miejsce, gdzie liczy się stały komfort i wygoda, niezależnie od pogody za oknem. Rotsar oferuje kompleksowy montaż nowoczesnych pomp ciepła oraz kotłów gazowych. Wybierz spokój i niższe rachunki z certyfikowanymi instalatorami. Rotsar. Ciepło, które się opłaca. Odwiedź nas na Kieleckiej 25 w Starachowicach lub na stronie www.rotsar.pl. Telefon 510 539 420. Rotsar. Komfort na lata.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie.
8: A nie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu

0: sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa małopolska tur na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
1: 3, 2, 1, start!
2: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
3: Jak tam było na trasie?
4: Dobrze.
0: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
5: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

czasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji.

0: Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Celsa Huta Ostrowiec, lider w branży hutniczej. Jedna z największych firm w województwie świętokrzyskim, poszukuje do pracy na stanowiska. Walcownik stali, operator urządzeń ciągu walcowniczego, operator urządzeń wykańczalni, ślusarz remontowy, ślusarz osprzętu, automatyk, elektryk. Zatrudnimy bezpośrednio w Celsie. Oferujemy szeroki pakiet benefitów. Jeśli chcesz dołączyć do stabilnej i nowoczesnej firmy, prześlij swoje CV na adres rekrutacja@celsaho.com.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radio SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
11: Firma Starsanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
15: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
14: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
15: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
14: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Starachowice na czasie.
2: Dawid Bąk, zapraszam, szykujcie się na święto muzyki klubowej. Czwarta edycja Sunshine Lubianka Festival przed nami. Amfiteatr ponownie zamieni się w tętniące życiem serce muzyki elektronicznej, goszcząc artystów z całego kraju.
8: Będziemy mieli pokazy dziewczynek na szarfach z przestrzeni lotu, tancerki z grupy Euphoria Dance Show.
2: Mówi organizator Łukasz Świstak, impreza już 11 lipca. A na dobry początek wakacji 26 czerwca maraton horrorów w Heliosie. Będą czekać się 4 tytuły, w tym premiery Rytuał Lili i Krwawe Polowanie. Będzie też przedpremierowo Lalka oraz Mrożący krew w żyłach, film Poświęceni.
0: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
3: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
0: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
4: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16.01.

0: Tipery w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje. Radio
2: SK. Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. No jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych

0: super niskich cenach.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

USK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV.

0: i letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama. Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
10: I po reklamie.
11: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
12: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
11: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
13: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
14: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
11: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
15: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu już dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4. odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
12: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
13: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
14: Czyste i świeże powietrze w Twoim domu, mieszkaniu czy biurze. Bez wilgoci i alergenów. Zapewni Ci rekuperacja z firmy Robsar. Profesjonalny montaż i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Rekuperacja to gwarancja dostępu do świeżego powietrza. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Robsar. Starachowice. Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: mBank prezentuje kurs

0: Samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
9: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
8: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
9: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
8: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie. Starachowice na czasie.
13: Dawid Bąk, kłaniam się, amfiteatr Lubianka znów zamieni się w scenę klubową, a to za sprawą czwartej edycji Sunshine Lubianka Festival. Do Starachowic przyjadą DJ z całej Polski.
14: Kierujemy się house'em, trance'em, melodic techno. Impreza jest przewidziana od 15 do 24.
13: Mówi organizator Łukasz Świstek. Sunshine Lubianka Festival 11 lipca. Operacja Wakacje już wkrótce wystartuje w Muzeum Orła Białego w Skarżysku. Tego lata placówka stanie się polem wielkiej przygody. Operacja Wakacje to cykl wakacyjnych warsztatów dla najmłodszych na świeżym powietrzu wśród prawdziwych czołgów, samolotów i okrętu. Więcej na fanpage'u Skarżyskiego Muzeum.
15: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, na drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
10: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
12: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: I po reklamie.
4: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Radio SK Starachowice. Reklama. Radio SK poleca Kazimier Nikejszyn. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimier Nikejszyn zaprasza Radio SK.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Jedynka Starachowice News.
1: Kielecka Kadzielnia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego. Na terenie dawnego kamieniołomu coś dla siebie znajdą miłośnicy geologii, muzyki, a także ekstremalnych wrażeń. Kadzielnia na przestrzeni lat była zmieniana i unowocześniana. Teraz chętnie odwiedzają ją turyści z całego świata.
2: Andrzej Płonka, jestem pracownikiem Geonatury Kielc.
3: Pierwsze pytanie, jakie atrakcje czy widoki ma w sobie rezerwat przyrody Kadzielnia?
2: Kadzielnia jest bardzo bogata we wszystko praktycznie, co potrzeba jest turystom, mieszkańcom naszego miasta. Jest to miejsce wypoczynku, miejsce, gdzie można odpocząć, miejsce, gdzie można pochodzić, gdzie można się zrelaksować, jak również, gdzie można poczuć adrenalinę, gdzie można wejść do podziemi i to wszystko jest w bardzo bliskiej odległości od samego centrum miasta, czyli od rynku, niecałe 2 kilometry.
3: Jaka jest historia Kadzielni? Skąd się wzięła nazwa Kadzielnia?
2: O, na ten temat jest bardzo wiele różnych przekazów, skąd się taka nazwa wzięła. Natomiast, no cóż, no był to kamieniołom, który rozpoczął eksploatację kamienia już w końcu XVII nawet wieku. W XIX wieku rozwijał się, szczególnie właśnie w XX wieku. I w XX wieku na Kadzielni został rezerwat przyrody nieożywionej, czyli skałka geologów, która od 1962 roku jest rezerwatem. Natomiast w połowie lat 60. zaprzestano eksploatacji kamienia i postanowiono to miejsce uczynić atrakcją dla mieszkańców miasta.
3: A sama nazwa Kadzielnia, skąd się wywodzi?
2: O, tutaj to rozważano, że to jest od ziół, że to jest od dymów, które tam się pojawiały. To szereg rozmaitych przekazów na ten temat jest.
3: Z czego Kadzielnia się składa? Z czego jest zbudowana?
2: No jest to kamień dewoński, jest to wskazówka tego, że kiedyś tutaj było ciepłe morze, ponad 370-380 milionów lat temu było ciepłe morze. No i w tym ciepłym morzu żyły sobie różne organizmy żywe, które dzisiaj widzimy jako właśnie tą skałę dewońską na Kadzielni. No i nie tylko na Kadzielni, również w pozostałych rezerwatach Wieczni, Ślichowicach.
3: A jak Kadzielnia zmieniała się na przestrzeni lat? Powiedzmy od samego początku istnienia, przez kolejne lata?
2: No cóż, no tu by należało mówić o tym, co człowiek tam zrobił, bo tutaj najwięcej widać jest działalności człowieka, czyli była to kiedyś góra na terenie, no poza miastem, bo Kadzielnia była kiedyś położona poza miastem, ona dzisiaj znalazła się w mieście. Natomiast była to góra, która została eksploatowana przez człowieka, zostały wybrane bardzo duże fragmenty tej góry. Została właśnie tylko skałka geologów, ten ostaniec taki na środku, który pozostał, który jest tą największą atrakcją. I to, co właśnie widzimy, to jest generalnie efekt działalności człowieka od XVII wieku aż do XX. No i to, co się w tej chwili dzieje, czyli to, co próbujemy zaadoptować dla potrzeb mieszkańców, dla potrzeb turystów.
3: A jeżeli chodzi o to, co zrobiła natura, co zrobiła przyroda, jak wpłynęła na to, że to się zmieniło?
2: No tu by należało podkreślić, że na Kadzielni jest największe skupisko jaskiń na terenie w ogóle Gór Świętokrzyskich. Już nie mówię na terenie naszego miasta, ale w ogóle na terenie Gór Świętokrzyskich. Na Kadzielni znajduje się 27 różnych jaskiń, różnej wielkości i one również odkrycia ich zostały spowodowane działalnością człowieka, czyli poprzez eksploatację kamienia człowiek znajdował miejsca takie, które natura wyrzeźbiła.
3: Czym się te jaskinie charakteryzują? Jakie one są? Czy mają swoje nazwy?
2: Tak, wszystkie 27 jaskiń mają swoje nazwy. W przewodnikach one są dokładnie opisane. I w XXI wieku zostały 3 jaskinie udostępnione jako podziemna trasa turystyczna. Jaskinia Szczelina, jaskinia Odkrywców i jaskinia Prochownia połączone w jedną podziemną trasę turystyczną. Od kilku lat są ciekawostką na Kadzielni, że właśnie w środku miasta, naprawdę w środku miasta jest możliwość wejścia do podziemi i obejrzenia właśnie tych trzech jaskiń, które no, tworzą taki no, dosyć ciekawy zakątek naszego miasta. No nie każde miasto, a w zasadzie można by powiedzieć, że chyba jest to unikat, bo no, nie w każdym mieście, szczególnie w środku miasta, można wejść do jaskini.
3: Te jaskinie są możliwe do zwiedzania o każdej porze?
2: Jaskinie są czynne od kwietnia do października. To jest spowodowane również warunkami przyrodniczymi, konkretnie tym, że no, bytują tam nietoperze, które no, niechętnie są, może nie tak niechętnie, ile no, nie jest wskazane, aby człowiek tam przebywał w tym czasie. One se tam hibernują zimą. Natomiast no, jako, że jest to atrakcja turystyczna, jest to czynne przez właśnie ten sezon turystyczny od kwietnia do końca października.
3: O tych nietoperzach, to co, one są niebezpieczne dla człowieka?
2: Nie, no nietoperz nie jest niebezpieczny. To dawniej takie przekazy były z jakichś ludowych właśnie podań chyba, że nietoperz jest niebezpieczny. Nie, nietoperz jest bardzo miłym ssakiem, tylko że on się właśnie tam zimuje, hibernuje. To z reguły właśnie w jaskiniach, w jakichś takich sztolniach opuszczonych nietoperze sobie znajdują takie właśnie miejsca do bytowania.
3: Czy kadzielnie można określić jako najbardziej popularny cel turystyczny?
2: Myślę, że jest to jedna z większych atrakcji, niewątpliwie. W sezonie widzimy po kilkanaście autokarów, które podjeżdżają na parking na kadzielni, szczególnie tu od strony ulicy Krakowskiej, ale również od strony Alei Legionów. Jest to kilkanaście autokarów dziennie, z których turyści no, mają szansę i możliwość obejrzenia kadzielni. Kadzielnie jest o tyle też taką ciekawostką, że z której strony praktycznie by się nie podjechało, jest możliwość obejścia całego tego parku, bo zarówno od strony ulicy Krakowskiej, Alei Legionów, jak i Gagarina, gdzie byśmy nie stanęli, gdzie byśmy nie rozpoczęli naszej wędrówki, mamy możliwość obejść i wrócić w to samo miejsce.
3: To są też turyści z całej Polski, prawda?
2: Mało, że z całej Polski, to są turyści również z zagranicy, o których wiemy, że korzystają właśnie z tych atrakcji. Jest to o tyle również widoczne, że no, atrakcje, które są tam obiletowane, że tak można by powiedzieć, czyli jaskinie, Tyrolka. Wiemy od operatorów tych atrakcji, że również dużo turystów z zagranicy przyjeżdża na kadzielnię.
3: A co pan powie o amfiteatrze, który był w 2010 roku przebudowany?
2: Amfiteatr to jedna z atrakcji, która właśnie powstała w związku z zakończeniem eksploatacji w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Pierwszy amfiteatr oddany do użytku w 1971 roku z okazji ówczesnego Święta Odrodzenia, czyli 22 lipca. Amfiteatr, który w starej tej formule ponad 40 lat, tak, no, ponad 40 lat był użytkowany bez jakichś większych remontów, modernizacji, ale przez który przewinęło się zarówno bardzo wielu wykonawców, jak i wielu mieszkańców miasta mogło uczestniczyć w koncertach, które się tam odbywały. I właśnie w 2010 roku został zmodernizowany, uzyskała zadaszenie scena, zadaszenie uzyskała widownia, powiększona została scena, jest to jedna z największych scen na terenie naszego kraju, blisko 1200 metrów, wyposażona w ponad 30 garderób indywidualnych i zbiorowych. Także no, warunki dla artystów, którzy tam występują, no, można powiedzieć, są bardzo dobre i z wiedzy, jaką posiadam, bardzo chętnie przyjeżdżają do Kielc, bo są tutaj dobre dla nich warunki. O liczbie uczestników też można powiedzieć, że jest to blisko 100 tysięcy, 80 do 100 tysięcy uczestników imprez takich w ciągu jednego sezonu.
3: Też przyjemnym widokiem jest jezioro Szmaragdowe, prawda, które było kiedyś bardzo widoczne, teraz nieco mniej.
2: No, jezioro Szmaragdowe, można powiedzieć, że ono było. Było jezioro Szmaragdowe w latach końcu lat 60., na początku lat 70. Faktycznie Niecka na trzecim poziomie wydobywczym była wypełniona piękną szmaragdową wodą. To związane było właśnie z tym, że tam wapień, który był wybierany, tak ładnie się odbijał w tej wodzie. No w tej chwili po pierwsze nie mamy już takiej ilości wody, ale troszeczkę jest ze względu na to, że deszczowe mamy lato, także jest troszeczkę wody, natomiast ona nie ma tego koloru szmaragdowego i już na pewno nigdy nie będzie miała, z tego powodu, że również przyroda tam wkroczyła, przyroda ożywiona, czyli no, przyszła roślinność, która i taka i bagienna roślinność, i roślinność taka wyższa, czyli krzaki, drzewa. No i to spowodowało, że no już tego koloru takiego, jaki kiedyś był, nie będzie.
3: Kolejną z atrakcji jest wodospad, który też jest chętnie odwiedzany przez turystów.
2: I jasne, od trzech lat atrakcją jest wodospad. Wodospad, który jest od strony ulicy Pakosz, gdzie woda z pozostałości po jeziorku szmaragdowym jest podnoszona na te kilkanaście metrów do góry i opada w dół. I dwukrotnie w ciągu dnia, w dwóch takich cyklach kilkugodzinnych można z tą atrakcją się zapoznać, a jest na pewno ciekawa, bo to szumi w mieście i wodospad w mieście to też atrakcja, coś innego.
3: Ten wodospad jest uruchamiany cały czas, czy on jest wyłączany?
2: On w dwóch cyklach takich kilkugodzinnych w ciągu dnia jest czynny, bodaj od 10 do 12 i chyba od 13 do 16.
3: I kolejną z atrakcji jest rolka, czyli już tak bardziej coś nowoczesnego.
2: No to może nie tyle nowoczesnego, ile to dla ludzi o dosyć mocnych nerwach, taka atrakcja, tak, która może podnieść adrenalinę w organizmie. Atrakcja bardzo, bardzo ciekawa, bo bardzo dużym się zainteresowaniem też cieszy. Są to trzy jakby odcinki Tyrolki, którą można z wzgórza harcerskiego najpierw zjechać w kierunku ulicy Krakowskiej, a później z ulicy Krakowskiej w kierunku Skałki Geologów. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa.
3: Najnowszy chyba jest skatepark.
2: Skatepark to w zasadzie jest no, najnowszy jako zmodernizowana atrakcja, ponieważ tam był skatepark, tylko w takiej no, może minimalistycznej wersji. W tej chwili mamy skatepark bardzo rozbudowany, cieszący się ogromnym powodzeniem ludzi, młodzieży posługującej się hulajnogami, rowerami i którzy tam mają możliwość wyszaleć się wręcz.
3: Tak, wracam już do tematu tych zwierząt. Mówiliśmy o nietoperzach, a jakie zwierzęta jeszcze możemy tam spotkać? Podobno lisy tam bardzo chętnie zamieszkują.
2: Tak. W tym roku jakoś lisy się bardzo ujawniły. One wcześniej też były, natomiast w tym roku młode lisy też się pojawiły. Na Skałce Geologów widoczne są ślady, gdzie właśnie te lisy bytują, a w czasie, kiedy no, nic się nie dzieje w amfiteatrze, czyli nie ma koncertu, nie ma prób żadnych, to obserwujemy, że lisy wchodzą sobie na teren amfiteatru i bawią się tam. Zające były, ale w tej chwili nie wiem, czy to z powodu właśnie tego większej ilości lisów, czy nie ma. W każdym razie w tym roku zajęcy nie zauważyliśmy.
3: Czy rezerwat kadzielnia był nagradzany kiedykolwiek w jakiś sposób?
2: Jeżeli chodzi o rezerwat, to żebyśmy uściślili, co jest rezerwatem na kadzielni. Na kadzielni rezerwatem jest wyłącznie fragment ostańca, tego takiego, który pozostał po kopalni, to co nie zostało wyeksploatowane. I tylko i wyłącznie to jest rezerwatem. Natomiast pozostała część kadzielni, czyli park kadzielnia, nie jest objęty ustawą o ochronie przyrody, czyli można z niego w sposób dowolny korzystać. Czy była nagradzana? Tak, wielokrotnie zarówno amfiteatr był nagradzany po przebudowie, jak i atrakcja turystyczna, jaką jest kadzielnia, również była nagradzana.
3: Ja to już tak na sam koniec. Czym jest Geonatura? Czym się zajmuje park Geonatura Kielce?
2: Geonatura Kielce jest jednostką budżetową miasta, powołaną w celu promocji atrakcji geologicznych naszego miasta i zajmujemy się generalnie, mamy pod opieką trzy rezerwaty, Kadzielnia, Wiecznia, Ślichowice. oraz ogród botaniczny, który no, również leży w miejscu bardzo ciekawym geologicznie, czyli na górze Karczówka.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: SK Starachowice News.
4: Trwa rekrutacja do pierwszego publicznego żłobka w Starachowicach przy ulicy Leśnej. Wnioski można składać do 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w pokoju 221. Mówi prezydent Marek Materek.
5: Ze mną na konferencji prasowej pani Zofia Kuchska-Jakubowska, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Starachowicach, pani Monika Gross, reprezentująca referat edukacji, kultury, promocji, sportu i turystyki, zajmujący się rekrutacją do nowego żłobka, i pan Dawid Bojara, firma Demax Starachowice, która wykonuje pracę. Szanowni Państwo, całkiem niedawno gościliśmy Państwa w tych murach. Pokazywaliśmy, jak do niedawna wyglądało przedszkole miejskie nr 13. Ten budynek się zmienia. Chcieliśmy dziś pokazać, na jakim etapie jesteśmy, o tym, żeby wykonawca mógł opowiedzieć, jakie prace zostały wykonane i jakie w najbliższym czasie zostaną jeszcze zrealizowane. Panie, żeby mogły powiedzieć o imprezach, które szykujemy w tej przestrzeni dla przyszłych podopiecznych, i także, żeby za Państwa pośrednictwem zaprosić mieszkańców, którzy mają dzieci do lat 3, a chcieliby, aby były zaopiekowane w dobrym miejscu pod czujnym i dobrym okiem wychowawców, do tego, żeby wzięli udział w rekrutacji, która trwa do 26 czerwca. 1/3 miejsc już została zarezerwowana, natomiast na pozostałych podopiecznych jeszcze czekamy. Zachęcam wszystkich do tego, żeby w tej rekrutacji wziąć udział, ale więcej i szerzej o tym panie i panie.
6: Firma Demax dokonała tutaj wszelkich starań, żeby wykonać pracę w narzuconym terminie, prawda, nie był on zbyt długi, ale udało nam się dopiąć to do końca. Termin już zupełnie nie jest zagrożony, dokonaliśmy pełnej modernizacji przedszkola i żłobka, łącznie z wymianą wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych, również wentylacji mechanicznej, wyposażyliśmy kuchnię przemysłową w naprawdę wysokim standardzie, także jestem przekonany, że żłobek oraz przedszkole będzie tutaj służyło Państwu na długie, długie lata.
7: W tym budynku znajdować się będzie pierwszy publiczny żłobek i przedszkole nr 13, który

0: na ulicy Leśnej 40. Zapraszamy dzieci, które już chodzą do naszego przedszkola, te, które do nas dołączą od września, jak również od rodziców i dzieci, które zapisały się już do naszego żłobka. To, że jesteśmy w jednym miejscu, jako żłobek, jako przedszkole, jako szkoła, stwarza niezwykłą możliwość do takiej spójności edukacyjnej. Dzieci pod bystrym okiem wychowawców, opiekunów będą mogły rozwijać się na poszczególnych etapach edukacyjnych i jest to na pewno niezmiernie ważna wartość, która będzie owocowała tym, że dzieci na koniec ósmej klasy będą w pełni gotowe do tego, żeby już rozpocząć swoje młodzieńcze, a niebawem i dorosłe życie. Także zapraszamy bardzo serdecznie i oczywiście dyżur przedszkolny naszego przedszkola numer 13 w sierpniu, od 1 sierpnia, tutaj przy ulicy Leśnej 40. Dziękuję.
1: Pierwszy tydzień rekrutacji już za nami. Mamy 15 wniosków. Mamy nawet wśród dzieci, które są poniżej pierwszego roku życia. Wnioski przyjmujemy w pokoju 221 Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Rodzice, którzy nie mają dostępu do drukarki, nie mają możliwości wydrukowania wniosków, jak najbardziej zapraszam do siebie. Taki wniosek w wersji papierowej rodzic otrzyma. Jak też również służę pomocą w wypełnieniu takiego wniosku, jak też w razie jakichś wątpliwości i pytań od rodziców co do funkcjonowania żłobka, jak najbardziej na nie odpowiem. Także bardzo zapraszam rodziców, którzy jeszcze nie są zdecydowani, czy zapisać dziecko do żłobka miejskiego. Zachęcam, służymy pomocą.
2: I szanowni Państwo, myślę, że warto dodać, że ta kuchnia, o której wykonawca wspomniał, że została świetnie wyposażona, ona będzie służyła zarówno przedszkolu, jak również żłobkowi. Natomiast posiłki będą kosztowały 5 zł dziennie. To jest koszt około 100 zł miesięcznie, więc myślę, że to jest dogodność pewna dla rodziców, którzy zdecydują się na posłanie tu swoich pociech do żłobka. Serdecznie zapraszamy do Eko Żłobka w Starachowicach, a także do przedszkola miejskiego nr 13, w którym jeszcze ostatnie wolne miejsca dla przyszłych maluchów. Są.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
4: Starachowicka Lubianka ponownie zamieni się w scenę klubową 11 lipca w amfiteatrze 4. edycja Sunshine Lubianka Festival. Mówi organizator Łukasz Świstak.
5: Główną naszą gwiazdą wieczoru będzie Mellows, czyli dawniej Mellow Kids. Dalej mamy Arctic Moona. Charakterystyczną cechą naszych gwiazd są występy w takich śmiesznych czapkach jak z Pac-Mana. Bardzo, bardzo fajny duet obiecujący na rynku polskim i zagranicznym. Dalej mam jeszcze Arctic Moona, Rebirth Sound System, Jacob Ronald, Elmo, Pawlo, Inspire oraz Play. Jak co roku Eska zawsze jest z nami patronem naszej imprezy. Zapraszamy całe rodziny razem z dziećmi, tak jak co roku. Będą strefy przed jakby samą imprezą, czyli przed godziną 15. Będziemy mieli pokazy dziewczynek na szarfach z przestrzeni lotu. Dodatkowo na scenie tancerki z grupy Euphoria Dance Show. Całość będzie nagrywana, tak jak w tamtym roku, after movie przez filmmakera Tomasza Sokoła oraz wiele innych atrakcji przewidzianych. Na pewno będzie to duża dawka bardzo dobrej muzyki. Głównymi gatunkami to będzie kierujemy się house'em, trance'em, melodic techno. Tak jak podkreśliliśmy, impreza jest darmowa dla wszystkich, dla rodzin z dziećmi, gdzie serdecznie zapraszamy. Natomiast chcielibyśmy zaprosić też sponsorów i firmy, które chciałyby się wypromować razem z nami. Zapraszamy do współpracy, bo tak jak mówimy, impreza jest do 24 jest na terenie Lubianki, jest darmowa. Zapraszamy wszystkich serdecznie na już naszą 4. edycję Sunshine Lubianki, Zalew Lubianka, 11 lipca. Serdecznie zapraszamy.
3: Eska Starachowice. Eska Starachowice News.
4: Mieszkańcy Starachowic zyskali nowe narzędzie do zgłaszania problemów wymagających interwencji miejskich służb. Władze miasta wspólnie z Zakładem Komunikacji Miejskiej uruchamiają starachowicki alert miejski. Mówią prezydent Marek Materek i prezes Z Komunikacja Miejska Marcin

0: Pochać.
1: To jest centrum zarządzania, które jest czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracują te dyspozytorzy, którzy odbierają telefony od pasażerów komunikacji miejskiej, ale także od kierowców i są takim pośrednikiem pomiędzy zarządzającymi spółką, kierowcami, a także mieszkańcami, którzy korzystają na co dzień z usług komunikacji miejskiej w Starowicach. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem po to, żeby za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom naszego miasta informacje dotyczące Starachowickiego Alertu Miejskiego, czyli SAM. Starowicki Alert Miejski tworzymy po to, aby jeszcze lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie, które zgłaszają do nas mieszkańcy. Często w okresie zimowym mieszkańcy zgłaszają uwagi dotyczące chociażby zimowego utrzymania dróg czy chodników. Na co dzień w okresie letnim mieszkańcy zgłaszają uwagi dotyczące na przykład niedziałającego oświetlenia ulicznego. Jeśli zauważą, że na ulicy znajduje się padłe zwierzę, które ucierpiało w wypadku i po prostu zalega na ulicy czy na chodniku, to także szukają kontaktu, gdzie mogą taką informację zgłosić. Jeśli widzą błąkającego się po okolicy psa, który może stanowić zagrożenie dla ich dzieci, dla otoczenia, to także poszukują informacji, gdzie można takiego zgłoszenia dokonać. Jeśli ktoś widzi uszkodzony przystanek, uszkodzony kosz na śmieci, uszkodzoną ławkę, czy pomalowane chociażby skatepark, czy inne przestrzenie na terenie naszego miasta, no to często mieszkańcy wysyłają te informacje do mnie, nie wiedząc, gdzie mogą z nimi trafić, tak aby odpowiednie służby się tym zajęły. Tworzymy Starowicki Alert Miejski po to, aby w jedno miejsce mogły trafiać wszystkie uwagi, które mieszkańcy nam chcą przekazać. Oprócz strony, którą cały czas mamy i która jest obsługiwana i te informacje trafiają do pracowników. Jeśli ktoś zgłosi się na stronę www.naprawmy.starchowice.eu, to zgłoszenie, które zostanie tam pozostawione, trafia do pracownika merytorycznego, który danym tematem się zajmuje. I tu serdeczne podziękowanie do wszystkich tych, którzy w ostatnich latach korzystali i korzystają aktywnie z tej aplikacji, mogą zgłoszeń dokonywać. Ale jeśli znajdujemy się na mieście, nie chcemy korzystać z aplikacji, to tworzymy nową możliwość. Taką możliwość daje nam zapisanie sobie numeru telefonu Starowiskiego Alertu Miejskiego w swoim telefonie komórkowym i później wysłanie SMS-a bądź wiadomości na WhatsAppie, który trafi do dyspozytorni tu, która jeszcze na 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a później pracownicy dyspozytorni w Zakładzie Komunikacji Miejskiej przekażą do odpowiednich służb, jednostek bądź pracowników odpowiedzialnych za dane zadanie do realizacji. Ten numer telefonu komórkowego, który proszę, aby każdy z nas miał w swoim telefonie, żeby na bieżąco można było takich zgłoszeń dokonywać, to jest 792 082 222. Będziemy starali się promować ten numer zarówno na tablicach elektronicznych w autobusach komunikacji miejskiej. Mam nadzieję, że także z Państwa udziałem w lokalnych mediach, w internecie i w różnych innych miejscach, tak aby jak najwięcej mieszkańców mogło sobie ten numer zapisać i kontaktować się. Jeśli ktoś woli numer stacjonarny, jest taka możliwość, żeby zadzwonić na numer stacjonarny, chociaż wolelibyśmy, że jednak zgłoszenie, to jest SMS, zdjęcie, opis, bo wtedy łatwiej skopiować i przekazać dalej. Natomiast jeśli ktoś ma potrzebę i musi zadzwonić, no to jest także numer stacjonarny 41 322 22 22. I szanowni Państwo, zachęcamy do tego, żeby korzystać z tego, no bo wtedy łatwiej nam będzie zarządzać miastem, szybciej będziemy mogli reagować na różnego rodzaju zgłoszenia, no i mam nadzieję, że to wszystko, na czym mieszkańcom zależy, będzie realizowane jeszcze szybciej.
2: Szanowni Państwo, to jest kolejny element, komponent, który wprowadzamy wspólnie z gminą Starachowice i służyć to ma poprawie jakości życia mieszkańców Starachowic. W ten sposób wykorzystujemy potencjał, który właśnie jest na dyspozytorni po to właśnie, żeby te problemy związane z tym, o czym mówił przed chwilą Pan Prezydent, w sposób taki dość profesjonalny i przede wszystkim w jednym miejscu rozwiązać. Następna rzecz, jaką chciałbym zwrócić uwagę, to to, że drodzy Państwo, państwo w sprawach, gdzie jest zagrożenie życia, niebezpieczeństwo, które już jest związane z bardzo poważnymi sprawami, no to tutaj ten numer alarmowy 112 jest przede wszystkim najważniejszy. Natomiast to, co mówił pan prezydent, wszystkie inne rzeczy z przyjemnością będą tu przyjmowane, profesjonalnie rozdysponowane, tak żeby te sprawy były załatwiane. No i jesteśmy do usług mieszkańców.
0: Trwają prace związane z przebudową ulicy Batalionów Chłopskich. Inwestycja ma poprawić stan jednej z ważniejszych dróg w tej części miasta. Jednak już na początku robót pojawiły się głosy niezadowolenia ze strony mieszkańców i pacjentów szpitala. Powodem jest brak kursów komunikacji w rejonie placówki.
1: To jest ulica kluczowa, która stanowi dostęp m.in. do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ale także kilku firm, które działają przy ulicy Batalionów Chłopskich. Także ulica Batalionów Chłopskich stanowi dojazd do szpitalnego oddziału ratunkowego. Stąd wybór metody prowadzenia tych prac i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, który ma umożliwić szybsze prowadzenie prac na tej ulicy, a jednocześnie nie powodowanie korków, które zakorkowałyby nam m.in. ulicę Radomską, bo gdybyśmy ustawili światła, mielibyśmy problem z wjazdem na ulicę Batalionów Chłopskich i obsługą tego ruchu na samej ulicy Batalionów Chłopskich. Wprowadzenie tego ruchu jednokierunkowego wiąże się z pewnymi utrudnieniami, z którymi zmagają się pasażerowie komunikacji miejskiej. I tu chciałbym, żeby za Państwa pośrednictwem do wszystkich pasażerów komunikacji miejskiej dotarł ten komunikat związany z tym, dlaczego nie jest możliwe prowadzenie ruchu komunikacji miejskiej w momencie, kiedy rozpoczął się remont ulicy Batalionów Chłopskich. Każda linia na tamtej ulicy miała możliwość zawrotki na pętli autobusowej, która w tej chwili przechodzi generalny remont i przebudowę. Tej możliwości zawrotki nie ma, dlatego żadna linia nie wjeżdża w ulicę Batalionów Chłopskich, bo żeby mógł autobus tam wjechać, musiałby wyjechać łącznikiem do ulicy Iglastej, a następnie wyjechać ulicą Szkolną. Każdy, kto porusza się po naszym mieście, doskonale wie, jak trudno włączyć się do ruchu samochodom, które wjeżdżają od strony ulicy Szkolnej w ulicę Radomską. Stąd mielibyśmy ogromne opóźnienia na wszystkich liniach komunikacji miejskiej, gdybyśmy chcieli puścić autobusy tamtędy.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
4: Bartosz Maniczy, dzień dobry. Trener Dragona Strachowice, dziś naszym gościem Marek Jasiński. Witam panie trenerze po zawodach.
5: Witam bardzo serdecznie, tak, dokładnie.
4: Zawody w Kielcach i zawody, które były z udziałem zawodników Dragona Strachowice, ale powiedzmy o samych zawodach, bo to był puchar, tak?
5: Tak. To były pierwsze zawody międzynarodowe w Polsce od 20 lat i wracamy jakby na ten rynek zawodów międzynarodowych w Polsce, bo już mamy przyznane dwa następne lata, czyli 2027-2028. Już oficjalnie przez WAKO jest przyznany Puchar Europy w kickboxingu właśnie w Polsce. Prawdopodobnie może będzie w Kielcach.
4: No, Hala Legionów rzeczywiście prezentuje się dobrze i na takie zawody to jest dobre miejsce. Ilu zawodników przyjechało do Kielc, bo to trzydniowe zawody, tam się dużo działo.
5: Dokładnie, tam ponad 1000 zawodników, 15 państw, które zgłosiło swoich zawodników. Myślę, że w następnym roku będzie dwa razy tyle.
4: My ze Starachowic i tak jakbyśmy wspomnieli w dwóch zdaniach, świętokrzyska ekipa, bo to kilka klubów ze Świętokrzyskiego pewnie brało udział.
5: Tak, klub z Kielc, z Ostrowca, no i Dragon ze Starachowic. Te kluby ze Świętokrzyskiego brały udział w tych zawodach. Jeżeli chodzi o nasz występ, mieliśmy 9 osób na tych zawodach i wracamy z 3 złotymi medalami, 1 srebrnym i 2 brązowymi medalami.
4: Nazwiska możemy podać?
5: Tak, złoto, no to Daria Głaga to już jest jej trzecie, low kick złoto, K1 złoto i teraz low kick, ale tym razem na pucharze. Dawid Głaga złoto, złoto Tomasz Adamus, srebro Wojtek i brązowe medale zdobył mój syn Krystian Jasiński. Także no, fajny występ.
4: Daria idzie za ciosem, co zawody, to zwycięstwo. W tym roku jest pokonana w ogóle, czy jeszcze nie doznała porażki na tych
5: zawodach? Jeżeli chodzi o rywalizację ringową, żadnej nie ma przegranej walki. Pierwszy start mieliśmy w Kiglajcie, ale startowała w kategorii dwie wyżej. No i przegrała tam z dziewczyną jednym punktem, z tego co pamiętam, ale dziewczyną, która wygrała tę całą kategorię. A jeżeli chodzi o swoją kategorię, chociaż teraz startowała w kategorii wyżej i też wygrała, więc jest na ringu niepokonana. No i teraz, jeżeli chodzi o nią, no to wiadomo, przygotowanie do mistrzostw świata. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojedzie również jej brat Dawid Kłaga na te mistrzostwa świata. Pokazuje się bardzo
4: także
5: dobrze.
4: Także nie takie rodzinne tradycje są, bo było rodzeństwo Siebyłów, było rodzeństwo Guniów, więc tu takie rodzinne tradycje się robią.
5: Tak, dokładnie tak jest. Co powiem, czas jakieś rodzeństwo trafia do klubu i to rodzeństwo no, robi, powiem tak, furorę, jeżeli chodzi o swój poziom i wyniki.
4: To w domu się pewnie też te napędzają, w domu też konkurencja, kto więcej medali, kto więcej pucharów przywiezie, kto na zawody pojedzie i kiedy i na jakie zawody. I teraz właśnie o tym chciałem parę zdanie powiedzieć, bo idą wakacje, jest czerwiec, my spotykamy się w czerwcu, natomiast wiadomo, że okres wakacyjny to jest taki czas trochę przestojów dla klubów sportowych i nie jest to spowodowane tym, że kluby nie funkcjonują, bo funkcjonują bardzo dobrze, z tym, że ta chęć, czy ta taka determinacja, czy częstotliwość, czy regularność chodzenia na treningi wśród młodzieży i dzieciaków się zmniejsza. Jak to poprawić, zmienić, co wy robicie w Dragonie?
5: Znaczy tak, przede wszystkim to chcę powiedzieć, że mamy współpracę tu z Parkiem Kultury i 6 lipca mamy 2-godzinne zajęcia dla właśnie w Parku Kultury dla dzieciaków, które nie wyjeżdżają na wakacje, więc angażujemy się w te imprezy zewnętrzne. A jeżeli chodzi o zajęcia u nas, odbywają się bez jakichkolwiek zmian. Ta frekwencja, wiadomo, wakacyjna spada, ale przychodzą też osoby, które chcą coś zrobić w wakacje, jeszcze nie mieli do czynienia ze sportem, więc mają tą możliwość. A jeżeli chodzi o tą grupę zawodniczą, no to powiem szczerze, no nie mamy
4: przerwy. Oni nie mogą odpoczywać, tak? Bo to są tacy ludzie, którzy są zdeterminowani.
5: Dokładnie, Daria tydzień, dwa musi zrobić przerwy, bo naprawdę był to ciężki okres startowy, ale my już wchodzimy teraz, będziemy wchodzić w przygotowania siłowe do Mistrzostw Świata, ale przede wszystkim do zawodów, które będą na jesieni w Strachowicach, czyli Puchar Polski w K1 i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców też w K1, więc wakacyjny okres to tylko te przerwy, gdzie ktoś jedzie tam na tydzień z rodziną, a tak, te treningi systematycznie są i oczywiście jesteśmy otwarci na nowe osoby, które chcą wakacje spędzić na sportowe Dragony.
4: To co daje ten kickboxing lub też inne formy, które w Dragonie można trenować? Jaki to jest rozwój i dla kogo to jest najlepszy trening? Czy to jest trening tak szeroki, że i ten, który tam lekką nadwagę ma, może przyjść, czy raczej sprecyzowany pod konkretne osoby?
5: Rekreacja, jeżeli chodzi o kickboxing, jest bardzo przekrojowa, bo mamy zajęcia dla kobiet, kickboxing dla kobiet, a rozpiętość jest tam do 50 lat. Przychodzą też mężczyźni już po 60, którzy chcą się ruszać, a również młode osoby z nadwagą, więc nie ma jakby ograniczeń. Jest po prostu tylko do danej osoby. Trenerzy muszą dobierać odpowiednie obciążenia, żeby był rozwój prawidłowy, żebyśmy nie zrobili komuś krzywdę, ale pomogli mu się rozwijać. Więc w tym kierunku trzeba pracować i mamy takie przypadki, że przychodzą dzieciaki z dużą nadwagą, a po roku czy po półtorej wychodzą jak po metamorfozie, tak? I takie mieliśmy...
4: A co do tego trzeba? Takiej systematyczności i tego, że się chce po prostu ruszyć na trening?
5: Myślę, że przede wszystkim, tak jak ze wszystkim, efekt jest poprzez systematykę, tak? Ale też, żeby to były treningi takie nie nakładało się zbyt dużych obciążeń, bo niektórzy tak jak w biegach...
4: No trzeba to lubić, tak?
5: Trzeba lubić. Tak, ale przede wszystkim to trzeba sobie zdać sprawę, że nie trenowałem, zaczynam od drobnych kroków. Nie rzucam się na głęboką wodę.
4: Od razu wychodzę na ring w rękawicach i bez kasku, tak?
5: Nawet nie o to chodzi, bo niektórzy przychodzą i chcą robić 6 treningów w ciągu tygodnia. I po 2 tygodniach oni mają sportu dość, więc ja już stopuję. Zaczynamy tam 1-2 jednostki treningowe po godzinie w tygodniu i zwiększamy obciążenie, bo żeby uprawiać systematycznie sport, trzeba go polubić, a jeżeli go znienawidzimy, bo damy sobie za dużo naraz, no to będzie skutek wręcz odwrotny. Nie będziemy chcieli ćwiczyć, a my mamy być głodni ruchu. Więc tak staram się wprowadzić te zajęcia, żeby więcej było głodu niż przesycenia.
4: No też ciało nam daje, no jeżeli ktoś się rzeczywiście porwie z motyką na słońce przysłowiowo, to ciało odmówi posłuszeństwa, jak ktoś jest nieprzyzwyczajony do obciążeń treningowych, cięższych niż tam 1-2 treningi w tygodniu.
5: Dokładnie, a potem z czasem można te obciążenia zwiększać i zwiększać ilość jednostek treningowych, ale przede wszystkim to wiadomo, wszystko zależy od osoby, od chęci i podjęcia tego pierwszego kroku, wytrzymania tak miesiąc, bo już potem się wdrażamy i już to staje się bardziej przyjemne, łatwe i robimy to bardzo z dużą chęcią.
4: Poprawia to samopoczucie u młodych ludzi, bo też wiele mówi się o problemach młodych ludzi, o tym, że często te telefony zaufania czy inne jednostki muszą pomagać młodym ludziom w takim życiu codziennym. Z hejtem wiele osób sobie nie radzi. Kickboxing jest takim panaceum na to, żeby nabrać pewności siebie i znaleźć jakiś sens w życiu?
5: Dokładnie tak, ale to też wszystko zależy od podejścia trenerów i jakie oni mają cel. Ja staram się u moich wychowanków nie wzbudzać agresji, a wręcz odwrotnie, uczyć ich panowania nad sobą, wyładowanie jakiejś takiej negatywnej energii tylko na workach, bo nawet jeżeli są sparingi, to mają uczyć szacunku pomiędzy jedną a drugą osobą. Nie jest to miejsce rywalizacji. Rywalizacją stricte są zawody. Więc kwestie podejścia trenerów i określenia celu dla osób, które przychodzą. Bo tak jak i wszędzie mamy przypadki, że sporty walki są wykorzystywane w sposób nieodpowiedni. I zamiast wychowywać, wręcz wprowadzają rzeczy takie, które są niezdrowe, niepotrzebne. A mnie się wydaje, że sport powinien wykowywać, ukierunkowywać, umieć, żeby ludzie umieli sobie radzić ze stresem i mieli więcej w sobie spokoju i pokory w stosunku do kogoś drugiego, tego szacunku, którego nam na co dzień brakuje.
4: Klaudia, jeszcze o niej wspomnę, jeszcze trenuje, czy Klaudia Frydrych? Mówimy tutaj o dziewczynie, która była bohaterką jednego z programów Telewizji Polskiej, Nie pozwól mi odejść. I ona też dużo pomogła pewnie osobom, które w klubie sportowym Dragon na co dzień trenowały. To jest dziewczyna, która zmagała się z problemami natury takiej, no jak duża część nastolatków.
5: Dokładnie. W tej chwili jest rzadkim gościem, bo mieszka na stałe w Kielcach, ale mamy cały czas kontakt. Jak jest tylko możliwość i przyjeżdża, jest w tych rejonach, to odwiedza nas. Tak, i jej przykład, bo myślę, że nic tak nie uczy człowieka, jak czyjeś doświadczenie, jeżeli ktoś przejdzie przez jakieś trudne sytuacje życiowe. Ona miała naprawdę bardzo trudne, bo chodziło też tam o próby samobójcze, więc duży bagaż doświadczeń.
4: No Klaudia o tym też mówi otwarcie, tak. Mówiła o tym otwarcie w tym programie. Tak.
5: Zwłaszcza, że ten film został wyemitowany potem w polskiej telewizji. To było naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie. Tam było kilka osób, które o tych swoich problemach z depresją, z próbami samobójczymi poruszali, więc przykład tutaj jest fantastyczny. Powiem szczerze, nieraz razem siedzieliśmy na sali i płakaliśmy, bo jej przeżycia, jej doświadczenia po prostu też wpływały na mnie, tak? I ja przy niej też się wiele nauczyłem, podejścia do młodzieży, obserwowania, bo powiem szczerze, coraz więcej mamy osób, młodych osób zaburzonych, które nie odnajdują się w środowisku młodzieży innych, są bardzo zakompleksiani. Więc to trzeba przepracować z nimi, wyczuć to każdą osobę jakby trochę oddzielnie, nie skrzywdzić ją, ale pozwolić jej się rozwinąć. I też mam teraz taką dziewczynę, która była przyszła na trening bardzo taka zagubiona, brak pewności siebie. Jeszcze pracujemy, ale to, co już zaobserwuję w niej, jest cudowną metamorfozą. Po rozmowie z jej mamą też to doświadczyła, że jest fajny progres, fajna zmiana. I dlatego też co pewien czas robimy takie seminarium z psychologiem sportowym. Mamy tutaj psychologa dobrego, tak panią Anię, i ona też dużo daje poprzez to, co potrafi przekazać. Więc jakby dzisiaj trener to musi zwracać uwagę.
4: O to miałem pytać. Trener to też psycholog, tak? I trochę taki mentor, tak? Życiowy, dodatkowo.
5: Tak, dokładnie. I to jest chyba najważniejsza rola. Bo ja patrzę na osoby na przykład z tej grony tych startujących. Jeżeli ktoś tak z boku popatrzy, to tak patrzy, jak oni byliby rodzeństwem wszyscy. Staramy się stworzyć klimat rodziny. Ktoś przegrywa, ktoś wygrywa, ale zaraz pozostali przychodzą, obejmują, gratulują. Czy wygra, czy przegra, nie ma hejtu żadnego z tej strony.
4: Nie da się zawsze wygrywać.
5: Nie da się, ale to, co można zrobić, to zdopingować tą drugą osobę. I ja jestem naprawdę każdym takim wyjazdem, tą atmosferą pomiędzy nimi, jestem zachwycony. Nie medale same robią dla mnie jakieś znaczenie, są dla mnie drugorzędowe. Dla mnie jakby priorytetem tym jest ich radość, ich rozwój, bo jeżeli trening wpłynie na to, że młodzież przejdzie przez ten trudny okres na sportowo i wejdzie w życie już bardziej dojrzała i bez tych takich problemów, a jak nawet ma problemy, potrafiła je rozwiązać, no to przecież nie ma większego sukcesu. Powalczymy o te młode osoby, żeby one rozwijały się w sposób właściwy, żeby były wartościowymi ludźmi. I dlatego ja wpajam tylko i wyłącznie, jak jeżeli rywalizację sportową, to tylko taką honorową. Szacunkiem do drugiej osoby i szacunkiem do siebie nawzajem. Mamy być rodziną, jeżeli mamy tworzyć dobry klub i dobre wyniki i postępy.
4: Grzybowa 1, Marek Jasiński i Dragon Starachowice. Pięknie dziękuję, a jeżeli ktoś jeszcze myśli o tym, co w wakacje robić, to jest naprawdę dobry pomysł na to, żeby poprawić trochę sylwetkę, trochę samopoczucie, trochę pewność siebie w dobrych warunkach u doświadczonych ludzi, którzy od 99 roku dokładnie prowadzą Dragona, czyli 27 lat już w naszym mieście. Dziękuję pięknie za rozmowę.
5: Dziękuję ślicznie.
3: SK Starachowice News.
6: Baśnie i legendy świętokrzyskie opowiada przewodnik świętokrzyski Aneta Marciniak.
7: Pozostajemy w paśmie łysogórskim, przynajmniej na początku naszego dzisiejszego spotkania, ale tym razem nie Łysiec, a Łysica, królowa świętokrzyskich gór. Przed wyjściem na szlak mamy źródełko świętego Franciszka, chociaż tak naprawdę lepiej by tu pasowała nazwa źródełko pełne łez. Żeby opowiedzieć tę historię, musimy cofnąć się do czasów, kiedy to bezdroża słowiańskiej krainy przemierzają pogańskie bóstwa, do czasów, gdzie poświst puszczą kołysze, a szum jodeł i buków to jedyni towarzysze mieszkańców tego miejsca. Tego, czyli zamku zdobiącego szczyt Łysicy. Mieszkają w nim, jak mówi legenda, dwie siostry, które różnią się od siebie niczym dzień i noc, albo ogień i woda. Starsza z nich ma na imię Jadwiga, włosy krucze, śmiejące się oczy, filigranową posturę i wręcz kipi energią. Lubi tańczyć i opowieści głoszą, że była częstą towarzyszką czarownic na sabatach, które odbywały się właśnie na Łysicy. Zupełnie inna jest druga z sióstr, ta młodsza, ta, która ma na imię Agata. Wysoka, smukła, eteryczna, kocha przyrodę, śpiew ptaków i szum puszczy. Najchętniej spędza czas na samotnych spacerach. Siostry kochają się bardzo i żyją szczęśliwie pod opieką ojca, który niestety pewnego razu umiera gdzieś na wojaczce. Zanim skona, nakazuje jednemu ze swoich ludzi zaopiekować się dziewczętami. I jak to bywa w tych właśnie historiach, dwie nawet największe przyjaciółki, nie mówiąc już o siostrach, mogą się poróżnić tylko z jednego powodu, z powodu mężczyzny. I tak jest także w tym przypadku. Miłosław, potężny jak Tur i mężczyzna wielkiej dzielności, stanął u bram łysogórskiej warowni. Mimo rozpaczy po śmierci ojca, dziewczyny coraz częściej spoglądają w stronę przystojnego młodzieńca. Ale tak jak i one, tak i te miłosne umizgi są zupełnie różne. Jadwiga kokietuje wprost, Agata te swoje rzewne wyznania wyśpiewuje gdzieś z daleka. Miłosław ulega starszej siostrze, kruczowłosej Jadwidze. I chociaż wszystko zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu, to Jadwiga zaczyna toczyć ropak zazdrości. Podczas wieczornych igraszek przekonała ona swojego ukochanego do tego, by pozbyć się Agaty. Od słowa do słowa zabrała się do pracy i rozpoczęła ważenie naparu wielkiej mocy, który miał otruć dziewczynę. Napar czekał na Agatę. Ta miała się go napić po powrocie z porannego spaceru. Nie dane jej jednak było wrócić do zamku, bo bogowie jej strzegli. Nie mogli znieść knowań Jadwigi i zrównali zamek na Łysicy z ziemią. Przepadła Jadwiga, przepadł Miłosław i tylko Agata przysiadła na gruzach zamku i zapłakała rzewnymi łzami. Potok łez płynął dniami i nocami, aż w końcu uformował się w źródełko, dziś noszące imię świętego Franciszka. Ma wielką moc. Powiada się, że dziewczyny, które przemyją tą wodą oczy, mogą na nie przejrzeć. Sama Agata skamieniała z bólu i żalu i dziś tworzy najwyższy wierzchołek Łysicy. Ale sama Łysica, a właściwie szlak na nią, to także kapliczka Stefana Żeromskiego. Właściwie to kapliczka Janikowskich, ale nosi nazwę Żeromskiego, ponieważ zostawił w niej swój ślad. Ślad swojej bytności, wytrapał na ścianie swoje imię i nazwisko. Z tą ziemią świętokrzyską, z okolicami Łysicy, z okolicami świętej Katarzyny, rodzina Żeromskich jest związana szczególnie. Stefan Żeromski co prawda nie urodzi się w Ciekotach, które są do dzisiaj z nim kojarzone, tylko w Strawczynie, ale to właśnie te Ciekoty będzie najmilej wspominał. To jest taki najszczęśliwszy czas, który tam spędzi. Przynajmniej do tego momentu, kiedy jeszcze będzie żyła jego matka. Ze Stefanem Żeromskim tak naprawdę związanych jest całe mnóstwo ciekawostek. Wielka szkoda, że nie o wszystkich mówi się w szkole. Uczniowie znają głównie powieści. To też chyba lektury nie cieszą się jakimś zbytnim zainteresowaniem i sympatią uczniów. Może gdyby więcej uczono właśnie o tych latach szkolnych Stefana Żeromskiego, łatwiej by był ten pisarz strawny. Z takich ciekawostek dotyczących pisarza warto pamiętać, że Stefan Żeromski był niezbyt dobrym uczniem. Trzykrotnie powtarzał klasę z powodu trudności z łaciną i matematyką. Katarzyna Zaborowska, poetka z Wilkowa, pisała o nim: Stefanek był trochę swawolny, łon chciał, aby był od nauki wolny, co też pokazuje, że no niespecjalnie lubił przesiadywać w książkach. Słaby z przedmiotów ścisłych, celujący z humanistycznych, przyciśnięty biedą, zacznie w końcu udzielać korepetycji. Nie będą mu one w smak, napisze później, że ciężki jest ten los korepetytorski. Tak naprawdę słabe wyniki w nauce to także efekt tego, że czas na naukę ma dopiero po pracy, a wtedy jest po prostu zmęczony. Ale Jeżeli mówimy o Stefanie Żeromskim i o tych okolicach Łysicy, często zresztą tam bywał, bardzo miło wspominał samą świętą Katarzynę, kościół szczególnie. To pamiętajmy też, że Stefan Żeromski ma bujne życie miłosne. Te pierwsze miłości to Ludwika Dunin-Borkowska, Helena Skierska, córka emerytowanego wicegubernatora kieleckiego. Ona jest pierwowzorem Anny Stogowskiej z Syzyfowych prac. Ale myślę, że warto też wspomnieć, szczególnie, że jesteśmy wieczorową porą, tą pierwszą namiętną miłość Stefana Żeromskiego to Helena Radziszewska, zamężna siostra macochy Stefana Żeromskiego, matka dwójki dzieci, żona naczelnika stacji w Mińsku. Miłość do tej starszej o 10 lat Heleny będzie mocno burzliwa. Wybuchła w roku 1884, by w 1890 zmienić się zupełnie w obojętność. No ale to też już był ten czas, gdy serce Stefana leżało u stóp pewnej natuchny. Z miłości bez granic i pełnej szaleństwa nie zostało prawie nic. Tak przypominamy sobie właściwie o tym Żeromskim, ponieważ kilka dni temu minęła kolejna rocznica jego urodzin, a też i w Starachowicach mamy przecież park imienia Stefana Żeromskiego. Wracając do tych miłosnych historii, zanim ta natuchna, o której wspominaliśmy, to wcześniej będzie Aniela. Aniela, którą pozna w Łysowie, niedaleko Drohiczyna. Stefan zostaje tam zaproszony przez Anielę Żążewską jako nauczyciel dzieci. Będzie tam od listopada 1889 roku do końca roku 90. Aniela jest wdową po literacie, bliska przyjaciółka Prusa Konopnickiej, no i zagości w sercu Stefana Żeromskiego. Spędzają razem wieczory, no i następuje to, co łatwo przewidzieć, wybuch namiętności i romans. Romans niedługi, bo przerwany flirtem z młodszą siostrą Anieli, Natalią, zwaną inaczej Natuchną. Pikanterii dodaje fakt, że mąż Natalii leczył Stefana na płuca. Pisarz miał te płuca słabe, odziedziczył skłonności do chorób po swojej matce, która zresztą zmarła na gruźlicę. Żoną Stefana Żeromskiego została Oktawia Rodkiewicz. Stefan Żeromski, tak jeszcze wracając w ogóle do tych lat szkolnych, nie miał matury, nie udało mu się jej zdać. Szkołę opuścił ze świadectwem ukończenia 8 klas gimnazjum. 21-letni wschodzący literat bardzo chce podjąć studia medyczne, ale niestety nie może, bo bez matury się nie da. Decyduje się więc na szkołę weterynaryjną. Tam przyjmowano bez tego egzaminu dojrzałości. Różne będą losy Stefana Żeromskiego, kiedy zjawi się w końcu w Nałęczowie, by objąć posadę guwernera. Tam właśnie pozna swoją przyszłą żonę, Oktawię Rodkiewiczową. Zaprzyjaźni się także z Aleksandrem Głowackim, czyli Bolesławem Prusem. I w 1890 roku Stefan i Oktawia wezmą ślub, a Prus będzie im bardzo, bardzo kibicował. To małżeństwo przetrwa do śmierci pisarza, chociaż tak naprawdę Stefan Żeromski spędzi wiele lat z inną kobietą. Oktawia, wychodząc za mąż za Stefana, właściwie mu się poświęciła. Gdy go poznała, była administratorką Nałęczowskiego Zakładu Leczniczego. Była dla Stefana ogromnym oparciem, partnerką intelektualną, taką żoną opoką, to dzięki niej Stefan dostał pracę w bibliotece w Szwajcarii. To ona brała na swoje barki całe gospodarstwo domowe, bardzo zaradna. Pomagała gdy Żeromskiemu, gdy carska cenzura skonfiskowała rękopis popiołów, uruchomiła swoje znajomości do tego, żeby go odzyskać. Natomiast no, Stefan nie do końca to docenił. W 1899 roku urodzi się syn Adam. Przeżyje lat 19. Potem umrze. Oktawia będzie się w tym czasie zmagała z chorobą nerwową. I po 20 latach małżeństwa Stefan zwiąże się z inną kobietą, poznaną w Paryżu Anną Zawadzką. Młodszą, jest młodsza od pisarza o 24 lata. W 1913 roku przyjdzie na świat ich córka Monika. Anna ochrzciła córkę jako pochodzącą ze związku sakramentalnego, ale to nie jest prawda. Nie była dzieckiem ślubnym, bo też i Żeromski i Anna ślubu nie mieli. Nigdy Oktawia nie dała rozwodu Stefanowi Żeromskiemu. Oktawia przeżyła pisarza o 3 lata. Do końca była formalną żoną Stefana Żeromskiego. Ten zmarł w 1925 roku, zostawiając wszystko Annie i Monice. Kiedy podróżujemy sobie po Górach Świętokrzyskich, kiedy jesteśmy w Świętej Katarzynie, kiedy wybieramy się na szlak na Łysicę, kiedy wchodzimy do tej kapliczki, w której widnieje podpis Stefana Żeromskiego, to myślę, że warto sobie zrobić również taką wędrówkę do Ciekot, do dworku w Ciekotach. Właściwie jest to rekonstrukcja dworu zamieszkiwanego przez Żeromskich. Miejsce wyjątkowe, piękne, takie z duchem Żeromskiego. Tam można też przenocować, można zaopatrzyć się w różne ciekawe literackie pozycje dotyczące Żeromskiego. No i przede wszystkim warto poznać się z tym Stefanem Żeromskim, takim trochę innym niż ten, którego poznajemy w szkole. Warto wybrać się również szlakiem na Radostową, jego ukochaną górę, górę domową, potem wymyśloną. Co prawda ze szczytu Radostowej nie zobaczymy Ciekot, tak jak widział je Żeromski. Dzisiaj to las otacza wierzchołek tej jego góry domowej, ale myślę, że można oddać się tej historii, tym czasom, w których żył Stefan. Kochał to miejsce i myślę, że chociażby dlatego warto je poznawać.
3: SK Starachowice. SK Starachowice News.
6: W województwie świętokrzyskim mieści się posiadłość niezwykłego pisarza i noblisty Henryka Sienkiewicza. W Oblęgorku znajduje się pałacyk pisarza, który był jego letnią rezydencją. A więcej o tym miejscu opowie kierownik pałacyku Łukasz Wojtczak.
8: Znajdujemy się w dworku Henryka Sienkiewicza, który teraz jest muzeum. Proszę powiedzieć, jak do tego doszło?
9: No to jest dosyć długa historia. Najstarsze ślady Oblęgorka widoczne w dokumentach sięgają XVI wieku. Wiemy, że w 1619 roku, czyli już w wieku XVII, Oblęgorek stał się własnością magnackiej rodziny Tarłów, którzy swoją główną siedzibę mieli w pobliskim Podzamczu Piekoszowskim. No, Tarłowie gospodarowali tutaj długo, bo do końca wieku XIX i w 1883 roku sprzedali Oblęgorek rejentowi kieleckiemu, redaktorowi Gazety Kieleckiej i jednemu z najbogatszych mieszkańców miasta, Mieczysławowi Halikowi. To były takie tereny łowieckie. Tutaj Tarłowie, a potem Halik, no, przyjeżdżali od czasu do czasu. Majątek niestety z roku na rok podupadał. I Mieczysław Halik zaczął nosić się z zamiarem jego sprzedania. Biegło to się w czasie z powstaniem Komitetu Jubileuszowego Henryka Sienkiewicza. Komitetu, który utworzyli przyjaciele pisarza, aby podziękować mu za jego dotychczasową pracę. Konkretnie chodziło o jubileusz 25-lecia pracy literackiej. Ponieważ Sienkiewicz swoje święto przesunął z 1897 roku, kiedy to przypadała 25. rocznica ukazania się powieści Na marne, na rok 1900. Zrobił to, ponieważ był zaangażowany w budowę pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, więc przedkładał narodowego wieszcza nad swoje święto. Poza tym chciał ukończyć powieść jubileuszową, tak określamy powieść Krzyżacy, bo właśnie wydano ją w 1900 roku. I dało to czas komitetowi, aby zebrać dość pokaźną kwotę pieniędzy. Było to ponad 70 tysięcy rubli. No i zastanawiano się, jak spożytkować te pieniądze. Brano pod uwagę różne możliwości. Ostatecznie zwyciężyły jakby dwa pomysły. Pierwszy to był zakup kamienicy na Starym Mieście w Warszawie, a drugi zakup majątku ziemskiego, którym pisarz zawsze marzył, zresztą pochodził ze szlachty, więc ta ziemia była mu bardzo droga. Były też takie dosyć, powiedziałbym kolokwialnie, może trochę szalone pomysły, bo na przykład rozważano możliwość zakupu zamku w Pieskowej Skale, ale ten pomysł szybko odrzucono. Ostatecznie zdecydowano się na zakup majątku ziemskiego i jak już powiedziałem, to się zbiegło w czasie z tym, że Mieczysław Halik, właściciel Oblęgorka, gdy dowiedział się, że komitet szuka majątku dla pisarza, zgłosił się z ofertą sprzedaży Oblęgorka. No, komitet nie sprawdził dokładnie majątku, bo jego przedstawiciele wprawdzie przyjechali tutaj na miejsce, ale zachwycili się tutejszą przyrodą, tutejszą okolicą. Nie sprawdzili, że majątek jest z długami hipotecznymi. No i Sienkiewiczowi taki prezent zdecydowali się kupić. Na czele tego komitetu stał najpierw książę Michał Radziwiłł, później biskup Kazimierz Różkiewicz. Zapłacono za ponad 280 hektarów majątku ponad 50 tysięcy rubli. Za pozostałą część tej uzbieranej sumy, bo to było ponad 70 tysięcy łącznie, postanowiono wybudować pałacyk dla pisarza, bo pierwotnie w tym miejscu był tylko domek myśliwski rodziny Tarłów, nazywamy go dzisiaj Tarłówką. Później rejent Mieczysław Halik dobudował sobie pawilon myśliwski, nazywamy go dzisiaj Halikówką. No a część ta pałacowa dla Sienkiewicza powstała jako ostatnia. Architekt po prostu połączył wszystkie te trzy elementy. I co się działo z Oblęgorkiem? No Sienkiewicz był tutaj po raz pierwszy nieoficjalnie w 1901 roku, kiedy wracał po maturze syna z Krakowa do Warszawy. W 1902 przyjechał już oficjalnie, bardzo uroczyście witany przez okolicznych mieszkańców, odprowadzony w takim przez wiele kilometrów w takim barwnym korowodzie aż pod sam pałac. No i był pełen entuzjazmu, że znajdzie tutaj spokój, będzie mógł dalej tworzyć, będzie mógł już przy tej jesieni życia, można powiedzieć, odpoczywać. No ale bardzo szybko okazało się, że Oblęgorek ma sporo wad, tak można powiedzieć. Największą z nich było to, że kiedy nadeszła jesień, to w środku zapanowały zbyt niskie temperatury. Piękne piece, które zachowały się u nas do dzisiaj, nie były w stanie ogrzać tych pomieszczeń. Z tego powodu Oblęgorek szybko został przeznaczony na letnią rezydencję, a pozostałą część roku Sienkiewicz spędzał w Warszawie. Musiał z powrotem wynajmować tam mieszkanie. I przyjeżdżał tutaj Henryk Sienkiewicz z rodziną przez 12 lat, do wybuchu I wojny światowej. Po wybuchu tej wojny, bojąc się o rodzinę, przede wszystkim o syna, który był w wieku poborowym i groziła mu wcielenie do rosyjskiej armii, postanowił wyjechać najpierw do Krakowa, później do Wiednia, a finalnie znalazł się w Szwajcarii, gdzie m.in. wspólnie z Ignacym Janem Paderewskim tworzył Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli prowadził działalność taką patriotyczno-charytatywną, można powiedzieć, z terenu Szwajcarii. No ale tam też Sienkiewicz zmarł 2 lata później, nie doczekał końca wojny, nie doczekał niepodległości. Wtedy do Oblęgorka wróciła jego żona, Maria Zbabski-Sienkiewiczowa, to była jego trzecia żona, trzecia Maria, i ona tutaj mieszkała od 1917 w Oblęgorku do 1925 roku. W 1925 już podupadła na zdrowiu, wyjechała na krótko do Krakowa, gdzie zmarła. W majątku został syn Sienkiewicza, Henryk Józef, no, który między innymi ożenił się właśnie z Zuzanną z Cieleckich i tutaj sobie gospodarowali aż do wybuchu II wojny światowej. No wojna dosyć dotkliwie doświadczyła Oblęgorek. Tutaj stacjonowali partyzanci z grupy Wilka. Tutaj też w 1945 roku w styczniu przyszła Armia Czerwona. Rodzinie kazano się wyprowadzić do stojącej do dzisiaj nieopodal pałacyku dawnej rządcówki, czyli domu rządcy. Niebawem rodzinie w ogóle kazano opuścić powiat kielecki. Zamieszkali wtedy, no to trochę ironia losu, na ulicy Sienkiewicza, przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach. Później, po wojnie, była ustawa, która spowodowała upaństwowienie majątku. Z rodzinie zostawiono tylko tyle, ile reforma rolna dopuszczała, czyli 49 hektarów, a reszta została upaństwowiona. I co tutaj się działo? No przede wszystkim funkcjonowała państwowa wytwórnia i hurtownia ziół. W środku znajdowały się w pałacyku, w domu pisarza, spichlerze. Trzymano zwierzęta. Utworzono fundację, która miała na części majątku utworzono fundację, która miała pomagać młodzieży uzdolnionej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Funkcjonowała tu Samopomoc Chłopska. Ogólnie majątek był bardzo zniszczony. I tutaj właśnie i według relacji właśnie Zuzanny Sienkiewiczowej w roku 1949 dopiero wtedy majątek oddano rodzinie, ale był on już na tyle mocno zdewastowany, ciężko go było utrzymać, rodzinie brakowało pieniędzy, że i właśnie już pod koniec lat 40. dzieci pisarza, czyli Henryk Józef i jego siostra Jadwiga, zaczęli czynić starania o to, aby majątek przekazać na rzecz państwa, ale pod warunkiem, że zostanie tutaj utworzone Muzeum Pamiątek po ich ojcu, czyli Muzeum Sienkiewicza. Kilka lat ten pomysł nie był realizowany, oczywiście brakowało pieniędzy w tym czasie. Wiele znakomitości przyjeżdżało też tutaj, oglądało Oblęgorek i apelowało o to, aby coś zrobić z tym majątkiem, że Sienkiewicz, noblista, warty jest tego, aby utworzyć jego muzeum właśnie w Oblęgorku. Uznano, że jest to idealne miejsce. Mówię tu na przykład o Melchiorze Wańkowiczu, Marian Brandys chociażby. I rzeczywiście ten pomysł w końcu zaczął być realizowany. W roku 1956 dzieci Sienkiewicza aktem notarialnym zrzekły się prawa do 2 hektarów parku oraz pałacyku, przekazując go na rzecz państwa. To jest dzisiaj właśnie teren naszego muzeum i nasz park oblęgorecki. A w 1958, dokładnie 26 października, udało się po wielu różnych staraniach, bo to była dosyć długa droga, otworzyć muzeum. Kustoszem, pierwszym kustoszem została synowa Sienkiewicza, Zuzanna Sienkiewiczowa. Takim opiekunem merytorycznym muzeum była znana tutaj na Kielecczyźnie pani Aleksandra Dobrowolska, wtedy kustosz Muzeum Świętokrzyskiego. Bardzo dużo pomogła Cepelia Poznańska, aby w ogóle otworzyć muzeum, ponieważ wiele mebli, które przetrwało, było bardzo zniszczonych i oni postarali się o to, aby wiele tych mebli odnowić. Wiele rzeczy odtworzono na podstawie fotografii. Także w momencie otwarcia udało się uruchomić gabinet Henryka Sienkiewicza, salon, a w miejscu, gdzie dzisiaj mamy jadalnię, znajdowała się taka sala, można powiedzieć, staw czasowych. Później kolejne sale otwierane były w następnych latach. Ostatnią otwarto sypialnię dla zwiedzających, to był rok 1974 już. Pierwsze 3 pomieszczenia, które można oglądać u nas w muzeum, czyli gabinet, salon oraz jadalnia, to są pomieszczenia bardzo autentycznie wyglądające. 90% obiektów, które się znajdują, to są autentyczne rzeczy, takie, które należały do Sienkiewicza. Natomiast jadalnie oraz palarnie odtworzono na podstawie głównie właśnie wspomnień, między innymi kobiety, która była gospodynią Sienkiewicza, nazywała się Maria Lutówna. Najpierw pracowała w mieszkaniu pisarza w Warszawie, a później przyjechała z nim tutaj do Oblęgorka. Zresztą bardzo ciekawa postać. Dzięki niej podczas I wojny światowej większość pamiątek o pisarzu przetrwało, ponieważ ona zorganizowała akcję wywożenia tych wszystkich rzeczy do Kielc, do ówczesnego biskupa Augusta Łosińskiego, w obawie, aby Rosjanie w tym wypadku nie zniszczyli pamiątek po Sienkiewiczu. I Maria Lutówna, która dożyła wieku 101 lat, pamiętała jeszcze, kiedy otwierano muzeum, żyła oczywiście i pamiętała, jak to wszystko wyglądało za czasów Sienkiewicza. Można powiedzieć, że tradycja oprowadzania grup wycieczkowych po Oblęgorku jest bardzo długa, ponieważ sięga jeszcze za czasów Sienkiewicza. Za jego życia można było przyjechać do Oblęgorka, zachowały się takie wspomnienia, można było oglądać dom pisarza, ale pod warunkiem, że jego nie było akurat wtedy w domu i tutaj Maria Lutówna pełniła rolę takiej gospodyni, przewodnika, można powiedzieć. Wracając do tego, co się działo tutaj w Oblęgorku, to jak mówię, w kolejnych latach otwierano kolejne sale i ostatecznie udało się odtworzyć 5 pomieszczeń mieszkania Sienkiewicza na parterze, a na piętrze utworzyć wystawę biograficzno-literacką. Oprócz tego w dawnej Halikówce obecnie mamy salę wystaw czasowych. Tam oryginalny wystrój nie przetrwał. Te pomieszczenia, które się tam znajdowały, gospodarcze, pomieszczenia dla służby, garderoby, zostały zniszczone. W czasie II wojny światowej, tak jak znaczna część księgozbioru Sienkiewicza, który Niemcy wywieźli do Kielc i na jednej z ulic spalili, tak samo piętro, stąd też bardziej nowoczesna dzisiaj tam wystawa, ponieważ ten oryginalny wystrój niestety nie przetrwał. Na piętrze były pokoje dla dzieci, pokoje gościnne. Dzisiaj muzeum to jest jedno z najpopularniejszych muzeów tradycyjnych w Polsce i oczywiście siłą rzeczy też w województwie świętokrzyskim. Oblęgorek od wielu, wielu lat miał bardzo wysoką frekwencję, cieszył się ogromną popularnością, bo zaczynając tam do lat 60. to było po 85 tysięcy mniej więcej zwiedzających. Później nawet był taki czas, że Oblęgorek miał drugą frekwencję po Wawelu. To jest coś niesamowitego. Obecnie ta frekwencja to jest między 50 a 65 tysięcy zwiedzających rocznie. To też bardzo dużo, właśnie jak na muzeum tradycyjne.
8: A kim są ci zwiedzający? Czy są to jakieś grupy zorganizowane? Czy to są to osoby tylko z województwa świętokrzyskiego, czy też z całej Polski?
9: Można powiedzieć, że Oblęgorek funkcjonuje dosyć cyklicznie, dlatego wiemy właśnie, w jakim okresie roku możemy liczyć na dane grupy zwiedzających. I tak na przykład ten sezon turystyczny, który zaczyna się pod koniec kwietnia, a tak naprawdę maj, czerwiec to jest taki najbardziej gorący okres turystyczny, to są przede wszystkim grupy szkolne. Młodzież szkolna przyjeżdżająca do nas na wycieczki, jako jeden z punktów tych wycieczek właśnie jest, jest to Oblęgorek jednym z tych punktów. Potem w okresie wakacyjnym to są przede wszystkim kolonie i rodziny z dziećmi, które bardzo chętnie wybierają się, żeby oglądać polskie zabytki i tutaj to są takie grupy. Natomiast potem mamy jesień i właśnie wrzesień, październik, to znów są wycieczki szkolne. W międzyczasie w ostatnich latach zauważamy też trend, że bardzo dużo grup emerytów przyjeżdża do nas. To są uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, także ten wachlarz jest bardzo, bardzo szeroki, można powiedzieć. Oprócz zwiedzania, no bo to jest nasza podstawowa działalność, organizujemy też co roku wystawy czasowe. One są tematycznie związane z twórczością Sienkiewicza, bądź też wystawami historycznymi. Ponadto staramy się wykorzystywać potencjał naszego parku. Organizujemy pikniki rodzinne, zwykle też poświęcone konkretnemu tematowi, z pokazami historycznymi, rekonstruktorami, różnymi grami, zabawami edukacyjnymi. Mamy też koncerty. To jest taki cykl, który nazywa się Wieczory u Pana Henryka. Od wielu lat już u nas funkcjonuje i staramy się, żeby co roku kilka tych koncertów przynajmniej w pałacyku się odbywało. One zazwyczaj mają miejsce w salonie pisarza i no cóż, takiej wyjątkowej scenerii staramy się dostarczać tej rozrywki i lokalnym mieszkańcom, bo na nich nam bardzo zależy, no ale też każdemu chętnemu. To są koncerty bezpłatne. No i cóż, staramy się też przy okazji innych rocznic, czy też wydarzeń, żeby Oblęgorek był cały czas żywy, żeby też wychodził troszeczkę naprzeciw potrzebom obecnych, zwiedzających, bo rzeczywiście, zwłaszcza tu dzieci, młodzież, rodziny, no wymagają, żeby cały czas muzeum żyło, żeby pojawiało się coś nowego, żeby były właśnie cykliczne jakieś imprezy. I robimy wszystko, żeby tak właśnie
8: żeby
9: było.
8: Muzeum żyło, to tak naprawdę musi się coś dziać, prawda? Musi być coś organizowane. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda oferta edukacyjna?
9: Tak, oferta edukacyjna jest dla nas niezmiernie ważna, no bo właściwie poza tradycyjnym zwiedzaniem, no to jest druga rzecz, na której się tak mocno skupiamy. I oczywiście mamy ofertę tak zwaną stacjonarną, bo w ostatnim czasie, w czasie pandemii pojawiła się ta oferta online, która no, spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Przygotowaliśmy nowe propozycje tematów, prowadziliśmy te zajęcia zdalnie przy pomocy różnych programów, które były powszechnie używane w tym czasie. Natomiast ta oferta stacjonarna polega na organizowaniu lekcji muzealnych, zajęć edukacyjnych, warsztatów. Do wyboru mamy kilka takich podstawowych tematów, które od lat są najchętniej wybierane przez głównie nauczycieli. To są tematy związane z książkami i z życiem Sienkiewicza. A oprócz tego mamy też zajęcia manualne, gdzie można się wykazać zdolnościami plastycznymi, zręcznością wykonywania różnych rzeczy. I lekcje cieszą się też dosyć dużą popularnością właśnie w sezonie turystycznym. Zawsze jest do nich prezentacja, mamy salę edukacyjną, w której te zajęcia się odbywają. Także właściwie na zamówienie, można powiedzieć, po rozmowach z nauczycielami możemy przygotować lekcje tak naprawdę na każdy temat. Tu jesteśmy bardzo elastyczni.
8: Pałacyk Henryka Sienkiewicza jest zabytkiem, prawda?
9: Tak, Pałacyk Henryka Sienkiewicza jest oczywiście zabytkiem. Po raz pierwszy trafił na listę zabytków już w 1958 roku, czyli bardzo dawno. Mało tego, od 2018 roku Pałacyk Sienkiewicza jest także pomnikiem historii. Wpisany został na listę pomników wraz z Aleją Lipową, która prowadzi do naszego muzeum, także zabytkową. Lipy to był dar dla Sienkiewicza z okazji jubileuszu również. Także taki status uzyskaliśmy, z czego oczywiście bardzo się cieszymy.
3: SK Starachowice News.
6: W Starachowicach mamy 6 kobiet, które kierują miejskimi autobusami. Możecie je spotkać na wszystkich liniach kursujących po mieście. Dwie z nich, Emilia Mochocka i Patrycja Bębas, były naszymi gośćmi. Rozmawiała z nimi Agnieszka Jędrasik.
10: Dziś w naszym studiu nietypowe spotkanie. Mamy przyjemność gościć dwie uśmiechnięte kobiety, panią Patrycję Bębas i Emilię Mochocką. Panie są kierowcami autobusów miejskiej komunikacji w Starachowicach. Takich kobiet w Starachowicach mamy 6, a dziś udało nam się zaprosić właśnie dwie z nich. Pani Emilia jest tutaj, widzę, bardziej odważna, więc na pierwszy ogień rzucamy panią Emilię. Skąd pomysł w ogóle i czy to jest takie zdziwienie na przykład wywołuje pani, jak pani prowadzi taki wielki autobus?
11: Pomysł narodził się, przyszło po prostu wypalenie zawodowe. i w tamtym roku był to taki rok przełomowy. Przez 6 lat pracowałam jako pracownik administracyjny. Wcześniej byłam przedstawicielem handlowym i bardzo lubię po prostu jeździć. No i rozpoczęłam kurs, no szczęśliwie go skończyłam, z pełną kwalifikacją na przewóz osób, no i przyszłam po prostu i jeżdżę autobusem, bardzo mi się to podoba. Praca sprawia mi dużo satysfakcji. Niektórzy po prostu, no widzimy jak dziwią się, nie, że to kobieta za kierownicą, ale w dzisiejszych czasach dużo kobiet jeździ ciężarowymi samochodami, autobusami. Wydaje mi się, że już nie powinno to po prostu niektórych dziwić.
10: Wypalenie zawodowe we wcześniejszej pracy, tak? Co spowodowało to, że pani zrezygnowała i właśnie rzuciła się tutaj na...
11: Brakowało mi po prostu relacji z ludźmi, nie? I jako przedstawiciel, no to po prostu przemieszczałam się i każdego dnia byłam gdzieś indziej, nie? I no jednak to biurko i ten komputer, no nie moja bajka.
10: Aha, tutaj ma tak. Pani codziennie kontakt z człowiekiem, można porozmawiać. A jak reagują, jak pasażerowie, jak wsiadają, to coś zagadują, pytają?
11: To znaczy czasami widzę zdziwienie u ludzi. Są osoby, które wsiadają, mówią dzień dobry, nie, uśmiechają się. Właśnie fajnie by było, bo tak czasami jak obserwuję te osoby, nie, ja dużo się uśmiecham, bo ten uśmiech niewiele kosztuje, a czasami sprawia komuś innemu przyjemność. I tak patrzą dziwnie, ale czasami machają. Dzieciaki, wiadomo, one zawsze przychodzą, siadają z przodu, prawda? Ale to człowiek taki, no to jest miłe.
10: Możemy zdradzić, w jakim mniej więcej tak pani jest wieku i kiedy właśnie taki przełom nastąpił, że przesiadła się pani na autobus.
11: W wieku jestem 40 plus, niech tak zostanie.
10: No to odważna kobieta, bo po 40, no kobiety po 40 lubią dużo zmian i to też jest takie...
11: No każdy tak mówi, że odwaga, no jest coś w takiego, znaczy odwaga, nie trzeba się bać, prawda? I ja nie mam czegoś takiego, że boję się, po prostu no wsiadam każdego dnia, na linię jadę, spotykam różnych ludzi, jestem uśmiechnięta, no.
10: A trzeba jakoś wcześniej wstawać, bo to chyba autobusy pierwsze kiedy u nas w Starachowicach takie...
11: No to zależy po prostu, jaką mamy linię, prawda? No ja dojeżdżam tak samo jak Patrycja, bo dzisiaj też mi tak

0: spotkania z autobusem, czy to już jest dla Was normalność, codzienność?
1: To znaczy, no ja największą styczność no to miałam z Martą, no bo ona pierwszy taki dzień, jak przyszłam, no to właśnie z nią miałam i ona była pierwszą kobietą, która tu się przyjęła jako kobieta kierowca i no to z nią tak najbardziej i ona mi opowiadała, jak to wszystko przechodziło, no to ona była pierwsza i tak no to bardziej zdziwiło, a teraz no to już...
0: A u pani w rodzinie zdziwieni byli, że pani zdecydowała się?
1: Tak.
0: No właśnie. No właśnie, dlatego to tak mówicie o tym, jakby to była codzienność, normalność, nic się nie dzieje, to jednak wywołuje jednak emocje wśród ludzi, że tutaj drobne kobiety potrafią prowadzić autobus. No i jak w rodzinie, jak to było? Jak pani powiedziała.
1: Nie no, na początku było zdziwienie, że chciałabym tym jeździć, ale później no to jednak jak opowiadała mi, że jestem zadowolona, jak właśnie byłam na kursie i jeździłam tym autobusem po Radomiu, to już inaczej trochę podchodzili do tego, że widzieli, że chcę to rzeczywiście robić.
0: Przewoziła pani rodzinę już, jeżdżą z panią, czy nie mieszka pani w Strachowicach?
1: Nie mieszkam w Strachowicach, ale była taka możliwość.
0: Że jechali z panią i co, jak oceniają?
1: No, że dobrze jeszcze.
0: Czy jakieś przygody po drodze, tak pozytywne, no negatywne, jakieś niebezpieczne sytuacje miałyście już w trakcie swojej pracy?
1: No różne sytuacje są na drodze, to są, no nie da się tego przewidzieć, to codziennie coś innego może się wydarzyć i po prostu oczy trzeba mieć dookoła głowy.
2: No głównie pieśni, musimy na nich bardzo uważać, bo w dzisiejszych czasach młodzież w kapturach, w słuchawkach nie zwracają uwagi, a no niestety to nie jest auto osobowe, gdzie reakcja, hamowanie jest no inna ta droga. A też my odpowiadamy za ludzi, których przewozimy, nie? No i to jest gabaret, także to nie jest tak, że od razu naciśniemy i wyhamujemy, prawda?
0: Pasażerowie są spokojni, grzeczni, czy macie jakieś sytuacje podbramkowe?
2: To znaczy z pasażerami jest różnie, nie? No jak kiedyś było tak, że nastolatkowie tam troszkę zaczęli rozrabiać, nie? No i to jest tak, jak kobieta zwraca uwagę, inaczej na mężczyzn reagują, prawda?
0: Koledzy w pracy fajni?
2: Znaczy mamy super koleżanki, super kolegów, mamy super dyrektora, kierowników, także na atmosferę naprawdę mamy super.
0: Najlepiej linią, którą pani lubi jeździć?
2: Nie mam jakoś tak jakiejś ulubionej. No, za krótko jeszcze jestem, żeby coś tak powiedzieć, ale lubię wszystkie linie.
1: Nie ma tak, że mam ulubioną codziennie, jest inna trasa i wszystkie są jakieś takie w porządku. Trzeba jechać, jedzie się i czy tą trasą.
0: Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, cechy charakteru, które pozwalają, no bo na pewno opanowanie, na pewno spostrzegawczość, czy coś jeszcze. Jakieś konkretne cechy, które pozwalają Wam wykonywać ten zawód.
1: No chyba w każdej sytuacji no, trzeba być takim spokojnym i opanowanym.
2: Podzielność uwagi też jest tutaj ważna, nie? Że no, nie skupiamy się tylko na tym, że my prowadzimy to auto, ale no mamy, odpowiadamy za ludzi, których mam na pokładzie, prawda?
0: Jakbyście miały na przykład zachęcić, gdy jakieś są panie, które się zastanawiają i wahają, czy dadzą sobie radę i chciałyby też tak jak wy pracować, ale gdzieś tam mają blokady, to jakbyście zachęciły?
2: Trzeba po prostu spróbować i wiadomo, no każdy jest do czegoś innego powołany, prawda? Ja naprawdę miałam super instruktora, na dzisiaj tu z Patrycją rozmawiałam i no mój tato był kierowcą zawodowym, to może też faktycznie jest to już w genach. Nie? I odwaga no to swoją stroną, ale po prostu też doświadczenie, które zdobywamy. No ja też troszkę objeździłam się przez 20 lat jako przedstawiciel, także ja nie mam jakichś lęków, jeśli chodzi o prowadzenie. Tylko no tutaj kwestia tego, że no z osobowego auta na gabaryt, nie? Ale wydaje mi się, że chyba lepiej się jeszcze jeździ niż osobowym. Nie mam czegoś takiego, że to jest pojazd 12-metrowy. Trzeba po prostu być pozytywnie nastawionym każdego dnia, że szczęśliwie, bezpiecznie podróżujemy.
0: I tego Wam właśnie życzę. Spotkamy się na pewno na Starechowickich ulicach. Będę pasażerem, niejednokrotnie jestem, więc będę Panie pamiętała. Do zobaczenia na trasie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
3: SK Starachowice. SK Starachowice News.
4: Opowieść snuta nad kamienną rzeką. W magazynie reporterów Radia SK Starachowice garść historii o tym, co działo się w naszym mieście w okresie od II wojny światowej do lat 80. minionego wieku, opowiada dr Krzysztof Gębura.
5: Okres no, bardzo burzliwy. Trzeba by go było uporządkować na kilka takich podokresów. Miasto powstało przed samą wojną, 1 kwietnia, jak żart prymawlisowy, z dwóch organizmów, z Wierzbnika i ze Starachowic, nie z całych Starachowic. Starachowice były robotnicze, Wierzbnik był handlowy, żydowski. W zasadzie

0: duża część obywateli Wierzbnika Żydów po prostu jakby straciło życie. Stosunkowo bardzo dużo się uchowało Żydów, stąd dlatego, że zatrudnili się w hucie jako specjaliści i tam nawet małe dziewczynki sypały te piaski formierskie i jak Państwo wiecie, 13-14-letnie, one przetrwały. Najpierw pojechały z Niemcami pod Drezno, tam uległy te zakłady bombardowaniu alianckiemu i następnie pod Hanower. Tam przewieziono i tam też po prostu kolejne, ale z całą pewnością około 750 osób ze Strachowic no po prostu przetrwało. I wszyscy spisali wspomnienia. I jest książka jedna po hebrajsku, która ma ponad 1200 stron i druga po angielsku, niedokładne tłumaczenie, około 800 stron. Obie są dostępne w internecie. Można czytać, jeśli się chce, to czytać. Jest mnóstwo zdjęć właśnie w tej hebrajskiej. Tutaj było przecież getto, takie przechodnie tak zwane, gdzie można było chodzić, natomiast no, Żydom nie można było wychodzić. Oczywiście oni wychodzili, żeby po prostu no, cokolwiek poczuć, prawda, no, z czegoś się utrzymać. I to jakby no, jest ten symbol tej szczerby, jaką poniosło miasto. Po wojnie Żydzi wrócili tutaj, wróciło około 150 osób. Być może około 50 osób tu się gdzieś zachowało w okolicach. Pani Felicja Karaj, z którą rozmawiałem, to jest taka polska Żydówka z Opatowa, która napisała książkę o Skarżysku, o obozie tym, no, Śmierć przychodzi na żółto, po angielsku. Ja ją zaprosiłem tam do swojej instytucji, którą kierowałem i no, to mówię, to obruszyła się, tu się nikt nie uratował, ale nie miała po prostu takich informacji. Potem te, powiedzmy to, co my już wiemy. Około 200 Żydów tutaj wróciło, oni się przenieśli na tam koło, gdzieś w tej chwili, koło Bazaltów. Tam jest taki dom, zamieszkali razem i tworzyli spółdzielnię pracy Solidarność, taką ogólnopolską. Ta spółdzielnia do dzisiaj istnieje zresztą w Lublinie. No i oczywiście przypadkiem po prostu nazwy się pokryły i strajkującym robotnikom i pracownikom KUL-u, kiedy Solidarność tworzyli, ci przynosili czekoladki, prawda, jakieś wyroby Solidarności tej lubelskiej. A potem wyjechali do Wałbrzycha. W Wałbrzychu troszeczkę ci Żydzi strachowicy, którzy ocaleli u Sowietów oczywiście i tutaj gdzieś niewielkie, powiedzmy, osoby nieliczne. Prawdopodobnie jest sporo dziewczynek, które ocalały, dlatego że dziewczynki było łatwiej jakby czy adoptować, czy jak były blondynkami jeszcze, albo włosy utlenić, a chłopcy no po prostu, jak jeżeli byli religijnie wychowywani, to można było od razu poznać, że to jest chłopak żydowski, a nie chłopak polski. Jeżeli chodzi o zakłady, to maszyny były oczywiście przewiezione, jak już powiedziałem, do Hanoweru. Przed wojną część maszyn poszła do Kowla, więc też przed 1939 rokiem samym, w sierpniu, kiedy się wojny spodziewano. W związku z tym no, niekoniecznie był cały sprzęt. Sprzęt do Boforsu był do produkcji Boforsu był właśnie tam bardziej na wschodzie. No to było, potem Niemcy ściągali to i w czasie wojny tutaj fabryka pracowała i miała zatrudnienie około 12 tysięcy ludzi, czyli sporo. Nie wszyscy jakby do niej wrócili. Rozruch był bardzo trudny. Nadal to w 1945-1946 roku to funkcjonowało jako strachowickie zakłady górnicze. I czyli nie miały dyrektora, tylko miały prezesa. I ten prezes, pani będzie wiedziała, nazywał się Stanisław Cholewiński. Bardzo zasłużony człowiek. I on do 1947 roku był tutaj prezesem i zarządzał tym wszystkim. Co tu produkowano? No, wielki pies uruchomiono i robiono wszystko. Od botyki, przez sierpy, prawda, to wszystko, co można było wyprodukować, żeby ludzi jakby zatrudnić. No, niektórych przyuczyć, niektórym dać, powiedzmy, pieniądze, dać pracę. W 1947 roku, oczywiście to już jest w związku z tym, co było w Polsce całej, zrobiono tutaj fabrykę samochodów ciężarowych, ale na razie jeszcze też był rozruch. Dyrektorem został Józef Kaszubski. Jednocześnie robią się, no powstają nowe władze tutaj, no, bo trzeba tym administrować. I pierwszym człowiekiem, który to zarządza miastem, jeszcze w kształcie przedwojennym, czyli bez części Starachowic, jest pan Władysław Sikora. To jest prawdopodobnie PSL-owiec, bo też do końca nie wiemy, kim on był. Zastępcą jest Józef Stefanowicz z PPR-u, a sekretarzem jest Bolesław Rachtal. Czyli to wszystko jest jakoś opanowane przez ludzi, którzy mieli po prostu no, wcześniej jakieś znaczenie. 17 stycznia wkraczają tutaj wojska sowieckie. Gdzieś z jakichś megafonów, bo Niemcy nie zdążyli zdemontować, idzie hymn Polski. Pani Halina Zawadzka, Żydówka, która ukrywa się u Słowików, czyli u rodziny żony pana Adama, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Brzezińskiego. Tam gdzieś w tej chwili ten sklep, to taki duży sklep, powiedzmy, nie pamiętam jak to on się nazywa, chyba Lidl się to nazywa, tak mniej więcej w tym miejscu to było. No ona radośnie, prawda, ludzie też są radośni, że nareszcie tych Niemców nie ma. Wojska sowieckie wchodzą, ludzie się cieszą, prawda, jeszcze nie wiedzą, co tutaj będzie. Pracy na razie nie ma, jest nędza, działa jeszcze podziemie zbrojne. Tu jest pan, który się nazywa Kosecki. On pochodził z Torunia, był w Armii Krajowej, wykonywał wyroki i zaraz po II wojnie światowej, po prostu kiedy już były władze w Ostrowcu, w Starachowicach, powiedzmy, i była już milicja, on zabił przypadkowo pana, który został mianowany świeżo wojewodą kieleckim. Dlatego, że napastował jakąś dziewczynę. Pan Kosecki poszedł do więzienia, złapali go bo po prostu niestety, poszedł do więzienia w Kielcach. Ten pan po prostu został odbity przez Szarego. Służby bezpieczeństwa mówiły, że zostało odbite 350-380 osób. Szary mówił, że nawet 600, prawda? No, mówił później, prawda, kiedy mógł pofolgować, prawda? I pan Kosicki został jakby uwolniony i wyjechał do Gdyni. Tam go jednak złapali. No ale dosyć młody chłopak, no chciano go wykorzystać, prawda, do takiej propagandy nowego ustroju. I Andrzejewski napisał Popiół i Diament i on jest tym głównym bohaterem, czyli potem u Wajdy Maćkiem Chełmińskim. Ten pan dożył wieku sędziwego. No oczywiście, kiedy wchodzą tutaj wojska sowieckie, to razem z nimi weszło do Starachowic około 100-110 milicjantów. No i zaczęło się po prostu tutaj wyłapywanie ludzi. No było stopniowe przejmowanie władzy przez PPR. Najpierw musiano otworzyć tak zwany rząd tymczasowy. Dlaczego? Bo Anglicy, a szczególnie premier Attlee, powiedział, że nie zgodzi się na granicę na Odrze i Wisie, po prostu jeżeli nie zrobi się rządu tymczasowego. I w związku z tym, no, po prostu utworzono ten rząd tymczasowy z Gomułką i z drugim wicepremierem, z Mikołajczykiem. Tak. A na czele stanął Edward, on się nazywał Osóbka Morawski, pisano różnie. To był nauczyciel urodzony w Koński, który w jakiejś wiejskiej szkole pracował. W ogóle nie chciał być żadnym politykiem, ale go postawili po prostu i dorobili mu nazwisko drugie, powiedzmy, no, Osóbka Morawski. On mieszkał w Lublinie potem, w czasach swojej starości, jako sąsiad Kulu. Dosłownie. I na jakieś spotkania starał się przychodzić. przedstawił się pierwszy raz, to jest, no, to są lata 70., a on żył tak gdzieś do 80. któregoś roku. Więc powiedzmy miał długi życiorys. No i starał się tłumaczyć, prawda, z tego, co było robione, że on wcale nie chciał być politykiem. Właśnie to, co w tej chwili mówię, bo go słuchałem, tego człowieka. Tam inni to byli Kotyk, Agroszewski, Witos, to nie był Witos, tylko był bratanek Witosa, bo Witos, ten wielki Witos był scholowany, prawda, i nic już nie był w stanie zrobić. Zaczęto przyjmować, no, powiedzmy, ludzi do pracy. Pewnie znajomi państwa, rodzina państwa zaczynała swoją pierwszą pracę. Patrzę, że ludzie są młodzi, w związku z tym no, rodzice musieli mieć po tego 19-20 lat. Mój ojciec zaczął tutaj też pracować, moje stryjowie. No nawet robiono to takie, powiedzmy, pewne demonstracje, że na stacji w Wierzbniku i tam na tym przystanku drugim zachodnich stały orkiestry i brały, no, to, co było, i różnego rodzaju przeboje. Tutaj byli dobrzy konstruktorzy, którzy, no, mogli pracować nawet w różnych zawodach w czasie wojny, na przykład, no, w fabrykach samolotów czy przy jakichś, powiedzmy, stąd się wiodący, czy w USA, w jakichś zakładach zbrojeniowych, ale oni jakby nie, no, nie wrócili tak tutaj. Oczywiście przed wojną było jedno gimnazjum, dzisiejsza Jedynka. Ono było już koedukacyjne przed samą wojną. No, matury tam porobiło, ja wiem, z 50-60 osób w sumie. Są szkoły przyfabryczne. One się potem przekształcą w szkoły zasadnicze i w szkoły i w technikum. Są różne jakby okresy powstawania. Czyli Jedynka jest jeszcze przedwojenna. Początki dwójki to jest rok 54, 1 września. Brakuje nauczycieli, brakuje budynków, brakuje wszystkiego, razem z późniejszą dziewiątką po prostu tam oni funkcjonują. Proszę państwa, jeżeli chodzi o inny przemysł, no tutaj był przemysł drzewny przed wojną. Przed wojną były na terenie Wierzbnika dwa tartaki pod jednym adresem. To było Radoszewskiego 3 i 3A. Jeden był prywatny, żydowski, a drugi był w Starachowickich Zakładów Górniczych. I Starachowickie Zakłady Górnicze miały drugi tartak, troszeczkę na razie mniejszy niż ten tutaj koło Wierzbnickiej stacji, na Bugaju. I po wojnie oni to, te wszystkie tartaki, scalili. I jak piszą we wspomnieniach pracownicy, albo którzy mi jeszcze gdzieś to zdążyli opowiedzieć, to co tutaj robiono? No, robiono przede wszystkim deski i te deski wysyłano do Anglii, do Danii, do Szwecji i, no, do Francji. Już deski, powiedzmy, takie wstępnie obrobione. I zaczęto robić stołki, stoły i proste krzesła. To były lata 50., no potem cały czas na tym bazowano. Kiedy zakłady się kończyły, Bugaj, to proszę państwa, przyjechał przedstawiciel tej takiej firmy, która robi te takie proste meble, IKEA, i mówi, no, zamówili sobie chyba 100 krzeseł tak na próbę. I mówię o tym zupełnie odpowiedzialnie, bo ja przy tym byłem. No i odesłali potem te krzesła, bo dlatego, że brakowało 0,2 mm, 0,3, 0,1,5. Ja nie dyskutuję tutaj. No, ale to się ma pomysł, albo się nie ma pomysłu. No i robotnicy się wkurzyli, powiedzieli, nie chcą tego. No i tyle. Następny zakład, który tutaj zaczął funkcjonować, on nie miał tu tradycji, powiedzmy, specjalnych, przedwojennych. Tam były jakieś fabryka płytek, prawda, ceramicznych, to było. To zrobiono w 52 roku, a produkcja zaczęła, powiedzmy, no, ruszać w na początku roku 1954. To chodzi o bazalt. Taki program z geografii, że się jeździło po wszystkich zakładach. I w bazaltach, w Hucie, w Browarach, w Browarze Saskim, w Ostrowcu. To wszędzie byłem z panem Kawalcem, który był od geografii. Tak. Wielki piec, coś takiego, że został wybudowany w 1899 roku, a że w 1968 roku był ostatni wytop. I to nie jest prawda. Dlatego, że jako uczeń, proszę Państwa, jeszcze pierwszej klasy, liceum, z panem Stanisławem Czajką, zostaliśmy zabrani na ostatni wytop. I to było dokładnie 18 marca 1969 roku. Kierownikiem odchodzącym był pan Józef Myszka, czyli na jego imieniny. Pan Józef, tutaj, proszę Państwa, miałem tego nie wspominać, ale wspomnę. Tutaj były takie, powiedzmy, historie, że niektórzy inżynierowie zdolniejsi byli w nagrodę wysyłani na studia do Swierdłowska, do Moskwy i przewozili stamtąd żony Rosjanki. I pan Józef Myszka miał żonę właśnie stamtąd przewiezioną. No, no i ona tutaj mieszkała i prawdopodobnie jej rodzina spolszczyła się zupełnie, prawda, jak to bywa. Ostatni wytop, no, to jest 18 marca 69 roku. A na 18 marca, dlatego, że no chcieli przyjemność zrobić panu Józefowi Myszce, prawda, i zrobić sobie, prawda, gaszenie wielkiego pieca. Tak. Powstają nowe szkoły, prawda. Ja nie mówię o tej Trójce, która jest już bardzo późną rzeczą. Ja mam wspomnienie z drugiego liceum i ze szkoły muzycznej. Wtedy dyrektorem szkoły muzycznej był Kazimierz Orłowski, a śpiewu operowego uczyła pani Wanda, jego żona Wanda Orłowska. No i oczywiście ona uczyła tutaj prywatnie nad dancingową. Taka była śpiewaczka operetki lubelskiej, prawda? A oraz powstał, no powiedzmy, wcześniej był już szpital, bardzo z jednej strony tacy bardziej jakby zaradni ludzie wyjeżdżali na ziemię odzyskane. Proszę Państwa, nie czarujmy się, tutaj pracy jak na razie w 1945 roku, w 1946 nie było, więc wyjeżdżali na szabry, czy rabować mienie poniemieckie. Niektórzy zostawali i niektórzy robili karierę, niekoniecznie dobrą. Właśnie są takie ślady, że z tego powiatu i z tego miasta zostawali gdzieś szefami milicji i byli sadystami. No ale niektórzy się poosiedlali, niektórzy zostali, zrobili stąd karierę jak generał Pożoga, prawda? Niektórzy poszli do wojska. Mój ojciec, na przykładzie mówię, poszedł do szkoły, do technikum obturu. To była organizacja młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych TPS-ów w Kielcach. I tam był już w którejś klasie, doszło do zjednoczenia TPS-u z PPR-em, no i oczywiście szkołę rozgonili. Dzień po zjednoczeniu, w grudniu, bo to w grudniu było, wygonili tych 560 uczniów i nie dali im na bilet, poprzychodzili chłopcy na piechotę. W systemie politycznym następowało to scalenie, tam nie tylko PPS i PPR się niby scaliły, ale tam powiedzmy odrodziły się takie mniejsze organizacje. Nawet bunt się odrodził i też chciano do tego, powiedzmy, przyłączyć do tej partii wielkiej, zjednoczonej. PSL, Wincenty Witos, no, zmarł. Andrzej Witos nie chciał się jednoczyć z PSL-u. Ci od Tubuta z PSL Wyzwolenie też nie bardzo chcieli, więc jakiś taki, no, Wycech, jakiś tacy, powiedzmy, inni. No, scalanie PSL-ów w ZSL zakończyło się dopiero w 1954 roku. Stronnictwo Narodowe nie udało się w ogóle jakby odwiesić. Ci, którzy czuli się zagrożeni, jak na przykład Korboński, Mikołajczyk, Bagiński, no oni po prostu w skryty sposób uciekali na zachód. I bardzo dobrze. Inaczej po prostu by stracili życie. Przecież Mikołajczyka by zabili. W Radomiu Grzesznarowski się ocalił, się on był przedwojennym prezydentem Radomia. No, do tej pory jest szanowany, jak się wspomni Grzesznarowskiego, to się dobrze o nim mówi. Miał dwie córki, jedną Halinę, ona wyszła za Szpilmana, za tego wielkiego Szpilmana, a druga Marysia wyszła za pana Czarneckiego, bardzo dobrego saksofonistę, solisty Polskiego Radia. A Grzesznarowski no, potem został podsuwany i mimo, że był stary PPS-iak, po prostu nic się jakby kariery wielkiej żadnej nie zrobił. Jeżeli chodzi o zmianę jakby poglądów, no to było trudno, ale o zmianę postaw, no to było łatwo. Przed wojną Strachowice były PPS-owskie. Wieś była Witosowa, była PSL-owska. PSL Witosa no była oczywiście antyklerykalna i antysemicka. Robotnicy też przed wojną blokowali, powiedzmy, możliwość jakby zatrudnienia Żydów, czy Szydłowca, czy innych. Ale tutaj, proszę Państwa, no powolnie, to stopniowo zaczęli, no, żeby nie wychylać się. Znacie, proszę Państwa, te wszystkie motywacje, prawda? Kto chciał zostać majstrem, prawda, czy coś, no to namawiali go, żeby poszedł do PZPR-u. No i tacy ludzie oczywiście byli. Radio SK.
1: Hity na czasie. Numer 1 w starach.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia.

0: studia podyplomowe, autyzm oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
1: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
2: Szukasz miejsca, w którym twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie, akceptowane i naprawdę zrozumiane? Przedszkole Słoneczko z oddziałami integracyjnymi zaprasza wszystkie dzieci, również te z orzeczeniami oraz objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Oferujemy wykwalifikowaną, pełną empatii kadrę pedagogów i terapeutów oraz nowoczesne metody wsparcia rozwoju. Przyjdź, zapisz się już dziś. Czekamy właśnie na was. Telefon 721 990 111. Starachowice, ulica Murarska 11 i Pastwiska 1.
3: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
6: Świeże papardele, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
5: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
6: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
5: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
7: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żartach.

0: Tato promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.